0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 21 maja.

Zatrzymaj się na chwilę przy czynności, którą wykonujesz. Pomyśl, za czym tęskni teraz Twoje serce. Jezus zna Twoje tęsknoty i troski. On chce Cię spotkać.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.

Modlitwa Jezusa odsłania przed nami wrażliwość Jego serca, Jego czułą miłość do każdego człowieka. On modli się za swoich uczniów. Modli się za każdego, kto będzie w Niego wierzył w jakimkolwiek momencie historii i w każdym miejscu na ziemi. Ogarnia nas swoją troską. Powierza nas Ojcu. Jesteśmy dla Niego ważni. Jakie uczucia wzbudza w Tobie myśl, że Jezus troszczy się o Ciebie?

Jezus chce, żebyśmy byli z Nim tam, gdzie jest On. Nie chce nas stracić. Czasem może pojawić się w naszym sercu obawa, że jesteśmy dla Boga obojętni albo niewiele znaczący. Może zdarza nam się myśleć, że przez nasze słabości czy grzechy możemy utracić Jego miłość. On jednak jest nam wierny. Tęskni za relacją z nami. Pragnie naszej obecności. W jaki sposób jeszcze bardziej możesz zadbać o swoją relację z Jezusem?

Troską Jezusa jest jedność między Jego uczniami. Ta jedność ma swoje źródło w miłości Boga. Doświadczenie bycia umiłowanym przez Niego uczy kochania innych bez zazdrości, lęku czy rywalizacji. Taka wzajemna miłość jest najpiękniejszym świadectwem o Bogu. Jakie jest Twoje doświadczenie miłości Boga? Do czego On Cię dziś zaprasza?

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina.
2: Głocko.
3: 97
2: i 1 FM.

0: Łaska, która nas spotyka, kiedy rozpoczynamy celebrację mszy świętej, ma za zadanie doprowadzić nas do bycia świadkiem zmartwychwstania. Za każdym razem, kiedy jesteśmy do tego świadczenia wezwani, to co też dzisiaj pokazuje to pierwsze czytanie, i kiedy możemy dawać to świadectwo o wielkości łaski, która nas spotyka, też po to właśnie, żeby ten świat mógł zobaczyć tą miłość Boga, którą On chce każdego z nas przemieniać. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów obecnych tutaj w kaplicy cudownego obrazu, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Tą najświętszą ofiarę sprawujemy w następujących intencjach. Ojciec Ryszard prosi o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Błachuta oraz o uzdrowienie. Ja modlę się o życie wieczne dla świętej pamięci Adama Jurkowskiego. Uznając na początku naszą słabość i grzech, przeprośmy za każdą niewierność, która nas oddala od Chrystusa, i błagajmy o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i sań, Panie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżyli Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówi do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie.
1: Ta końcówka tego okresu wielkanocnego i nowenna do przygotowująca nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego przynosi tą prawdę o tym wołaniu Jezusa, też tą Jego modlitwę arcykapłańską, którą już któryś dzień z rzędu możemy słuchać jako ten tekst Ewangelii podczas mszy świętej, gdzie Chrystus prosi o tą łaskę głębokiej jedności i to, że nie zostawi nas samych, ale chce każdego z nas mieć na wyłączność. Bo te słowa, kiedy mówi to, co słyszeliśmy, nie tylko za nimi proszę, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, pokazuje, że w planach Bożej opatrzności On widział każdego z nas powołanego do życia, powołanego do relacji z Bogiem i że dzisiaj, tu i teraz w tym miejscu będziemy i tego słowa, które Matka Kościół przygotował, będziemy słuchać i mieć tą pewność, że On dla każdego z nas tej łaski zbawienia i tej jedności pragnie. I ta modlitwa arcykapłańska też jest o to, żeby każdy z nas zachował życie wieczne, bo Jezus mówi o tym, że chcę, aby także ci, których mi dałeś, czyli każdy z nas, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, bo to jest pierwszy cel naszego przyjścia na ten świat, posiąść życie wieczne i aby to życie wieczne, to przebywanie w niebie otrzymać, jest potrzebna ta głęboka jedność. Jest takie zdanie Platona, takiego filozofa, że miłość jest pragnieniem nieśmiertelności. I z jednej strony ta miłość, którą nas Chrystus umiłował, jest pragnieniem nieśmiertelności dla nas, ale każdy z nas, kochając drugiego, też pragnie tej nieśmiertelności dla innych. I to, co robi Paweł w tym pierwszym czytaniu, kiedy z jednej strony wsadza trochę kij w mrowisko, bo chcąc dać świadectwo o zmartwychwstaniu w tym sądzie, w którym jest, mianowicie w tej rzeszy faryzeuszów i saduceuszów, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, też trochę przebiegle wiedząc, że i jedną, i drugą stronę to, co mówi, dotknie, wykorzystuje to, żeby właśnie pokazać, że ta fakt zmartwychwstania Chrystusa przynosi życie wieczne. I kiedy po raz kolejny przychodzi do Niego Chrystus i mówi: odwagi, trzeba, żebyś i w Rzymie dawał o mnie świadectwo, to też pokazuje, że cała historia Pawła, ale też cała historia życia każdego z nas jest po to, żeby dawać to świadectwo o zmartwychwstaniu. Mając to pragnienie nieśmiertelności wpisane w nasze serca, ale też mając to pragnienie, żeby cały świat w myśl tej modlitwy Chrystusa został zbawiony. Że ta łaska, którą On przyniósł, żeby się zrealizowała w życiu każdego człowieka. To, czy ten człowiek to przyjmie, czy nie, to już jest inna bajka. Bo każdy z nas jest wolny, ma serce wolne i może z tą łaską, którą Chrystus ofiarowuje, zrobić co chce. Ale to zadanie głoszenia i dawania świadectwa o miłości Boga, z tego zadania nigdy nie będziemy zwolnieni. I to, że On jest z nami cały czas i swoją łaską nas umacnia, ma nam właśnie pomagać w tym, żeby to świadectwo o zmartwychwstaniu dawać. Bo ten ostatni fragment tej modlitwy arcykapłańskiej z tego 17 rozdziału kończy się takim zdaniem, które jest już pierwszym wersetem rozdziału 18 Jana, kiedy Jan mówi, że po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. I Chrystus, wypowiadając te słowa, prosząc o tą jedność, wołając do Ojca o to, żeby zachował i apostołów, i każdego z nas w tej głębokiej jedności, wychodzi z wieczernika i wie, że za chwilę spotka go męka, śmierć, ale też, że zostanie z tych okowów śmierci wyrwany. Że przez to objawienie chwały Boga, która przychodzi właśnie przez to fakt Jego zmartwychwstania, ma pomóc każdemu człowiekowi, który chce z tego skorzystać, wejść na wyżyny świętości. I dlatego też ta nowenna do Ducha Świętego, przez którą się przygotowujemy, żeby to serce coraz bardziej na tą Jego łaskę otwierać, tak jak było w tej modlitwie przed czytaniami, żeby ten Duch Święty, który przychodzi, stwarzał nas, w nas to nowe serce, przemieniał nas wewnętrznie, właśnie po to, żeby odpowiadać na tą miłość, którą każdy z nas został obdarzony, żeby mieć w sobie to serce gotowe do świadczenia o tych wielkich wydarzeniach, które Pan Bóg w naszej historii też robi. Żeby doświadczając tego przemieniającego spotkania, rzeczywiście pokazywać temu światu, żeby ci, którzy nas spotykają, mogli sobie zadać pytanie o istnienie Boga w historii świata. Szczególnie ci, którzy z tym Bogiem może nie mają po drodze, i to nie musi być zaraz ktoś na drugim krańcu świata, gdzieś w jakichś krajach, gdzie to Słowo Boże jest głoszone misyjnie, bo najbardziej misyjnym terenem wydaje się być coraz bardziej Europa, ale też Polska, gdzie potrzeba jest dawania tego świadectwa wobec tych wszystkich faktów, które tej zabierają człowiekowi to jedność z Bogiem. I dlatego to objawianie się chwały Bożej ma być przez naszą obecność w tym świecie. Żeby ta miłość, która się ma objawić przez chrześcijan, rzeczywiście docierała do serc ludzi, którzy żyją tu i teraz. I każdy z nas, otwierając przed Bogiem nasze serce, przyjmując te dary Ducha Świętego, przemieniając się wewnętrznie, ma to zadanie wypełniać. Jak mawiał Platon, pragnąc tego życia wiecznego przez miłość dla drugiego. Amen. Powstańmy. I otrzymaliśmy Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Boga. Dlatego z ufnością skierujmy do Niego nasze prośby.
2: Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby skutecznie wykorzystywali liczne dary otrzymane od Boga w swojej posłudze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci wiary Abrahama, aby w Jezusie uznały oczekiwanego Mesjasza i Odkupiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, Polskę, aby była miejscem rozwoju i dostatku wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych podczas sprawowanej mszy świętej, jak również w naszych osobistych intencjach. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Bóg wynagrodził ich trud radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy ubogaceni darem rady we wszystkim u Chrystusa szukali pomocy i od Chrystusa zawsze ją otrzymywali. Ciebie prosimy.
1: Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy szczerze trwali w jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: A także na pożytek nasz i swojego Kościoła Świętego.
0: Miłość

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Nowennę do Ducha Świętego odprawiamy każdego dnia w połączeniu z nabożeństwem majowym. O godzinie 18 w Kaplicy Matki Bożej spowiadamy do godziny 19:30 w Kaplicy Sakramentu Pokuty. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji przygotowanej w dawnym arsenale do godziny 20:45. Dziś zasłonięcia cudownego obrazu w samopołudnie o godzinie 12 nie będzie i także dziś nie ma nocnego czuwania w Kaplicy Matki Bożej. Zawierzając się naszej Matce i Królowej, prośmy, aby nasze serce było otwarte na pełnienie woli Bożej i też na dary Ducha Świętego, którego Chrystus chce nam każdego dnia posyłać. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 6:43.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W Warszawie spotkali się wczoraj premierzy Polski i Węgier. W stolicy protestowali też związkowcy. Są prawomocne wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modiarem. Szefowie rządów Polski i Węgier spotkali się wczoraj w Warszawie. Ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi premier Donald Tusk.
1: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
0: Wczoraj premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Związkowcy z Solidarności całej Polski protestowali w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
2: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
3: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest Węgier.
4: My jesteśmy takim krajem, takim patrią, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
0: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest prawomocny wyrok dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Chodzi o wybuch w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia utrzymał w mocy sąd apelacyjny w Katowicach. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy jest mecenas Andrzej Herman, obrońca oskarżonego Romana D. Zapowiada ewentualną możliwość wniesienia kasacji.
6: Ja domagałem się zmiany orzeczenia sądu pierwszej instancji, przede wszystkim co do zasady, co do winy. Domagałem się wydania wyroku prowadzącego do uniewinnienia mojego klienta od zarzucanego mu czynu.
0: Z kolei radca prawny Mariusz Mazurek, pełnomocnik rodzin ofiar, mówi o satysfakcji swoich klientów.
7: Ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych po prostu powoduje głęboką ranę w sercu na całe życie, do końca życia. Natomiast odnosząc się do tego wyroku, panie pokrzywdzone są zdania, że uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Oskarżeni zostali skazani na karę od 2 do 6 lat więzienia. Mają także zakaz wykonywania zawodu. Śledztwo wykazało, że przyczyną wybuchu było przewiercenie gazociągu podczas prac budowlanych. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia. Dlatego polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróż do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Tam pojawiło się ognisko zakażeń ebolą. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym jest niskie.
8: Cztery minuty już po godzinie 7, czwartek, 21 dzień maja. Za oknami więcej chmur niż słońca, ale to się po godzinie 12 ma zmienić. Wtedy słońce ma dominować. Już mamy w tej chwili około 14 stopni na plusie. Wiatr też wieje dość delikatnie, 13 km na godzinę. No ale z tych chmur, które w tej chwili nad naszymi głowami krążą, może spaść przelotny deszcz. Tak jak mówię, mniej więcej do 12 możemy się go spodziewać.
9: Reklama. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

Mary, Mary. Praise you na antenie Radia Rodzina. 16 minut po godzinie 7. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Witam się z Państwem serdecznie. I od razu zacznę z grubej rury o tym, że magia jeszcze nie zniknęła z tego świata, a udowodnię to na podstawie remontu, który powolutku mi się kończy w mieszkaniu mojej mamy. Otóż tam chciałem wymienić stary kinkiet w łazience, słuchajcie. No i kupiłem nowy, taki sam, jak był po drugiej stronie. A oni mówią, że się nie da zamienić. Ja mówię, jak się nie da? No przecież ten świeci, to tamten też będzie świecił, jest miejsce i tak dalej. No i proszę pana, panie Macieju, nie da się, bo ten, który pan kupił, to on jest na włącznik taki zewnętrzny. Ja tutaj jest taki, że się no naciska, albo tam ciągnie taki za sznureczek, prawda, żeby go włączyć. Mówi, i niech pan patrzy teraz. Wyłączamy korki w całym domu, jest światło. Mówię, no nie ma nigdzie prądu. Mówi, a niech pan sobie włączy kinkiet w łazience. Pyk! I w kinkiecie w łazience jak najbardziej prąd jest. Oni mówią, magia, proszę pana, nie wiemy skąd ten prąd się tam wziął, skąd się on bierze i jak to wszystko robić, niech pan to lepiej zostawi. A bloki z lat 60. mają swoje tajemnice i może to nawet lepiej, no. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego, magia, jak widzicie, jest z nami. Whitney Houston też jest.

0: No też już troszkę latek ma na sobie ten utwór. OMD Enola Gay, 30 minut po godzinie 7. No i właśnie o muzyce teraz sobie będziemy rozmawiać. 21 maja, co ciekawego wydarzyło się na przestrzeni lat. Zapraszam serdecznie na kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina.
1: Maja 1955 roku. Piosenka pochodząca z filmu Underwater w interpretacji trębacza Eddiego Colverta dotarła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

1980 roku urodził się australijsko-belgijski muzyk i wokalista Walter André de Becker. Posługując się pseudonimem Gautier, zdobył sławę za sprawą tego przeboju z roku 2012.

Singiel roku 2011, piosenka w wykonaniu Adele dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów.

21 maja 1986 roku urodził się Janek Samołyk, wokalista i gitarzysta. Jego muzyka charakteryzuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i poezji śpiewanej.

To król w Radiu Rodzina, teraz ja będę robił hałas, uwaga. No mniej więcej tak to wygląda. Czyli to ta rzecz, która wydobywa się z rur samochodów i motorów, dość głośnych i denerwuje większość normalnych ludzi. I uwaga, uwaga dla tych wszystkich, którzy uwielbiają takie dźwięki.

Nadmierny hałas jest traktowany jako usterka techniczna pojazdu lub naruszenie warunków korzystania z niego, a za takie użytkowanie pojazdu może grozić mandat nawet do 3000 zł. Więc jak macie takie coś hałasujące, to się zastanówcie, czy na pewno chcecie to robić w mieście. Ale tak szczerze, ja wiem, oczywiście to tam 5 do aury, podnosi męskość, ego rośnie jak strzela wam z rury. Natomiast dla ludzi, którzy mieszkają w centrum Wrocławia, tam gdzie ten hałas jest i tak już dość uciążliwy. Naprawdę to jest spory kłopot i fajnie byłoby jednak jakoś starać się unikać tego nadmiernego hałasu. Daję straight teraz. Taki hałas lubimy.

0: 9 minut i będzie godzina 8. W studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski, który doskonale wie, już przygotowany na rozmowę po godzinie 8. Kto to taki dzisiaj będzie?
1: Debiut na naszej antenie, znaczy nie mój, tylko naszego gościa. Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, będzie dzisiaj
0: wyrazista postać taka.
1: Bardzo wyrazista i pewna tego, co mówi, więc chcemy postawić bardzo wiele pytań związanych przede wszystkim o decyzje, które są podejmowane w Unii Europejskiej, a które wpływają na nasze życie.
0: No to drodzy Państwo, jeżeli lubicie takie wyraziste, ostre rozmowy, no to zapraszamy 8.10 na porannego gościa do Radia Rodzina. Będzie się działo, obiecujemy. Tak?
1: Nie wiem. Znaczy, jestem jeszcze trochę zestresowany, tak, to przyznaję, tyle rozmów prowadziłem, ale jednak rozmowa z Ewą Zajączkowską-Hernik jest jakimś wyzwaniem.
0: No to zapraszamy serdecznie.

0: Szef MON uspokaja po decyzji Pentagonu. Trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. Naukowcy z Katowic wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef resortu obrony uspokaja po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się wczoraj z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Szef MON przypomniał także, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Wszyscy decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Są to zarzuty zarówno działania na rzecz rosyjskiego wywiadu, działania przekazywania informacji rosyjskiemu wywiadowi, które mogą zaszkodzić Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu oraz inne zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym.
0: Czyli m.in. udzielali informacji o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie naszego kraju. Zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Ma szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesu i administracji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W katowickim Instytucie Łukasiewicz AI, należącym do sieci badawczej Łukasiewicz, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne. Na czym ma polegać jego działalność? O tym Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
3: Wyobraźmy to sobie jako miejsce, w którym naukowiec, inżynier pracujący w sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, może spotkać się z przedsiębiorcą, który ma konkretne potrzeby w tym obszarze. Te konkretne potrzeby dotyczą efektywności jego biznesu, optymalizacji biznesu, zastosowania konkretnych narzędzi sztucznej inteligencji dla zwiększenia efektywności, poprawy efektywności tej mojej firmy.
0: Naukowcy z Katowic już wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją, pracują nad systemem tłumaczenia języka migowego, automatyzują szpitalną biurokrację, pomagają samorządom, a nawet klubom piłkarskim.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zaapelował do Polaków o modlitwy o obudzenie ludzkich sumień. Szczegóły Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: Papież na placu świętego Piotra, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Potem zaapelował:
6: In attesa della Pentecoste, chiediamo...
5: Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium.
0: We wczorajszej audiencji generalnej uczestniczyli pielgrzymi m.in. z archidiecezji krakowskiej, szczecińsko-kamienickiej, łódzkiej, warszawskiej, tarnowskiej, warzawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej.
7: Pięć minut po godzinie 8, czwartek, 21 dzień maja. Jeszcze sporo chmur nad naszymi głowami, jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, ale od godziny 12 podobno wszystko się będzie zmieniać i na niebie dominować będzie słońce. W tej chwili mamy 15 stopni na termometrach, a zobaczymy dziś ich aż 22. Jutro cieplej, bo 23 stopnie, ale prawdziwe upały przed nami. W niedzielę temperatura osiągnie 27 stopni.
8: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
18: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 10 minut po godzinie 8 w studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski. Mamy połączenie z gościem, zapraszamy serdecznie na rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A gościem Radia Rodzina jest dziś po raz pierwszy na naszej antenie Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, przeksiędza, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
2: Pani poseł, Parlament Europejski przyznał chyba przedwczoraj ordery zasługi m.in. dla Angeli Merkel, Wołodymyra Zełenskiego, Lecha Wałęsy, Jerzego Buzka. Część europosłów, w tym również pani, zbojkotowała to wydarzenie, ale Lech Wałęsa nazwał to polityczną głupotą, więc jak się pani czuje po takich słowach przywódcy Solidarności?
3: Słowa Lecha Wałęsy jakby kompletnie mnie nie interesują, ponieważ nie jest dla mnie żaden autorytet. Wszyscy znamy legendę, którą sam stworzył i w którą sam uwierzył pan Lech Wałęsa, więc myślę, że to jest wystarczający komentarz. Natomiast co do reszty laureatów orderu unijnego, to jest bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ przecież pierwszy raz takie ordery zostały nadane właśnie w tej kadencji. No i jaka instytucja, takie autorytety, no jeżeli order otrzymuje Angela Merkel, która ponad naszymi głowami dogadywała się z Władimirem Putinem, która zalała Europę migrantami, którzy teraz zagrażają naszemu bezpieczeństwu i życiu. W 2015 roku otworzyła przecież granice Unii Europejskiej dla masowej migracji, która stworzyła cały ten chaos, w którym eurokraci teraz żyją jak pączki w maśle, no to to bardzo dużo mówi o charakterze tego orderu. Jeżeli
2: to czemu mają służyć takie odznaczenia? Po co to jest?
3: Moim zdaniem to jest takie kiszenie się we własnym sosie, takie nadanie jakiejś rangi sobie samym przez instytucje, które po prostu tak jakby... No, nawet nie wiem w sumie, po co są te ordery, no bo dla większości Europejczyków to nie są żadne autorytety, jeżeli jak śledziłam media społecznościowe polityków z całej Europy, no to mało kto był zadowolony z tego, że akurat Angela Merkel uzyskała taki order. No jeżeli ona otrzymała order Parlamentu Europejskiego w zakresie integracji europejskiej, no to rzeczywiście fantastycznie zintegrowała Unię Europejską z Afryką i z Bliskim Wschodem i z państwami obcymi nam kulturowo. Nie jestem przekonana tylko, że czy za takie coś powinien zostać nadany order, czy jednak może bardziej jakaś kara.
2: Tam pojawiały się takie głosy, że Angela Merkel ma krew na rękach i chodzi o krwi Ukraińców. Zgadza się pani z takim mocnym stwierdzeniem?
3: Angela Merkel na pewno ma krew na rękach wszystkich tych, którzy padli ofiarą imigrantów wpuszczonych do Unii Europejskiej w sposób niekontrolowany i w sposób masowy. To na pewno.
2: No mocne. Od 1 maja obowiązuje umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur. To jest wprawdzie ta przejściowa jeszcze umowa, ale ona już weszła w życie i wtedy przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, której, mówiąc delikatnie, pani chyba nie bardzo lubi, biorąc pod uwagę to, co pani do niej powiedziała parę razy już, nie tylko przemawiając w parlamencie. Ursula von der Leyen mówiła, przedsiębiorcy muszą natychmiast odczuć płynące z niej korzyści. Pani, zdaje się, tych korzyści chyba nie widzi dla przedsiębiorców.
3: No na pewno korzyści odczują niemieccy przedsiębiorcy, szczególnie z przemysłu farmaceutycznego i motoryzacyjnego. To bez wątpienia i taki był cel całej tej umowy. Proszę zwrócić uwagę, że umowa była negocjowana przez 20 lat i pod koniec ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, przed wyborami do Parlamentu, te negocjacje raptownie przyspieszyły. I rzeczywiście, tak jak ksiądz zwrócił uwagę, ta umowa jest czasowa i została jeszcze w dodatku podzielona na dwie części, by ta część handlowa, ta najważniejsza, najbardziej newralgiczna, została przyjęta bez kontroli Parlamentu Europejskiego. I to też pokazuje troszeczkę rangę samego Parlamentu Europejskiego, jeżeli w kluczowych sprawach, takich jak umowa Mercosur czy rozporządzenie SAFE, Parlament Europejski jest po prostu ordynarnie pomijany, mimo że jest jedyną demokratyczną instytucją w całej Unii Europejskiej. No to tutaj nie ma prawa głosu i nie ma prawa kontroli nad tym, co Komisja Europejska robi. Tak jak powiedziałam, ta umowa głównie przysłuży się niemieckiemu przemysłowi farmaceutycznemu, niemieckiemu przemysłowi motoryzacyjnemu, natomiast wyprze z Europy producentów rolnych z Francji czy z Polski, bo my jesteśmy tymi państwami, które zabezpieczają w tym momencie Europę żywnościowo. Jeśli chodzi tutaj o lokalną produkcję, oczywiście, bo importujemy wiele produktów spożywczych. Natomiast jeżeli oparlibyśmy bezpieczeństwo żywnościowe na produkcję lokali, no to rzeczywiście Polska i Francja byłyby tymi państwami, które odgrywałyby tutaj kluczową rolę. Więc te dwa państwa na pewno zostaną uderzone tym, że z państw Ameryki Południowej będą napływały produkty żywnościowe, a już teraz mamy co chwilę doniesienia, proszę księdza, że te produkty nie spełniają norm, że zawierają hormony zakazane w Unii Europejskiej, że wartość substancji, które zostały użyte do wzrostu czy roślin, czy hodowli zwierząt, no radykalnie przekraczają te normy, które w Unii Europejskiej
2: obowiązują. No właśnie w kontekście tego, co, więc... tego, co pani mówi, słyszałem czy czytałem już o tym, że podobno od 3 września ma obowiązywać zakaz importu produktów mięsnych z Brazylii, bo mogą one zagrażać naszemu zdrowiu i życiu ze względu na te niedozwolone substancje. Pytanie jest takie, dlaczego od 3 września? Przecież przez tyle miesięcy to mięso może wpływać do Europy i tak naprawdę to szkodliwe mięso może trafiać do naszych sklepów.
3: I to jest bardzo dobre pytanie. Mamy końcówkę maja, przed nami czerwiec, lipiec, sierpień. I dlaczego dopiero od września ten zakaz wejdzie w życie, jeżeli mamy co chwilę sygnały, że skażone mięso do Europy napływa? Co z konsumentami, którzy zostali po prostu oszukani i przez swoją nieuwagę, czy przez przypadek, czy przez to, że jednak też sieci handlowe, czy europejscy producenci żywności stosują niestety taką praktykę, że importują tańszą żywność, przepakowują ją w inne opakowania i sprzedają jako wyprodukowaną tu lokalnie na europejskim rynku, więc konsumenci nawet nieświadomie mogą spożywać produkty rolno-spożywcze pochodzące z Ameryki Południowej, a te z kolei mogą być pełne hormonów czy wyprodukowane niezgodnie z europejskimi standardami. Więc to jest, proszę księdza, oszustwo. To jest ordynarne oszustwo na konsumentach. To jest zagrażanie bezpieczeństwu żywnościowemu europejskich konsumentów. To jest wypychanie z rynku polskich i francuskich rolników.
2: Kiedy słucham, jak pani mówi o tych niemieckich interesach, to aż trudno mi nie przywołać rozmowy z Piotrem Witwickim, chyba w Polsacie. Rozmawialiście wtedy na temat programu SAFE czy SAFE, bo to różnie się wymawiają. I wtedy Piotr Witwicki powiedział do pani, nie może pani mieć pretensji, że niemieccy politycy na arenie europejskiej realizują niemieckie interesy i pani skomentowała to w ten sposób, niestety polscy politycy realizują niemieckie interesy. Miała pani kogoś konkretnego na myśli?
3: No premiera, niestety. Ja bardzo nad tym ubolewam i jako polityk propaństwowy zawsze mam ten dylemat, czy powinnam w taki sposób atakować premiera czy polski rząd, bo jednak chciałabym mieć za co pochwalić polską władzę. Chciałabym być dumna z polskiego rządu, a niestety nie mam za co. I to, w co nas wmanewrowali, podpisując umowę SAFE, no panie redaktorze, przy księdza, za to powinien być kryminał. I znów użyję ostrych słów. Niestety, ale jeżeli mamy sytuację, że kobieta, która była kiedyś urzędnikiem Komisji Europejskiej, przychodzi do Polski jako jakiś akwizytor, który chce nam sprzedać garnki i nam opycha te garnki, tylko że problem polega na tym, że to nie są garnki, tylko to jest bardzo szkodliwa umowa zbrojeniowa, którą w ramach której zaciągamy pożyczkę na 45 lat na nieznanym oprocentowaniu. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj już w mediach były sygnały, że oprocentowanie pożyczki SAFE już się zmieniło.
2: Pójdzie w górę,
3: już
2: tak.
3: Się zwiększy. Ktoś może powiedzieć, że z 3,17% na 3,32% to nie jest duża różnica, ale jeżeli sobie weźmiemy skalę wydatków czy
2: przy takiej kwocie każdy procent jest już niestety sporą sumą, tak.
3: Oczywiście, że tak. Więc już mamy sygnały, że to oprocentowanie jest inne od tego, które było zakładane przy podpisaniu umowy. Jeżeli pani minister Sobkowiak chwali się, że przez pierwsze 10 lat my będziemy spłacać odsetki, nie ruszymy nawet kapitału, to jest lichwa. Dlatego uważam, że podpisując taką umowę, niestety to jest działanie w interesie obcych państw. I co ciekawe, premier Donald Tusk znów zastosował bardzo ciekawy polityczny manewr, bo po prostu wpakował w to ministra Kosiniaka-Kamysza i ministra Domańskiego. Premier Donald Tusk jest mistrzem w unikaniu politycznej odpowiedzialności i on sobie musiał zdawać sprawę z tego, że łamie prawo, zgadzając się na taką umowę. No, jeżeli ktoś przyjmuje takie zobowiązania przez rozporządzenie, bo prezydent wetuje ustawę, no to z czym my mamy do czynienia, jeżeli nie z anarchią?
2: Więc...
3: bardzo dużo wątków w tej sprawie, ale tak, to jest działanie w obcym interesie, to jest anarchia i to jest coś, za co politycy podpisujący tę umowę powinni w przyszłości odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu.
2: I idźmy dalej, bo to znowu kolejny temat związany z decyzjami Unii Europejskiej, Zielony Ład. Pani bardzo często i bardzo głośno protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi. Ostatnio słyszałem pani wypowiedź na temat wzrostu cen nawozów, ale przecież z Zielonym Ładem wiąże się i podatek ETCS, który już odczuwamy w cenach energii. A co będzie, kiedy wejdzie ETS2, czyli od 1 stycznia 2027, który ma objąć transport i budownictwo?
3: Powiem księdzu szczerze, że z ETS2 jest ciekawa sytuacja, ponieważ ETS2 zbiera coraz więcej przeciwników w Parlamencie Europejskim i to nie tylko po prawej stronie, ale również po tej skrajnie lewej, dlatego że zorientowali się, że parapodatek ETS2 uderzy bezpośrednio w gospodarstwa domowe, bo podatkiem ETS2 zostaną obarczone paliwa. Wszyscy jeździmy samochodami, odczujemy to na stacjach benzynowych. ETS2 uderzy w paliwa kopalne, tak jak gaz, więc wszyscy ci, którzy ogrzewają swoje domy gazem, już za 2 lata, prawdopodobnie, o ile znowu nie zostanie to przesunięte, odczują to w swoich rachunkach za ogrzewanie. I tutaj zaczyna się budować pewien taki konsensus, by jednak coś z tym ETS-2 zrobić, żeby to nie weszło w życie, ponieważ to bezpośrednio uderza w zwykłych obywateli, w zwykłych Europejczyków. Bo ETS ma zupełnie inną konstrukcję. ETS-em są obarczone przedsiębiorstwa i my też oczywiście to odczuwamy to.
2: W rachunkach za energię chociażby.
3: Tak, oczywiście, dlatego właśnie kilkanaście procent wartości naszych rachunków za energię to jest właśnie ten parapodatek ETS, więc tutaj też oczywiście jesteśmy ofiarami tego parapodatku, natomiast ETS2 będzie miał jeszcze inną konstrukcję i będzie już uderzał w nas bezpośrednio, nie będzie przerzucany przez wielkie przedsiębiorstwa na konsumentów, tylko po prostu będzie dotykał bezpośrednio.
2: Wspomniała pani o tych paliwach kopalnych, takich jak gaz chociażby. Jeszcze nie tak dawno w Polsce mieliśmy dużą akcję wymiany pieców węglowych na gazowe i ludzie pobrali kredyty, żeby zmienić ogrzewanie swoich domów. Znam bardzo wielu takich ludzi, takie gospodarstwa domowe i to są często ludzie starsi, a teraz mówią im, bardzo przepraszamy, ale gaz jest tak samo zły i będziecie płacić tak samo więcej, jakbyście ogrzewali to gazem. Ci ludzie mają prawo się czuć oszukani dzisiaj.
3: Oczywiście, że mają prawo się czuć oszukani i wszyscy ci, którzy remontują swoje domy, budują swoje domy, zakładają źródła ogrzewania, też za jakiś czas mogą czuć się oszukani, bo na przykład może się zdarzyć tak, że z jakiegoś powodu pompa ciepła też już nie będzie ekologiczna. Ja nie wiem, czy tak się stanie, ale skoro gaz nagle przestał być ekologiczny, bo Nord Stream 2 nie wypalił, no to ja nie wiem, czy za chwilkę pompy ciepła też nie będą ekologiczne. Mało tego, przecież energia elektryczna, do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach również potrzebne są paliwa kopalne. To jest gaz, to jest węgiel, więc nawet ci, którzy mają pompę ciepła, jeżeli dalej będą paliwa kopalne w taki sposób opodatkowane, no również odczują wysokie ceny energii, wzrost cen energii. I proszę zobaczyć, że mamy wielu ekspertów, którzy mówią, że węgiel jest nieopłacalny, gaz jest nieopłacalny. Tylko że zapominają dodać, że te dwa źródła energii są nieopłacalne, ponieważ są dodatkowo opodatkowane właśnie parapodatkiem ETS, czy w przyszłości ETS2. To powoduje ich nieopłacalność.
2: Że pani nazywa to parapodatkiem, a ja nazywam to po prostu taką karą za to, że ogrzewasz mieszkanie gazem. Po prostu musisz zapłacić karę za to, że nie wiem, korzystamy dzisiaj z węgla, to musimy zapłacić za to po prostu karę.
3: Tak. Tak. Znaczy, to nie jest powód do śmiechu, ale uważam, że będzie dosyć zabawnie, jak Niemcy powrócą do relacji handlowych z Rosją. A podejrzewam, że tak prędzej czy później się stanie. I pomysły, żeby od Rosji brać gaz i redystrybuować go na Europę, znowu będą gdzieś tam pchane do przodu. I wtedy może się znów okazać, że jednak ten gaz wcale nie jest taki zły.
2: Pani poseł, przejdźmy na polskie podwórko. Kilka dni temu we Wrocławiu dwóch panów, którzy zawarli małżeństwo we Wiedniu, odebrało w Urzędzie Stanu Cywilnego tak zwany akt transkrypcji tego małżeństwa zawartego za granicą, czyli potwierdzenia, że zgodnie z polskim prawem są małżeństwem. Mamy już do czynienia z pewną rewolucją, redefinicją pojęcia małżeństwa?
3: Mamy do czynienia, proszę księdza, z przepisaniem jednej treści z kartki na drugą kartkę. I pod kątem wartości legislacyjnej, moim zdaniem, tak to wygląda. Nie ma to absolutnie żadnego umocowania w polskim prawie. Polska konstytucja mówi jasno, że związek małżeński to związek między kobietą i mężczyzną. I to wszystko. I w zasadzie na tym cała dyskusja powinna się zakończyć. Jeżeli ktoś sobie przepisuje coś, co zostało napisane w, nie wiem, w państwie Europy Zachodniej na kartkę w Polsce, to moim zdaniem nie ma to żadnej wartości.
2: No ale Donald Tusk mówił, że to się stało nareszcie i przeprasza, że tak późno.
3: Donald Tusk nie potrafi podjąć żadnej poważnej reformy państwa, a niestety takie są potrzebne i przyszły rząd, który obejmie władzę, mam nadzieję, po Donaldzie Tusku i odsunie Donalda Tuska od władzy, będzie prawdopodobnie musiał podejmować bardzo niepopularne, ale też konieczne reformy i decyzje. Więc unikając odpowiedzialności za prowadzenie państwa, Donald Tusk zajmuje się po prostu głupotami.
2: Całkiem niedawno tłumaczyła pani, że jest przeciwna wyjściu Polski z Unii Europejskiej, dodając, że jest pani przeciwna dlatego, że akurat dziś polexit musiałby negocjować wspomniany premier Donald Tusk. Tylko dlatego jest pani przeciwko polexitowi?
3: Ja wychodzę z założenia, że polityk jest od tego, by realizować wolę narodu, a naród w tym momencie jasno opowiada się za tym, żeby w Unii Europejskiej zostać. Być może naród, niestety, musi zostać dotknięty polityką Unii Europejskiej jeszcze bardziej, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, bo to następuje w państwach Europy Zachodniej. Proszę zobaczyć, że przecież Niemcy, Francja to są państwa, które są bardzo prounijne, natomiast zaczynają się rodzić w tych społeczeństwach ruchy czy takie nastroje, żeby jednak tą Unię Europejską nawet w przyszłości opuścić, bo to, do czego doprowadziła Unia Europejska w państwach Europy Zachodniej, prowadzi do zubożenia, prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa i życia, prowadzi do tego, że Europejczycy nie mogą po prostu w swoich państwach funkcjonować normalnie, są wypychani przez obcych kulturowo emigrantów. Proszę zobaczyć, co się stało w Wielkiej Brytanii, gdzie tam muzułmanie praktycznie wchodzą już do istniejszych samorządów i przejmują władzę, więc zaczyna się robić jeszcze bardziej niebezpiecznie i Europa Zachodnia, widząc to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, być może obudzi się i zaczną podnosić się coraz bardziej głosy, mówiąc o tym, żeby tą Unię Europejską zniszczyć, żeby ją opuścić i żeby ona przestała funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Głosy we Francji coraz częściej pojawiają się takie, żeby Francja przestała płacić składki do Unii Europejskiej, ponieważ te pieniądze są źle rozdysponowywane. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że część środków z KPO w Hiszpanii została przeznaczona nie na transformację energetyczną, tylko na załatanie obecnej dziury budżetowej w Hiszpanii i na finansowanie obecnych emerytur. Tam było około chyba 10 miliardów euro, więc to jest bardzo duża kwota pieniędzy. No i wychodzi na to, że na hiszpańskie emerytury zrzucają się wszyscy Europejczycy. I społeczeństwo coraz bardziej to dostrzega, więc może się zdarzyć tak, że Polacy, jeżeli zostaną dotknięci bardziej bezpośrednio polityką Unii Europejskiej, również zaczną coraz częściej zwracać swoją uwagę ku polexitowi, a wtedy rolą polityków jest po pierwsze zrealizować wolę narodu, a po drugie zrobić to w taki sposób, żeby Polska nie wyszła z tego obronną ręką.
2: Tylko że pani ciągle konsekwentnie powtarza, że z Unii nie trzeba wychodzić, dobrze, dzisiaj, tylko trzeba ją zreformować. No to i widzi pani szansę na tą reformę Unii?
3: Ja patrzę troszeczkę z perspektywy europosła i mam głęboką nadzieję, że kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego będzie już znacznie bardziej prawicowa, a więc dzięki temu, że jest potencjał na to, żeby była bardziej prawicowa, moglibyśmy na przykład wybrać innego komisarza, innego szefa Komisji Europejskiej niż Ursula von der Leyen, więc jeżeli takie coś by miało miejsce, no to można byłoby cofać we współpracy z Komisją Europejską i z Parlamentem Europejskim te wszystkie złe dyrektywy, rozporządzenia, które obowiązują, czy za chwilę wejdą w życie i można by było po prostu to troszeczkę zacząć odkręcać, więc pod takim, czy z takiego punktu widzenia rzeczywiście ta reforma Unii Europejskiej byłaby możliwa. Jeżeli jednak siły lewicowe w Unii Europejskiej cały czas będą miały górę i ten Parlament Europejski będzie lewicowy i Komisja Europejska będzie wręcz lewacka, no to myślę, że mój punkt widzenia również się zmieni i nadzieje niestety na reformę Unii Europejskiej znikną.
2: Mówi pani o tej następnej kadencji, ale ja chcę zapytać, czy od 2027 roku Ewy Zajączkowskiej-Hrednik nie będziemy widzieli w polskim parlamencie?
3: Mam nadzieję, że będziemy widzieli, bo uważam, że w polskim parlamencie jest bardzo dużo do zrobienia, jest bardzo dużo rzeczy do przypilnowania i myślę, że ze swoim charakterem przydałabym się jako wsparcie dla posłów.
2: A jest pani zdecydowana już rzucić Parlament Europejski, żeby wrócić do polskiego? To będą spore straty finansowe dla pani. Raczej posłowie wybierają odwrotny kierunek.
3: Pieniądze to nie wszystko i uważam, że jeżeli polityk poważnie podchodzi do swojej funkcji i ma takie rzeczywiście poczucie propaństwowości, ale też misji publicznej, no to nie patrzy tylko i wyłącznie na stan konta, ale na to, gdzie jest potrzebna praca do wykonania i gdzie może się lepiej sprawdzić. Ja w tym momencie lepiej widzę się w polskim Sejmie, bo tak jak powiedziałam, jest dużo interesów do przypilnowania, interesów polskich, interesów narodowych. No i mam nadzieję, że w końcu w polskim Sejmie będzie reprezentacja, która będzie miała wpływ na władzę, weźmie odpowiedzialność za Polskę i zacznie wreszcie Polskę reformować, bo potrzebne są bardzo poważne reformy.
2: No to ostatnie pytanie, bo myślę, że wielu polityków, zwłaszcza z lewej strony, dzisiaj odetchnęło z ulgą, kiedy usłyszała, że Ewa Zajączkowska-Hernik z tego Parlamentu Europejskiego będzie chciała odejść, bo pytają, po co pani w ogóle tam jest, co pani tam robi. No to ja odwrócę to pytanie. Kiedy pani patrzy na pracę polskich europosłów z lewicy, z Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka, Marty Wcisło, Joanny Scheuring-Wielgus, co oni robią dla Polski?
3: Wciskają guzik zgodnie z poleceniem własnej grupy. Być może nawet często nie czytając tego, czego dotyczy głosowanie. Niestety wymyślili sobie w Parlamencie Europejskim coś takiego jak kordon sanitarny i ci, którzy są niedojrzali politycznie, stosują się do tego kordona sanitarnego i w momencie, kiedy prawica zgłasza jakieś poprawki, które są naprawdę rozsądne, oni z natury głosują przeciw tylko dlatego, że to są poprawki zgłoszone przez prawicowych europosłów. Tak nie postępują dojrzali politycy, tak postępują ludzie, którzy są po prostu zwykłymi wciskaczami guzika i nic poza tym.
2: Ale to wciskanie guzików czasem może mieć konsekwencje takie, że głosują przeciwko swojemu krajowi?
3: No, myślę, że niejednokrotnie udowodniłam, że Krzysztof Śmiszek i Robert Biedron głosują przeciwko swojemu krajowi. Nawet do tego stopnia, że kiedy prawica zgłasza poprawki potępiające agresję rosyjską na Ukrainę, no to Krzysztof Śmiszek i Robert Biedron głosują przeciw, dlatego że to są poprawki zgłoszone przez europejską prawicę. Więc nawet do takich absurdów dochodzi. Kiedy zgłaszamy poprawki, których celem jest odrzucenie parapodatku ETS-2, ci, o których wspomniałam, głosują przeciw właśnie dlatego, że to jest poprawka zgłoszona przez prawicowych europosłów, więc oni nie patrzą na interes narodowy, oni nie patrzą na to, żeby Europejczykom było lżej, żeby Europejczycy wreszcie odczuli ulgę w swoich portfelach, żeby mieli jakąś stabilność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o bezpieczeństwo żywnościowe. Im tylko chodzi o to, żeby wciskać guzik zgodnie z wolą swojej grupy i nic poza tym.
2: Tutaj musimy już postawić kropkę, bo rzeczywiście nasz czas się kończy. Bardzo dziękuję. Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka do Parlamentu Europejskiego, była dziś gościem Radia Rodzina. Pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni, pani poseł.
3: Również mam nadzieję. Jesteśmy, proszę się, w kontakcie i będziemy...
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

12 minut i będziemy mieli godzinę 9 w Radiu Rodzina. Teraz o rybach troszeczkę poopowiadamy sobie. W Fosie we Wrocławiu żyje taki karp, o taki dosłownie, jak on tam czasami tą paszczę otworzy, to ja mówię, jejku, ale to by człowiek jadł takiego karpia. No ale łowić karpi z Fosy nie wolno, to tak tylko przypomnę, ale warto tam zajrzeć, jak przychodzicie obok, żeby zobaczyć, jak duże potrafią być to rybki. No i oczywiście są tacy fanatycy łowienia ryb i rekordów. Na przykład pan Wojciech Sobierajski pochwalił się ostatnio, że złowił największego szczupaka. Tak, od 1970 roku nikt nie złowił takiej wielkiej rybki o długości 133 cm. Szybko jednak ktoś zauważył, że ta rybka to już gdzieś była. Nie wiem, jak się trzeba przyglądać rybie, żeby znać rybę po prostu tak z twarzy, czy tam z czego ona ma tam z ryja. Nie wiem, co to tam ryba ma. No ale ktoś powiedział, że już taką rybkę złowił i to jest taki trochę fotomontaż pizz na wodę. No i pan Wojciech się przyznał faktycznie, że podał nieprawdziwe informacje, po prostu chciał przez chwilę poczuć się jak prawdziwy rekordzista. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, pisze, no przynajmniej ładnie przeprasza i mówi, w ramach zadośćuczynienia zobowiązuje się do przeprowadzenia w przyszłym tygodniu akcji sprzątania brzegów jeziora Żarnowieckiego. Także pamiętajcie o tym, drodzy kochani łowiący rybki, żeby tylko i wyłącznie pokazywać prawdziwe wielkości ryb. A moja była o taka była.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Tragedia w żłobku pod Warszawą. Nie żyje dziecko. Senat nie wyraził zgody na referendum prezydenta. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
1: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
0: Sprawa została już przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
3: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
0: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. Przeprowadzenie referendum domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
4: Pani z górnikiem.
5: Tak, Mysłowice wesoła.
6: Zielony Ład.
5: Do wyrzucenia! Natychmiast!
7: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
0: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami.
2: To są wiadomości Radia M.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok skazujący na kilkuletnie kary więzienia 6 oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Prokurator Lucyna Stebelska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wyraziła satysfakcję, że sąd potwierdził winę wszystkich oskarżonych.
8: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci, tym kierowaliśmy się i celami, jakie ma osiągnąć kara w stosunku zarówno do oskarżonych w procesie karnym, jak i w zakresie jej społecznego oddziaływania. Taki był nasz postulat. Natomiast tak jak mówię, na chwilę obecną musimy zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem.
0: Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 6 lat więzienia. W opinii sądu ich zachowanie, choć nieumyślne, doprowadziło do wybuchu gazu, zawalenia się domu, pożaru, a w konsekwencji śmierci 8 osób, w tym 4 dzieci.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: 3 minuty po godzinie 9, 21 dzień maja, czwartek. Oj, słoneczko od czasu do czasu jednak chętnie się przebija. 15 stopni w tej chwili, 22. Zobaczymy maksymalnie po południu. Jeszcze synoptycy ostrzegają, że drobne opady przelotnego deszczu mogą się przytrafić, a po godzinie 12 już raczej zrobi się dużo bardziej pogodnie, choć delikatne chmury na niebie będą się wolno, bo wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę przesuwać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Cleo Sol kończy, a my zaczynamy przegląd prasy i portali. Zaczniemy od tego, że w skrócie, jakby ktoś chciał powiedzieć tak miło do mnie, Maciej, to mówi na przykład Macio. Do Patrycji wiadomo Pati, a do Ilony? Jak się mówi Ilona?
1: Jak się doczy?
0: Ilka? Można powiedzieć?
1: Zawsze możesz to powiedzieć, tylko kwestia jak zareagujesz, jak zareaguje, nie?
0: Ilka. No dobrze, to jak znacie jakąś Ilonę, to mówcie do niej Ilka. Bardzo to lubią podobno. Dzień dobry, zapraszam.
2: Dzień dobry.
0: Co tam ciekawego?
2: A będzie o szczurkach, bo na jednym z podwórek we Wrocławiu powstaje mural ze szczurem. To efekt kampanii edukacyjnej, która ma przekonywać do humanitarnej walki właśnie z tymi gryzoniami. Niestety nie każdy mieszkaniec jest tym pomysłem zachwycony.
0: Czyli humanitarna walka, tak asio szczury, asio, idźcie sobie gdzie indziej.
2: Z serem na ręce.
0: Z fletem grającym. No.
2: A wspomniany mural z podobizną szczura i napisem Szacunek nie ma gatunku powstaje w obrębie ulic Drobnera, Probusa i Łokietka. Być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, no bo w końcu we Wrocławiu uliczna sztuka często przedstawia szczury. Niestety malowidło powstaje w miejscu, gdzie tych gryzoni nie brakuje.
1: Tak, ten mural to jak splunięcie w twarz, tak? Do Gazety Wrocławskiej napisał mieszkaniec podwórza. Praktycznie ciągle zgłaszamy problem niejednokrotnie, sami podejmujemy kroki na własny koszt. Szczury, jakie miłe by nie były dla osób stojących za taką akcją, niestety niszczą nasze podwórko. I fundacja przyznaje, że umiejscowienie muralu nie miało prowokować, a zachęcać do debaty o skutecznych i nowoczesnych metodach radzenia sobie z problemem, która powinna toczyć się tam, gdzie dotyka to ludzi, a eksperci nie mają złudzeń. Walka ze szczurami staje się coraz trudniejsza. Podstawą sukcesu jest świadomość, że żadne metody nie przyniosą skutku, jeśli nie zadbamy o czystość. Choć mural faktycznie może zostać odebrany przez mieszkańców podwórza negatywnie, to warto przypomnieć, że szczur to popularny motyw w sztuce ulicznej nie tylko we Wrocławiu, ale również i na świecie. Takie dzieła zobaczymy w miastach jak Londyn, Nowy Jork, Paryż czy Wiedeń.
0: A w bajkach taką gotują szczury na przykład. Pamiętam Ratatuj, tam świetnie
2: tak,
0: gotował szczurek.
2: Mamy też pomnik szczura, prawda?
0: Całkiem. A gdyby tak na przykład 1000 kotów sprowadzić, później taki kot to sympatycznie pogłaskać, można to miałczy.
2: A potem zje te szczury, tak?
0: A może właśnie zjedzą te szczury, jako nie wiem. No.
2: Ja może dodam, że za powstanie muralu nie odpowiada Urząd Miasta, a Fundacja Muzhika, która prowadzi kampanię informacyjną, zachęcając do humanitarnej deratyzacji.
0: Dobrze, przechodzimy dalej.
1: Czyli na wrocławski rynek, bo już w najbliższy piątek, 22 maja, rozpocznie się jarmark świętojański. Obszar przy pręgierzu ulicy Ławskiej oraz ulicy Świdnickiej zamieni się w przestrzeń przepełnioną kwiatami, smakami i unikatowym rękodziełem.
2: A na jarmarku stanie też domek miejski, specjalna strefa wystawiennicza, która jest udostępniona wystawcom nieodpłatnie. Dedykowana jest dolnośląskim rzemieślnikom i podmiotom ekonomii społecznej, którzy zaprezentują w nim swoje produkty. I uwaga, można dobrze zjeść na jarmarku. Można skosztować aromatycznych pierogów w wielu odsłonach, domowych naleśników, racuchów, dań z grilla, karkówka, kiełbaski, szaszłyki, aż
0: już mi cinkę, slinka, tak, cieknie, no, już przestanie, już śniadanie. No.
1: Tak, jarmark będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do 21 i potrwa do 28 czerwca.
0: To smacznego wszystkim.
2: A w sobotę, 23 maja, Dni Przyrodników w Pawłowicach. Piękny piknik w pięknym parku. Dni Przyrodników to plenerowa impreza w parku przy Pałacu Kornu w Pawłowicach. Na całą sobotę, 23 maja, zaplanowano mnóstwo atrakcji, konkursów i zabaw dla całych rodzin.
1: I w tym roku tematem przewodnim wydarzenia są zboża. Skąd warsztaty Odkryj Sekrety Mąki? Drugie życie zbóż od produktów ubocznych do super przekąsek. Zbożowi detektywi, czyli jakie kolory ukrywa mąka. W programie także konsultacje z naukowcami, wspomniane warsztaty, kurs Nordic Walking, znakowanie rowerów, zawody na ergonometrach, kiermasz roślin i będzie można przynieść i wymienić się na inne zabawki, książki i sprzęt sportowy. Więc takie to fajne wydarzenie będzie w Pawłowicach, więc jeżeli ktoś by chciał popływać sobie na ergonometrze wioślarskim, przy okazji odkryć sekrety mąki, to w najbliższą sobotę 23 maja.
0: Ale to nie jednocześnie, że wiosłujesz i odkrywasz sekrety mąki.
1: Jak? Wydaje mi się, że z twoim talentem
0: tak.
1: To dałoby radę.
0: Ja bym jeszcze gotował herbatę przy tym wszystkim. No.
2: I karmił szczury.
0: To wszystko już? Bo coś patrzysz na kartce?
2: Na część atrakcji powodują zapisy. To jest ważna informacja, więc warto się śpieszyć.
0: Dziękuję wam pięknie.
2: Dziękujemy. Maciejaszku.
0: Pati i Ilka.

The Verve, 32 minuty po godzinie 9 wybrzmiało na antenie Radia Rodzina. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ja z herbatą to tak trochę na bakier jestem, bo jak jestem chory, to uwielbiam z cytryną, ale tak na co dzień nie. Moja mamusia 8 albo i ile, po prostu hektolitrami i to jeszcze ze 3 łyżki cukru do tego wszystkiego sobie dorzuca. No tak lubi, proszę bardzo. Jak powstała herbata? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą i kojarzą. Otóż legenda oczywiście mówi, że dawno, dawno temu w Chinach w 2737 roku przed naszą erą, czyli całkiem sporo temu, siedział sobie cesarz Shennong, tak mniej więcej, i gotował sobie wodę gdzieś tam w trakcie jakiegoś dłuższej podróży i do tej wody przypadkowo wpadły mu liście z dzikiego krzewu. I tak go ten napar zachwycił i smakiem, i właściwościami orzeźwiającymi, że rozpoczęła się wielka przygoda z herbatą w roli głównej właśnie. A najdroższa herbata, jak wieść niesie, nazywa się herbata Da Hong Pao. Ale jestem tym chyba ma talent do chińskiego. $1,200,000 za kilogram, całkiem sporo. I tu też jest bardzo fajna legenda z tą herbatą związana, bo nazywa się ona Wielka Czerwona Szata po polsku. To wciąż najcenniejsza herbata w Chinach. Cesarz za czasów dynastii Ming okrył krzaki szkarłatnymi szatami, bo w napar z liści wyleczył cesarzową z nagłej choroby. I to były 4 słynne krzewy, które rosły sobie na szczycie skały w górach Wuj. Tak niedostępne, że tam specjalnie tresowane małpy wchodziły, żeby zrywać tą herbatę. No i do tej pory, uwaga, 3 krzaki się jeszcze ostały i są już, choć nie produkuje się już z nich herbaty. Była też podarkiem i tutaj też jest piękna historia. Otóż kiedyś 50 gram tej herbaty podarowano prezydentowi Nixonowi. To wtedy prezydent Chin podarował mu to, a prezydent nie rozumiał za bardzo, co chodzi i omal nie obraził uczuciu, znając, że został ośmieszony tak nikczemnym podarkiem. Herbatki mi kawałek dał, Boże Święty, co to jest, no. A to herbata za $1,200,000.

Jakoś zawsze tak uśmiecham się, słuchając tej piosenki. Jest pełna radości, trudno inaczej reagować. 15 minut zostało do godziny 10 w Radiu Rodzina. Historie miłosne teraz, proszę bardzo, i małżeńskie, można powiedzieć o tym, że czasami się zaskakujemy, nawet po wielu, wielu latach, i dowiadujemy czegoś nowego o sobie. Dwie historie i trzecia taka też troszeczkę gdzieś ode mnie zasłyszana, ale nie w mojej rodzinie. Otóż 11 lat małżeństwa i pewnego dnia małżeństwo odwiedza jakichś dawno niewidzianych znajomych gdzieś przy okazji, którzy mieszkali w pięknym domu i też tam między innymi w jednym z pomieszczeń stał fantastyczny fortepian. No i jakie było zdziwienie małżonki, kiedy jej mąż od 11 lat, pewnie znali się jeszcze troszkę wcześniej, zasiadł nagle do tego fortepianu i zaczął grać jakąś przepiękną melodię i to w sposób absolutnie taki nieamatorski. A ona mówi, czy to jakieś automatyczne jest pianino, coś mnie tu oszukujecie? Nie, nie. Kiedyś tam za dzieciaka się uczyłem i tak mi trochę zostało, ale jakoś nie było okazji, to nie grałem. Proszę bardzo, i opad szczęki gwarantowany przez żonę. Druga historia, troszkę zabawna i właśnie nawiązująca do tej trzeciej mojej. Otóż przez 25 lat małżeństwa mama dla swojego męża, czy mama, no pani robiła dla swojego męża sos spaghetti bez mięsa. Po prostu bez mięsa. No i kiedyś na jakiejś imprezie rodzinnej ojciec wspomniał, kiedy już sobie w jakimś większym gronie siedzieli, mówi, a ja to bardzo lubię sos spaghetti tam siostry, bo ona daje dużo mięsa. Na co mama, czy mama, no bo to córka powiada, odezwała się do niego, to ty lubisz mięso w sosie do spaghetti? No pewnie, uwielbiam. Mówi, a dlaczego nic nie mówiłeś? Przez 25 lat gotowałam ci bez mięsa, bo myślałam, że ty lubisz bez mięsa. Mówi, no ale ty tak gotowałaś, to ja myślałem, że ty nie lubisz mięsa i tak nic nie mówiłem, się nie odzywałem. Warto w związku rozmawiać i mówić sobie, żeby przez 25 lat nie było takich niedopowiedzeń. No i muszę tutaj na koniec jeszcze tą historyjkę, bo ona idealnie tutaj pasuje, jak pewnego dnia pewna pani przygotowuje kurczaka czy kaczkę takiego całego, dobry twanki go chce wsadzać, no i mąż patrzy, ona mu ucina takie końcówki jakby tych nóżek czy coś tam i tam to wyrzuca. On mówi, co ty robisz, czemu ty to wyrzucasz? Mówi, no w sumie to nie wiem, tak moja mama robiła zawsze. Mówi, no to weź się zapytaj. No i dzwoni do mamy, mówi, mamo, czy ty tak odcinasz? To no odcinam, a czemu ty tak robisz? No bo tutaj mąż się pyta, w sumie takie dziwne trochę. No mówi, wiesz co, w sumie też nie wiem, no to babcia mnie tak nauczyła, bo ona też zawsze odcinała, to ja odcinałam, teraz ty odcinasz, no. Taka nasza rodzinna tradycja, można powiedzieć. No to dzwonią do tej babci i się pytają, babcia, czemu ty odcinałaś te nóżki od kurczaka, tak jak wsadziłaś do brytwanki? Mówi, miałam małą brytwankę i mi się nie mieściły.

0: Szef MON o amerykańskim wojsku w Polsce. Madryt przygotowuje się na Boże Ciało z papieżem. Kolejne miasto wprowadza ekokosiarki. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
0: W ubiegłym tygodniu Reuters poinformował, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli do Gdańska.
2: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
3: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała.
0: Dodawał premier Donald Tusk. Dziś premier Węgier udał się z Gdańska do Wiednia.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Madryt przygotowuje się na Boże Ciało z papieżem. Dla stolicy Hiszpanii to będzie jedna z najważniejszych celebracji ostatnich lat. W niedzielę 7 czerwca Leon XIV będzie przewodniczył mszy świętej i procesji Bożego Ciała w centrum Madrytu. Archidiecezja przedstawiła szczegółowy program wydarzenia. Zapoznała się z nim Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
5: Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10 na placu Cibeles, jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Madrytu. Po komunii świętej rozpocznie się procesja eucharystyczna, która przejdzie ulicami stolicy Hiszpanii. Ze względów bezpieczeństwa liczba uczestników procesji będzie mniejsza niż podczas tradycyjnych obchodów Bożego Ciała w Madrycie. W orszaku poprzedzającym Najświętszy Sakrament znajdą się diakoni, akolici, dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej, osoby konsekrowane, kapłani oraz biskupi i kardynałowie. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni chór i orkiestra liczące około 400 osób. Do rozdawania Eucharystii zostanie przygotowanych 2300 puszek liturgicznych, zawierających po 200 hostii każda, co oznacza blisko 500 000 konsekrowanych hostii. Tradycyjnie już miejsca udzielania komunii świętej będą wskazywali wolontariusze z białymi parasolami.
0: Dodam tylko, że papieska podróż do Hiszpanii obejmie także Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Kolejne miasto w Polsce przychodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe nowe maszyny, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin, zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: A naturalne kosiarki będzie można zobaczyć w akcji od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów.
7: Ba, taką kosiarkę to nawet człowiek miło miałby ochotę pogłaskać. 4 minuty po godzinie 10, 17 stopni na termometrach, a będzie ich dziś maksymalnie 21, co cieszy. Raczej więcej słońca niż chmur. Już powolutku żegnamy też te przelotne opady deszczu. Wiatr do 13 km na godzinę. Jutro ciut cieplej, 23 stopnie, a apogeum pałów w niedziela 28.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Turururu, turururu, to Rosalind na antenie Radio Rodzina, 17 minut po godzinie 10 w naszym studiu. Przywitajmy Jędrzej Rybak, rzecznik WKS-u Śląsk Wrocław. I taki uśmiechnięty, i taki radosny, będziemy się chwalić chyba w końcu. Ekstraklasa, prawda? No.
1: Tak, dzień dobry, witam. I tak, mamy się czym pochwalić, bo Śląsk jest już pewny awansu do PKO BP Ekstraklasy. Wracamy tam po jednym sezonie, więc szybko, to jest trudna sztuka. Oczywiście no, spadek był dla nas czymś wstydliwym i chcieliśmy jak najszybciej te plamy zmazać. Udało się najszybciej jak to możliwe, czyli po jednym sezonie. Mhm. I mimo, że jeszcze jeden mecz tej pierwszej ligi przed nami, no to już myślami troszeczkę w Ekstraklasie możemy być.
0: A powiedz, kto jest ojcem sukcesu? Czy może ojców jest kilku? Kto tak naprawdę na to, twoim zdaniem, albo jak się mówi, w kuluarach zapracował? Czy to zawodnicy, atmosfera, czy może trener, czy zmiany personalne? Jak to wygląda?
1: No zawsze się mówi, że ojców sukcesu jest wielu, ale no tak to jest. To jest sport zespołowy, duża organizacja, klub piłkarski, więc no bardzo dużo osób ma wpływ na to, jak ta pierwsza drużyna, czyli najważniejsza część klubu wygląda. Na pewno muszę zacząć od trenera Ante Simundzy, no bo jest z nami już od zeszłego sezonu, jakby przeżył ten spadek i nie zrezygnował z pracy w Śląsku. Trwały trochę negocjacje kontraktowe, ostatecznie ten kontrakt podpisał, został z nami w niższej lidze. Dla trenera, który zdobywał mistrzostwa krajów, który grał w europejskich pucharach, to na pewno nie było łatwe przejść do niższej ligi, ale został. No i poprowadził drużynę do awansu, co no też wydawało się jeszcze jesienią, gdy zajmowaliśmy siódme miejsce w połowie sezonu, no będzie bardzo trudne, a jednak jest to drugie miejsce. Ważnym punktem też było właśnie to zimowe okienko, kiedy przeprowadziliśmy mało transferów, ale ta pierwsza jedenastka została wzmocniona, Lamin Ba i Michał Mokrzycki przede wszystkim, środek obrony, środek pomocy został wzmocniony, zmieniliśmy trochę ustawienie na boisku, no i wiosną Śląsk był najlepszą drużyną w lidze, zdobyliśmy najwięcej punktów i z tego siódmego miejsca przebiliśmy się na drugie. Do pierwszego trochę zabrakło, tam Wisła Kraków, która już od jakiegoś czasu spokojna tego awansu była, ale no dla nas to jest też duże wydarzenie.
0: Mam nadzieję też, że morale zawodników wzrośnie w związku z tym, bo na pewno po spadku było ciężko się pozbierać, bo to jednak takie z tyłu głowy jest i to czasami sprawia, że ani radości z gry, ani chęci za dużo nie ma, ale już widać powolutku, że idziemy w tą lepszą stronę. Powiedzmy jeszcze, wynik meczu 24 maja na Tarczyńskiej Arena, 16:30, drodzy Państwo, to też warto sobie zanotować i być. Starcie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, tam wynik już nie ma znaczenia, ale...
1: No nie ma znaczenia, ale jak to zawsze podkreślają sportowcy, czy to sparring, czy mecz, który nie ma znaczenia w tabeli, zawsze się gra o zwycięstwo. Tym bardziej, że no chcemy, mamy taką akcję troszeczkę żartobliwą, to esy na pełnej Tarczyńskiej Arenie. Chcemy też wrócić do tej esy na pełnej petardzie, jak to mówił ksiądz Kaczkowski, to znaczy już po roku z taką pełną energią, z rozpędem i na pełnej Tarczyńskiej Arenie. Chcemy, żeby tych kibiców przyszło jak najwięcej. No jeśli przyjdzie ich te 30 kilka tysięcy, mamy nadzieję, no to nie wypada położyć tego meczu i zrezygnować z walki o zwycięstwo. Trzeba dla nich grać o wygraną, bo po to kibice przychodzą, żeby dobrze się bawić, żeby widzieć ciekawe widowisko i widzieć wygrywający Śląsk Wrocław, nawet jeśli ten mecz w tabeli znaczenia mieć większego nie będzie.
0: A o tym, co będzie się działo po tym meczu, jak będziemy celebrować powrót do Ekstraklasy, powiemy za chwilkę po przerwie, dobra?
1: Jasne, dziękuję.

0: 24 minuty po godzinie 10 w studiu Radia Rodzina Jędrzej Rybak. Rzecznik WKS-u Śląsk Wrocław, który świętuje powrót do Ekstraklasy 24 maja po meczu, mam nadzieję zwycięskim, fajnie by było, będzie świętowanie. Jak to będzie wyglądało i gdzie można przyjść i zobaczyć?
1: Tak, 24 maja, może zacznę od tego samego meczu, bo najpierw zapraszamy przede wszystkim na stadion. 16:30 mecz, bramy otwieramy wyjątkowo trochę wcześniej, 14:30, będzie też sporo przedmeczowych atrakcji, dmuchańce dla dzieci, food truck naszego sponsora, jakieś dodatkowe zabawy, konkursy. Będzie tam okazja przeżyć fajny taki wstęp do meczu. Potem mecz, czyli no najważniejszy punkt.
0: Czekaj, 24 to jest niedziela?
1: 24 to niedziela.
0: 28 stopni. To będzie piękny dzień do świętowania. Naprawdę
1: tak, i to może być naprawdę długi dzień ze Śląskiem, bo mówimy o tym, co na stadionie. Mecz, po meczu też będzie chwila na takie radości na stadionie, bo będziemy od PZPN-u dostawać taką pamiątkową paterę za ten awans. No a potem, po meczu, zapraszamy na Plac Wolności przy Narodowym Forum Muzyki tutaj w centrum Wrocławia. Tam stanie specjalna scena, też będzie dużo takich towarzyszących wydarzeń, małych konkursów, atrakcji, zabaw. No a punkt kulminacyjny to będzie oczywiście przyjazd drużyny, która po tym meczu zapakuje się do klubowego autokaru i przyjedzie pokazać się kibicom, podziękować im za wsparcie. Kibice mogą podziękować drużynie za awans. Przypuszczalnie będzie to około godziny 21, jak drużyna się tam pojawi, no bo chwilę czasu to musi minąć po meczu, żeby dotrzeć. No więc długi dzień ze Śląskiem Wrocław, ale mam nadzieję, że długi i radosny. Zapraszamy do spędzenia go razem z nami.
0: No to drodzy Państwo, i na mecz 16:30, 24 dzień maja, ciepło i słonecznie, będzie można sobie kibicować, a później zielono, biało, czerwono zrobi się na Placu Wolności. Dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w niedzielę.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

To Shakira nam śpiewała. 19 minut i będziemy mieli godzinę 11. Teraz uwaga, troszkę się pokłócimy tutaj z politykami, ale tak z uśmiechem, bo powiedział takie słowa minister infrastruktury Dariusz Klimczak, że chciałby, żeby przeglądy techniczne, mowa o samochodach, zawsze były tanie, szybkie i uczciwe, i zapowiedział, jakie zmiany się szykują. Między innymi tam tutaj czytam, że koniec fikcyjnych przeglądów i będzie obowiązek fotografowania na przykład. Ja mówię, okej, ale niechże to działa też w dwie strony. Tu zresztą internauci szybciutko dopisali też swoje komentarze pod tym artykułem w Rzeczpospolitej. Napisali tak: dobrze, a w takim razie niech posłowie nagrywają swoje kilometrówki, tak żebyśmy widzieli, że oni sobie jadą faktycznie i wszystko będzie wtedy cacy. My was sprawdzamy, wy nas sprawdzajcie. Jestem za. Eros Ramazzotti już teraz.

0: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, przekazuje Paweł Chmura ze stołecznej policji.
1: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
0: Dziś oficjalnie prokuratura rozpocznie śledztwo w tej sprawie.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm. To oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego, przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski na ten temat.
3: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
4: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
3: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
5: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
3: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
0: Zmieniamy temat. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Katowicach zaprezentowano, jak działać będzie centrum kompetencyjne, które ma przynosić rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Ma łączyć naukowców i ekspertów z przedstawicielami biznesu i przygotowywać dla nich gotowe narzędzia i rozwiązania, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
7: My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, my musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie to centrum kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu.
0: Centrum może także wypracowywać rozwiązania dla administracji, branży medycznej oraz klubów sportowych.
8: Uf, jak gorąco, można powiedzieć. 19 stopni w tej chwili na termometrach, na zegarach 4 minuty po godzinie 11. Czwartek, 21 dzień maja, a będzie jeszcze cieplej i więcej słońca. Do 21 dzisiaj mają naciągnąć nasze termometry. Delikatne chmury, z których już nie powinien padać przelotny nawet deszcz. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę. Jutro cieplej, 23 stopnie.
9: Reklama.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
13: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

No, to ktoś zadał dobre pytanie. 17 minut po godzinie 11. Przypomnijmy sobie, 12 lat temu Wrocław wpadł na taki genialny pomysł, żeby kupić, no czy w sumie pomysł jak pomysł, kupić 3200 zdjęć Marilyn Monroe. Pamiętamy? Wtedy za 6 milionów złotych to były grube pieniądze. Dalej 6 milionów ja bym bardzo chętnie też przytulił. No i teraz ktoś przypomniał, mówi, no i co? Bo to miała być wielka taka atrakcja turystyczna, zrobić z tego fajną wystawę i tak dalej, i tak dalej. No i od 12 lat, bo to już 12 lat, nikt nic nie widział specjalnie. Leży to podobno w jakimś archiwum państwowym i na coś tam czeka. Ktoś tutaj przy artykule napisał, to po co Wrocławiowi zdjęcia aktorki z USA, które tam od 12 lat leżą w archiwum? I odpowiedź również, internet jest naprawdę cudownym miejscem, przyszła bardzo szybko, bo odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa i otwiera oczy niedowiarkom. Chyba o to wszystko, o to chodziło w tym wszystkim. Z drugiej strony, no naprawdę, dlaczego to dalej tam leży i kogo o to zapytać, kiedy to się w końcu pojawi i kiedy będzie można to podziwiać, kiedy to będzie przyciągać tłumy turystów, którzy będą być może płacili także za wstęp i w końcu się to jakoś zwróci. Póki co leży sobie i dalej tam czeka gdzieś.

to Micromusic, nie umiemy tańczyć, dla nas śpiewało 30, prawie 1 minut po godzinie 11 w Radiu Rodzina. Dzieciaki trzeba wspierać, to o tym wiemy doskonale, czasami jest nam trudno, kiedy jakby no, nie sprostają naszym właśnie oczekiwaniom. Mowa tutaj na przykład o sytuacji, w której dziecko nie zdaje do klasy albo przynosi słabsze oceny i to jest, oj, to już jest wielkie ajfaj. Czytałem sobie taki poradnik, bo akurat mam podobną sytuację teraz w domu, mój syn faktycznie może nie zdać. No i co zrobić? Trzeba go wspierać w tym, co się dzieje, wyciągnąć wnioski. Czegoś się przecież nauczy. Ja nie zdałem za pierwszym razem matury. Mój brat kiedyś w trzeciej klasie w liceum też oblał, a wszystko dalej jakby toczyło się całkiem niedobrze, więc to też może być element, który wzmocni wasze dziecko, ale ważne, żeby właśnie umiejętnie do niego podejść. Tutaj pani kiedyś napisała właśnie taki post, że mówi, syn dostał truje ze sprawdzianu, a mama mówi, no i nic nie szkodzi. Wiesz co, ja też byłam słaba z przywilei szlacheckich w XVI wieku i jakoś do tej pory żyję i to nie był mój ulubiony temat, więc nic się nie przejmuj. Życie toczy się dalej. Pamiętajmy, żeby mieć w sobie też troszeczkę takiej wyrozumiałości. W końcu przywileje szlacheckie to też nie była moja mocna strona.

Pomalutku, powolutku, ale zbliżają się do nas intencje. Przypomnę, że można je również wysyłać drogą SMS-ową pod numer 7148. Zaczynamy je od słowa intencje. No a kiedy już się rozpoczną, to dzwonimy, mam nadzieję, pod dobrze znany numer 71 322 20 20.

Oh my God.

I mamy pierwsze SMS-y o siły dla mamy na czas choroby, dobrą terapię również dla każdego chorego oraz za służbę zdrowia.

Kolejny SMS. O dar nieba i łaskę przebaczenia grzechów dla Heleny i Kazimierza Kostyry oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

0: Mamy słuchacza na linii. Witamy serdecznie, słuchamy intencji. Proszę składać intencje.
1: Szczęść Boże.
0: Słuchamy.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę do Matki Boskiej nieustającej pomocy za zdrowie moich dzieci, bo teraz ich tak dopadła jakaś tam grypa, nie grypa, żeby im Matka Boska miała ich w swojej opiece, bo będą wyjadą na pielgrzymkę. Za mojego wnuka, niech Pan Bóg pomaga w jego pracy duszpasterskiej. No i za zmarłych, za mojego męża i rodziców, a i za mnie, żeby mi Pan Bóg dał troszeczkę jeszcze siły pochodzić i się opiekować tymi starszymi wnukami. A Was przez ten mikrofon całuję, bo ja jestem z Wami od samego rana i tylko Wasze radio jest moją nadzieją i moim takie do słuchania, szczęściem moim. Szczęść Wam Boże.
0: Dziękujemy.
1: Bądźcie jak najdłużej z nami.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i ciepło. Kolejny SMS z intencjami o pokój na świecie za polityków, przywódców państw mających wpływ na rozwiązywanie konfliktów, odpowiedzialność za życie i przelaną krew. Kolejna intencja na naszej antenie. Witamy i słuchamy.
2: Szczęść Boże. Chciałam podziękować za wspólnotę matek w modlitwie z Sołtysowic, za wszystkie dary, łaski, jakie otrzymujemy od Pana Boga. Za każdą z nas.
0: Dziękujemy pięknie. Dziękujemy też za telefon.

0: I kolejna intencja, już można składać.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyśćcu cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
0: Również pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za te intencje i kolejny SMS. Proszę o pomyślne leczenie i uzdrowienie Zosi. Modli się Danusia.

0: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Szef MON z wizytą w Estonii. Piękna inicjatywa studentów z Katowic, będą dawać korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Szef MSZ Radosław Sikorski wzywa Charge d'Affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i 1 kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
1: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotylii, jest po prostu przerażająca.
0: Wicepremier Sikorski pisze też na portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Polska i Estonia są dobrym przykładem zacieśnienia więzi regionalnych i umacniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mówił o tym w Tallinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON spotka się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hanno Prewkurem. Podczas wystąpienia podkreślał, że Estonia wraz z Litwą i Łotwą uplasowały się zaraz po Polsce w raporcie NATO dotyczącym udziału wydatków na zbrojenia w PKB w 2025 roku. To dowodzi, że wszystkie kraje naszego regionu spełniają swe sojusznicze zobowiązania, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: My się nie mamy czego wstydzić, ani Polska, ani Estonia w tych działaniach. My wiemy, co robimy, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i bierzemy odpowiedzialność na siebie. Ale mamy też prawo oczekiwać solidarności. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach. I będziemy o to zabiegać. Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polskiej, ani Estonii.
0: Szef MON podkreślał w swoim wystąpieniu, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale nie ma również globalnej siły USA bez Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczorajsza papieska audiencja miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Relacjonuje Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego.
4: Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
0: Papież wyraził wdzięczność Aramowi I za jego nieustanne osobiste zaangażowanie w ekumenizm. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korepetycje za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
0: Korepetycje są prowadzone online.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jest na zewnątrz przyjemnie, ciepło i słonecznie, 19 stopni na termometrach, a w odczuciu znacznie więcej, bo nawet 22 stopnie. Wiatr jest obecny, no i jest też momentami taki dość chłodny, także w cieniu jest też odpowiednio chłodniej, ale na słońcu jak jesteśmy, to myślę, że robi się wtedy tak właśnie bardzo przyjemnie, tak idealnie po prostu.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was w to czwartkowe popołudnie już. Na zegarach 12 minut po godzinie 12. Rozpoczynamy więc to popołudnie słoneczne, ciepłe i przyjemne. A więc już teraz na naszej antenie wsiadamy na rower razem z Lechem Janerką i kawałkiem Rower. Potem Beata Kozidrak, Dawid Kwiatkowski i dużo, dużo dobrej muzyki, ale też i dużo informacji i ciekawostek. Także zapraszam. Bądźcie z nami i spędźcie właśnie to popołudnie z Radiem Rodzina. A już teraz, jak mówiłam, czas na rower.

przenieśmy się teraz do najgłębszego miejsca na świecie, czyli do rowu Mariańskiego. Tylko dodam na początku, że ma on głębokość do 10 935 metrów poniżej poziomu morza, a ma też kształt półksiężyca o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów i średniej szerokości około 69 kilometrów. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest to miejsce tak obce nam, że jeszcze do niedawna naukowcy nie mieli pojęcia, jakie formy życia mogą tam przebywać, bo poniżej 1000 metrów panuje już całkowita ciemność, więc nie zachodzi tam nawet fotosynteza, a temperatura wody utrzymuje się na poziomie zaledwie między 1 a 4 stopniami Celsjusza, a więc zasoby pożywienia są niezwykle skąpe. Myślę, że to bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że Rów Mariański to jedno z najbardziej zagadkowych i niedostępnych miejsc na naszej planecie, a każda kolejna wyprawa w te rejony dostarcza nam fascynujących informacji o procesach, które kształtują naszą planetę.

0: Jak patrzę się na tą pogodę, to zapowiada się ona tak pięknie w najbliższym czasie. Dodatkowo też już niedługo zbliża się weekend. No i tak sobie pomyślałam, że warto by wiedzieć, jak sprawdzić na przykład, za ile będzie zachód słońca bez telefonu i bez googlowania. No bo na przykład, gdy jesteśmy w górach, może nie chcemy się rozpraszać. No i być może chcielibyśmy się dowiedzieć, ile nam jeszcze czasu przy świetle dziennym zostało. No i słuchajcie, istnieje prosty sposób, aby w przybliżeniu sprawdzić, ile czasu zostało nam do zachodu słońca bez telefonu, internetu czy nawet bez zegarka, a wystarczy wykorzystać tylko własną dłoń. No i jak to zrobić? No to słuchajcie, stajemy twarzą w stronę słońca, wyciągamy rękę przed siebie na pewną długość, czyli po prostu prostujemy ją, ustawiamy dłoń poziomo tak, aby palce były równoległe do horyzontu. Następnie sprawdzamy, ile szerokości palców mieści się między słońcem a linią horyzontu. No i przyjmuje się, że jeden palec to około 15 minut do zachodu słońca, a cała dłoń to mniej więcej godzina. Jest to metoda od lat znana w turystyce i na przykład survivalu i pozwala nam na szybkie oszacowanie, czy zdążymy wrócić się przed zmrokiem, czy być może już teraz lepiej zawrócić i przygotować się na noc. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że jest to tylko szacunkowa metoda, a na dokładność wpływa wiele czynników, na przykład pora roku, szerokość geograficzna, kąt, pod jakim słońce zachodzi, a także ukształtowanie terenu. Jeśli więc znajdujemy się w górach, w lesie lub między budynkami, słońce może zniknąć za przeszkodą znacznie wcześniej, niż wynikałoby to z naszych obliczeń. Warto też tutaj uważać, aby nie patrzeć bezpośrednio w słońce, szczególnie gdy znajduje się ono jeszcze wysoko nad horyzontem, bo możemy uszkodzić sobie wzrok, a metoda ta ma pomóc jedynie w orientacyjnym oszacowaniu czasu do zmroku. No i nie zastąpi mimo wszystko tej dokładnej prognozy czy sprawdzenia godziny zachodu w danym miejscu. Aczkolwiek warto znać taki sposób.
1: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że zawsze jest dobra pora, by mówić, myśleć albo i zjeść czekoladę. Czekolada to jest taki może i słodycz, ale taki, który ma pewne zdrowotne właściwości. Tutaj o tym myślę będziemy

0: Zbliża się godzina 13, a więc czas powiedzieć parę słów o tym, co o 13.10 na naszej antenie. Oczywiście będzie to audycja dziś w kościele, a dziś ponownie na naszej antenie zawita temat roztańczonej parafii. Będziemy zachęcali parafię we Wrocławiu, ale i nie tylko, bo również poza, do tego, by się po prostu roztańczyć i w ten sposób zintegrować swoje wspólnoty parafialne. Jak podkreśla Mateusz Zapard ze Szkoły Tańca Amen, ta inicjatywa ma przede wszystkim właśnie budować relacje między parafianami i zachęcać do wspólnego spędzania czasu.
1: Projekt Roztańczona Parafia ma taką piękną misję, jakim jest wzbogacenie życia towarzyskiego w lokalnym kościele, jakim jest właśnie parafia. Polega to projekt na tym, że już możemy powiedzieć w kilkunastu parafiach we Wrocławiu działają kursy tańca, które integrują parafian.
0: Obecnie trwa druga edycja projektu, jednak równocześnie startuje też nabór do trzeciej odsłony. Tym razem organizatorzy chcą dotrzeć również do parafii spoza Wrocławia. Jak mówi nasz dzisiejszy gość, pierwsze zgłoszenia już się pojawiły. Jedna z parafii w Prusicach zgłosiła chęć udziału jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem akcji.
1: Wychodzimy poza granicę Wrocławia i odpowiadamy na potrzeby parafian z innych miast niż tylko Wrocław, bo już naprawdę ludzie pytali, a kiedy Namysłów, kiedy Prusice i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgłoszenia, czy parafia weźmie udział w tym projekcie, tego dokonuje ksiądz proboszcz, ale inicjatywa oczywiście może wyjść od samych parafian. Uczestnicy dotychczasowych kursów zwracają uwagę przede wszystkim na lokalny charakter projektu i możliwość budowania relacji blisko miejsca zamieszkania, a w zajęciach uczestniczą zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne.
1: Faktem jest to, że ludzie doceniają sobie to spotkanie z drugim człowiekiem na takiej prostej kwestii, jakim jest taniec. No, bo taniec jest narzędziem do relacji i to po prostu my jesteśmy tego świadomi i coraz bardziej ludzie, szczególnie właśnie parafianie.
0: A więcej o projekcie i o starcie trzeciej edycji dowiecie się już niedługo o 13.10 na naszej antenie. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Po utonięciu dwulatka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Jest prawomocny wyrok dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dwie opiekunki zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w Ząbkach to kobiety w wieku 53 i 48 lat, poinformowała rzeczniczka prokuratury Warszawa-Praga prokurator Karolina Staros. W środę na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach w oczku wodnym znaleziono zwłoki prawie dwuletniego dziecka. Rzeczniczka prokuratury doprecyzowała, że oczko wodne znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Teraz wszczęto dochodzenie.
1: Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczyna śledztwo w sprawie zgonu tego chłopca. To jest odczyn z artykułu 155 kodeksu karnego. Prokurator referent zarządzi niezwłocznie sekcję zwłok. Ona jeszcze nie została przeprowadzona. Zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie, w zależności też od takich logistycznych, faktycznych możliwości.
0: Jak dodała prokurator, jeśli materiał dowodowy da podstawy, to kobietom zostaną przedstawione zarzuty, a jeśli nie, będą przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Jest prawomocny wyrok dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia utrzymał w mocy sąd apelacyjny w Katowicach. Chodzi o wybuch gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjne domy, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy jest mecenas Andrzej Herman, obrońca oskarżonego Romana D., zapowiada ewentualną możliwość wniesienia kasacji.
2: Ja domagałem się zmiany orzeczenia sądu pierwszej instancji, przede wszystkim co do zasady, co do winy. Domagałem się wydania wyroku prowadzącego do uniewinnienia mojego klienta od zarzucanego mu czynu.
0: Z kolei radca prawny Mariusz Mazurek, pełnomocnik rodzin ofiar, mówi o satysfakcji swoich klientów dotyczącej treści wyroku.
3: Ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych po prostu powoduje głęboką ranę w sercu na całe życie, do końca życia. Natomiast odnosząc się do tego wyroku, panie pokrzywdzone są zdania, że uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 6 lat więzienia, mają także zakaz wykonywania zawodu. Śledztwo wykazało, że przyczyną wybuchu było przewiercenie gazociągu podczas prac budowlanych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dzisiaj ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy.
5: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czołowi tenisiści świata planują protest. Zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. W proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
6: Temperatury cały czas rosną, w tym momencie na termometrach mamy już 20 stopni, a dziś we Wrocławiu do 21 stopni podskoczą temperatury, na Dolnym Śląsku 22. To będzie najcieplejsza temperatura, taka będzie właśnie między innymi w górze, czyli na północy naszego województwa. Dziś też możliwe są opady deszczu, to w rejonach podgórskich i na południowym zachodzie naszego województwa, w pozostałej części bez deszczu i słonecznie.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 13.10 na naszej antenie audycja Dziś w Kościele. A dziś gościem Radia Rodzina będzie Mateusz Zaparty ze Szkoły Tańca Amen, który opowie nam o starcie trzeciej odsłony projektu Roztańczona Parafia, ale też zahaczymy o to, co dzieje się w obecnie trwającej drugiej edycji. Także bardzo serdecznie zapraszam. O 13.10 startujemy.

0: Kościele.
1: Gościem Radia Rodzina jest dziś Mateusz Zapart ze Szkoły Tańca Amen. Cześć, witam cię, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, cześć wszystkim.
1: Wrócimy dziś do tematu projektu Roztańczona Parafia. On już się kilka razy na naszej antenie pojawiał, jednak przypomnijmy, o co dokładnie chodzi w tym projekcie.
2: Projekt Roztańczona Parafia ma taką piękną misję, jakim jest wzbogacenie życia towarzyskiego w lokalnym kościele, jakim jest właśnie parafia. Polega to projekt na tym, że już możemy powiedzieć w kilkunastu parafiach we Wrocławiu działają kursy tańca, które integrują parafian.
1: Obecnie trwa druga edycja projektu Roztańczona Parafia. Na jakim etapie jesteście?
2: Super, że o to pytasz. Jesteśmy na etapie, gdzie już dołączyło kilkanaście nowych parafii do projektu.
1: We Wrocławiu.
2: We Wrocławiu, więc bardzo się cieszymy. I też wieść o roztańczonej parafii już dociera prawie do pod sam koniec tych parafii we Wrocławiu, więc z czego się bardzo cieszymy.
1: To ja jeszcze chciałam tak zapytać, bo trwa obecnie druga edycja tej akcji, ale czy w parafiach, w których odbyła się pierwsza edycja projektu, dalej odbywają się kursy tańca?
2: Jak najbardziej. Parafianie są zadowoleni, więc przez to są proboszczowie też zadowoleni i widocznie to działa, więc z czego się bardzo cieszymy. I te kursy oraz już pojedyncze potańcówki również działają.
1: Równolegle do trwającej drugiej edycji myślicie o trzeciej i właśnie to jest powód naszego dzisiejszego spotkania, bo tak się składa, że możemy zgłaszać swoje parafie.
2: Tak, właśnie ruszamy z taką akcją. Zgłoś swoją parafię do roztańczonej parafii. To jest pierwszy raz taka pewna próba wyjścia poza granice Wrocławia. Oczywiście też dla wrocławian. Jeśli twoja parafia jeszcze nie bierze udziału w ramach projektu, to jak najbardziej możesz też zgłosić swoją parafię do tej akcji. Natomiast wychodzimy poza granice Wrocławia i odpowiadamy na potrzeby parafian z innych miast niż tylko Wrocław, bo już naprawdę ludzie pytali, a kiedy Namysłów, kiedy Prusice i tak dalej, i tak dalej.
1: To znaczy, że macie już zgłoszenia spoza Wrocławia.
2: Tak, mamy już pierwsze zgłoszenie, nawet bez rozpowszechniania tak naprawdę tej akcji, już zgłosił się proboszcz właśnie z Prusic, zgłaszając swoją parafię. No i do tego mamy właśnie przygotowaną prezentację na stronie szkołaamen.pl/prezentacja, oczywiście bez polskich znaków. No i to narzędzie już posłużyło właśnie już w jednym kościele. No i teraz chcemy właśnie zachęcić innych.

0: przy tej akcji zgłoszenia swojej parafii zgłosić może jednak tylko ksiądz proboszcz, a parafianin może zasugerować. Parafianie raczej nie zgłaszają swojej parafii.
1: Nie są w stanie, nawet ze względu na to, że w tej prezentacji jest formularz zgłoszeniowy, w którym podaje się im dane kontaktowe do proboszcza. A nasz człowiek ze szkoły tańca Amen odzwania do proboszcza i upewnia się, że wszystko jest jasne i że możemy przesłać materiały graficzne, plakatowe do po prostu kolejnych etapów. Natomiast parafianin ma tutaj ogromną rolę, ponieważ on może zanieść tą dobrą nowinę, ten projekt swojemu proboszczowi i proboszcz, widząc, że wychodzi to oddolnie, od parafianina, taka chęć, taka zauważenie może potrzeby w tej parafii, żeby wzbogacić to życie towarzyskie przez takie kursy tańca, może na to przychylniej spojrzeć. Więc, kochany parafianine, jeśli w twojej parafii jeszcze tego projektu Roztańczona Parafia nie ma, a chciałbyś bardzo mocno, to serdecznie zapraszam ciebie do tego, żebyś podszedł, umówił się z proboszczem albo właśnie przyszedł w godzinach kancelarii i wspomniał mu, że jest taki projekt. Prawdopodobnie możliwe, że już słyszał o tym, bo we Wrocławiu działamy i to prężnie i już o nas słychać. No i on, przedstaw mu po prostu ten link. Zapoznaj się oczywiście z tym, natomiast to proboszcz powinien uzupełnić i zgłosić, bo to ksiądz proboszcz jest tym pięknym opiekunem tej parafii i on prowadzi swoją parafię.
0: Mówiliśmy o pierwszej edycji, o drugiej edycji, teraz startujecie z trzecią edycją. Co mówią uczestnicy kursów tańca na temat tej akcji?
1: Ojeju, mówią wiele rzeczy. W sensie to są takie naprawdę świadectwa bardzo konkretnych ludzi. Bardzo sobie cenią ci ludzie to, że to jest lokalnie, że to jest blisko ich domu, że to jest w parafii, że oni czują się większą częścią swojej parafii. Jest wiele małżeństw 40+, które sobie bardzo cenią wyjście na randkę w końcu po odchowaniu dzieci. Są też osoby samotne, które się odnajdują w towarzystwie innych ludzi i zdobywają nowe znajomości. Jeju, mamy bardzo dużo świadectw też takich, no, można by powiedzieć, w odpowiedzi na ciężkie doświadczenia też życiowe, aż ciężko mi tutaj, mam wrażenie, przytoczyć tej kwestii, nie wiem, czy nawet mogę, bo to już bardzo indywidualne były te rzeczy, ale faktem jest to, że ludzie doceniają sobie to spotkanie z drugim człowiekiem na takiej prostej kwestii, jakim jest taniec, no, bo taniec jest narzędziem do relacji i to po prostu, my jesteśmy tego świadomi i coraz bardziej ludzie, szczególnie właśnie parafianie.
0: Czyli udział takiej parafii w projekcie może zaowocować pogłębieniem wiary albo relacji między parafianami?
1: Zdecydowanie nam na tym zależy i coraz więcej widzimy po prostu, że rzeczywiście to się urzeczywistnia. Ja miałem takie ogromne pragnienie, żeby podczas Eucharystii, kiedy jest znak pokoju, żeby po prostu człowiek z uśmiechem na twarzy po prostu, czy to kiwnął głową, czy to podał po prostu sztamę do tej osoby, niezależnie czy to jest osoba starsza, młodsza, po prostu, bo się znamy wzajemnie, na przykład właśnie z kursu tańca i wydaje mi się, że jest to możliwe. Sam po swojej parafii, gdzie chodzę na mszę, to też po prowadzeniu paru zajęć w zastępstwie za instruktora już widzę, że kursanci mnie tam rozpoznawali i właśnie na ten znak pokoju był już uśmieszek, już było takie uszanowanie się wzajemne i to był przepiękny owoc.
0: To przypomnijmy, gdzie trzeba wejść, żeby znaleźć więcej szczegółów na temat projektu?
1: Na naszą stronę www.szkołaamen.pl bez polskich znaków.
0: A ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy i zachęcaliśmy parafię we Wrocławiu i w całej archidiecezji wrocławskiej do włączenia się i ściągnięcia projektu Roztańczona Parafia do siebie. Naszym gościem był dziś Mateusz Zapart ze Szkoły Tańca Amen. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Dziś w kościele.

0: Zbliża się Dzień Mamy wielkimi krokami, ono oczywiście przypomnę 26 maja, ale z okazji właśnie tego święta wiele miejsc organizuje różnego rodzaju wydarzenia, no i tak też jest w Centrum Kultury Agora. Tam z okazji Dnia Mamy na mamy czeka coś specjalnego, czyli speed coaching, mini konsultacje z ekspertkami. Powiedzmy najpierw, o co chodzi w tym wydarzeniu, czym jest speed coaching i na to pytanie odpowiada nam Sofia Lebediewa właśnie z Centrum Kultury Agora.
1: Najprostsza droga do wytłumaczenia to jest właśnie, że to jest speed dating, tylko że z ekspertkami, tak? Mini konsultacje, mini spotkanie, jeden na jeden, tak? 20 minut dla każdej uczestniczki jest zarezerwowane, kto zdąży się zapisać oczywiście. I można się zapisać do wszystkich, do 6 różnych ekspertek z różnych dziedzin. Te konsultacje trwają przez 2 godziny, więc one się dzieją jednocześnie. Jest 6 stołów, 20 minut z jedną osobą, później jest dźwięk gongu i przesiadamy się do innej ekspertki i mamy z nią randkę, że tak.
0: W tym roku pomyśleliśmy, że chcemy przygotować coś specjalnie dla mam. No i właśnie to się dzieje w Centrum Kultury Agora, a równolegle do tego speed coachingu w sali baletowej organizowane są warsztaty Off Mama, które skierowane są do mam, do dzieci, mam uczestniczących w spotkaniach z ekspertkami i dzięki temu mamy mogą w pełni skupić się na sobie i swoim rozwoju, mając pewność, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznej, twórczej i zaopiekowanej przestrzeni.
1: Pomyśleliśmy, że co byśmy rzeczywiście mogli zrobić dla tych mam. No i przecież pytanie od razu staje, co z dziećmi? Jak ja pójdę sobie na 2 godziny dla siebie, to pięknie brzmi, ale co mam zrobić ze swoim dzieckiem? I wymyśliliśmy, że na ten czas, na te 2 godziny od 17 do 19 oferujemy opiekę nad dziećmi. W sali obok będą tam 2 instruktorki, zajęcie plastyczne, zajęcie ruchowe i można w ogóle mieć ten czas rzeczywiście dla siebie.
0: A ja tylko dodam, że przed rozpoczęciem tych konsultacji o godzinie 16 odbędzie się koncert Ani Brody z zespołem. Wszystkie konsultacje z ekspertkami w ramach Och Mama Speed Coaching są bezpłatne, jednak obowiązują zapisy, a link do zapisów znajdziecie na stronie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy, by tam zajrzeć. I być może właśnie sprawić sobie taki prezent z okazji nadchodzącego Dnia Mamy.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dobra pogoda, widać, już powoli powraca, a więc i sezon kąpielowy zbliża się coraz to większymi krokami i wraz z tymi rosnącymi temperaturami wraca też pytanie o bezpieczeństwo nad wodą. Eksperci przypominają, że sama umiejętność pływania wcale nie wystarczy, bo kluczowa jest świadomość zagrożeń, odpowiednie nawyki, a do tego oczywiście rozsądek. O tym, jak wygląda realne ryzyko nad polskimi akwenami, dlaczego znajomość zasad nie zawsze chroni przed tragedią i co naprawdę zwiększa bezpieczeństwo dzieci, mówi dr Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W nowoczesnej dydaktyce odchodzi się od uczenia samej techniki na rzecz tzw. kompetencji wodnych, mówi właśnie dr Magdalena Chrobot.
1: Powstał w Europie taki świetny projekt ALFAK, który mówi właśnie o kompetencjach pływackich, o kluczowych, jakby redefiniuje pojęcie umiejętności pływania, zmierzając w stronę właśnie nie pływania technikami, a umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych nad wodą. I oczywiście jedną ze składowych jest nauczanie techniki, ale głównie skupiamy się tutaj na kontroli oddechu, między innymi regulacji oddechu w sytuacjach zaskoczenia, czyli na przykład kiedy wpadamy do wody w niespodziewanych okolicznościach, wtedy ta rytmiczność i swobodny oddech i jakby wstrzymanie też oddechu i zaczerpnięcie pierwszego oddechu jest tutaj bardzo istotne. Budujemy też kompetencje w obszarze utrzymania pozycji ciała, pionowej i poziomej w wodzie, czyli w różnych pozycjach, tylko przy użyciu pracy rąk albo nóg, albo też w pozycji embrionalnej, czyli takiej skulonej, gdzie można, mając na przykład założoną kamizelkę ratunkową, również utrzymać na wodzie.
0: Ekspertka podkreśla, że bezpieczeństwo nad wodą ma kilka poziomów. No i właśnie wspomniałam tutaj, że sama umiejętność pływania wcale nie wystarczy. Równie ważna jest reakcja organizmu i psychiki w sytuacji zagrożenia i właśnie dr Magdalena Chrobot przypomina, dodaje, że właśnie drugą warstwą jest reakcja psychiczna.
1: Wodne kompetencje dotyczą innych stref, na przykład takiej strefy myślenia, reagowania, psychicznej reakcji w sytuacji trudnej. Na przykład pierwsza rzecz to jest ocena ryzyka, czyli zanim wejdziesz, zanim podejmiesz działanie, oszacuj, czy sytuacja nie jest dla ciebie za trudna. To jest świadomość między pływaniem w basenie, a pływaniem na przykład na wodzie, w wodach otwartych, gdzie mamy falowanie, gdzie jest różna temperatura, gdzie niższa temperatura, gdzie występują ruchy wody, prądy wsteczne. Tego w pływaniu takim w basenie nie doświadczymy, a wychodząc na wody otwarte, zdecydowanie tutaj tę różnicę poczujemy. Kolejnym aspektem to jest znajomość własnych granic, czyli właśnie to szacowanie ryzyka i podejmowanie ryzyka. Czy czuję się dobrze, czy jestem w pełnej dobrej kondycji fizycznej, czy jestem w stanie wejść do wody i przepłynąć dłuższy odcinek.
0: A więcej o bezpieczeństwie nad wodą powiemy już po godzinie 14. O 14.10 Ilona Baran porozmawia właśnie z dr Magdaleną Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bardzo serdecznie na tą rozmowę zapraszam.

0: Szef MSZ-u chce zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Wojewoda kujawsko-pomorski chce z kolei przyspieszenia wydawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Prywatyzacja Górnika Zabrze coraz bliżej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej. To efekt jego działań, opublikowanego nagrania, gdzie szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Poinformował o tym rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rzecznik mówił też o zatrzymanych Polakach, którzy płynęli we flotilli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. W tym gronie jest dwóch mężczyzn i jedna kobieta.
1: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele. Byli m.in. w Ashdod, w porcie, do którego zostali przewiezieni. Jednocześnie pracowali nad tym, aby jak najszybciej nasi obywatele odzyskali wolność. I miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. To jest bardzo dobra wiadomość.
0: Nagranie izraelskiego ministra spotkało się z krytyką wielu państw, potępiło je polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Ciało kobiety znaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się dwa dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii. Ale akcja poszukiwawcza dwóch pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn. Niewykluczony był wybuch gazu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
3: I przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
0: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Prywatyzacja Górnika Zabrze na ostatniej prostej. Rada Miejska Zabrze zgodziła się, by sprzedać akcje klubu będące w posiadaniu miasta. Pakiet kupi za 4 miliony złotych należąca do Lukasa Podolskiego spółka LP Holding. Prezydent miasta Kamil Żbikowski przyznaje, że transakcja zakończy wieloletnią historię prób sprzedaży klubu.
4: Frustracja kibiców była duża, takie zniecierpliwienie, być może takie przyzwyczajenie, że komunikaty miasta wcześniej nie znajdowały potem odzwierciedlenia w rzeczywistości, były pewne obietnice i terminy, one się nie sprawdzały. Ja jednak założyłem, że trzeba to zrobić jak najszybciej. Takim moim założeniem było, że nastąpi to finalnie przed końcem sezonu, no i to się udało.
5: 24 radnych, a więc wszyscy obecni radni byli za. Nie było głosów przeciw.
0: Choć miejsce radni podjęli decyzję jednogłośnie, to część z nich miała jednak swoje zastrzeżenia. Wskazywali oni przede wszystkim, że mieli ograniczony wgląd w trwający wiele miesięcy proces negocjacyjny.
6: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Troszeczkę słońce nam się chyba schowało za chmurami, ale mimo to jest bardzo ciepło. 21 stopni już teraz na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu nawet 23. No i też wiaterek jest obecny, tak około 17 km na godzinę. Z taką prędkością wieje, więc naprawdę potrafi sprawić, że jest chłodniej niż jest w odczuciu. No ale dziś mimo wszystko temperatury powyżej 20 stopni.
7: Reklama.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
14: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie nad wodą i przygotowaniu do takiego wyjścia właśnie na ten akwen wodny. A o tym wszystkim opowie nam dr Magdalena Chrobot z Katedry Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rozmowę poprowadzi Ilona Baran i ja w jej imieniu bardzo serdecznie Was zapraszam na tę rozmowę. A tymczasem kawałek Noc na naszej antenie. Yeah.

0: 14.10 już na zegarach, a więc oddajemy antenę Ilonie Baran i jej gościowi. Zapraszam więc na rozmowę.
1: Bezpieczeństwo nad wodą to nie tylko umiejętność pływania, ale także świadomość zagrożeń i odpowiednie nawyki, szybka reakcja w sytuacji kryzysowej. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z dr Magdaleną Chrobot z Katedry Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Coraz częściej mówi się nie tylko o nauce pływania, ale o kompetencjach pływackich. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?
2: No właśnie, odchodzimy od takiego pojęcia i od uczenia w ogóle pływania, skupiając się tylko wyłącznie na technikach, a mówimy o wodnych kompetencjach. I powstał w Europie taki świetny projekt ALFAC, który mówi właśnie o kompetencjach pływackich, o kluczowych, jakby redefiniuje pojęcie umiejętności pływania, zmierzając w stronę właśnie nie pływania technikami, a umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych nad wodą. I oczywiście jedną ze składowych jest nauczanie techniki, ale głównie skupiamy się tutaj na kontroli oddechu, między innymi regulacji oddechu w sytuacjach zaskoczenia, czyli na przykład kiedy wpadamy do wody w niespodziewanych okolicznościach, wtedy ta rytmiczność i swobodny oddech i jakby wstrzymanie też oddechu i zaczerpnięcie pierwszego oddechu jest tutaj bardzo istotne. Budujemy też kompetencje w obszarze utrzymania pozycji ciała pionowej i poziomej w wodzie, czyli w różnych pozycjach, tylko przy użyciu pracy rąk albo nóg, albo też pozycji embrionalnej, czyli takiej skulonej, gdzie można, mając na przykład założoną kamizelkę ratunkową, również utrzymać na wodzie. Leżenie na wodzie, przemieszczanie się w bardzo prosty, ekonomiczny sposób, czyli nie szybko, nie stylowo, nie technicznie, ale tak jak umiem, tak jak potrafię, na plecach, na piersiach, na brzuchu. Prosty sposób, tak aby dotrzeć do brzegu, aby dotrzeć do na przykład wywróconej jednostki pływającej. No i wreszcie taka umiejętność bezpiecznego wejścia i wyjścia z wody, nawet na dosiężny brzeg, czyli taki wyższy brzeg, albo na przykład na łódź, na kajak, bezpieczny skok do wody, czyli nie ten w rozumieniu na głowę, a raczej na nogi. I to jest taka jedna domena, która mówi o tym, co umiemy, co potrafimy, jeśli chodzi o umiejętności, o poruszanie się w wodzie. Ale również wodne kompetencje dotyczą innych stref, na przykład takiej strefy myślenia, reagowania, psychicznej reakcji w sytuacji trudnej. Na przykład pierwsza rzecz to jest ocena ryzyka, czyli zanim wejdziesz, zanim podejmiesz działanie, oszacuj, czy sytuacja nie jest dla ciebie za trudna. To jest świadomość między pływaniem w basenie, a pływaniem na przykład na wodzie, w wodach otwartych, gdzie mamy falowanie, gdzie jest różna temperatura, gdzie niższa temperatura, gdzie występują ruchy wody, prądy wsteczne. Tego w pływaniu takim w basenie nie doświadczymy, a wychodząc na wody otwarte, zdecydowanie tutaj tę różnicę poczujemy. Kolejnym aspektem to jest znajomość własnych granic, czyli właśnie to szacowanie ryzyka i podejmowanie ryzyka. Czy czuję się dobrze? Czy jestem w pełnej, dobrej kondycji fizycznej? Czy jestem w stanie wejść do wody i przepłynąć dłuższy odcinek? Bo oczywiście mówimy o takim pływaniu nie przy brzegu, tak, nie takiej kąpieli 5-10 minut, ale pływaniu dłuższym. No i wreszcie, jak sobie pomóc? Jeśli coś się zdarzy nie tak, złapie mnie kurcz, wpłynę w strefę zimnych prądów, jakiejś niskiej temperatury, poczuję się źle, słabo, to jak się zachować? Jak sobie samemu pomóc na wodzie? Kolejną strefą to jest, jak reagujemy na stres, czyli czy potrafię ogarnąć swoje emocje w sytuacji, która mnie zaskakuje. I właśnie tego uczymy w tych wodnych kompetencjach, czyli odchodzimy od nauczania techniki, stylu, ułóż rękę, to wykonaj taki ruch, a raczej stawiamy na swobodę poruszania się, różne rozwiązania ruchowe i umiejętność wyjścia z sytuacji, która może się wydarzyć. Jeszcze jedną sferą jest taka sfera funkcjonowania w grupie, czyli społeczna. Z tym też wiążą się pewne zasady zachowania. Nie pływaj sam, pływaj z kimś, a jeżeli pływasz sam, to niech druga osoba będzie na jednostce pływającej jako asekuracja. Może będzie mogła stać na brzegu i patrzeć na nas, kontrolować wzrokowo. Zawsze jest to jakaś formuła zabezpieczenia. Nie udzielaj pomocy, kiedy nie jesteś ratownikiem. To też jest bardzo ważny aspekt, czyli nie skacz do wody, jeśli przerasta to twoje możliwości, bo tak po prostu toną osoby wspólnie. Jedna tonie, druga skacze, nie ma umiejętności i toną obydwie. Więc raczej rzuć butelkę 5-litrową po wodzie, podaj jakiś ręcznik, rzuć czy podaj koszulkę, związaną odzież, poszukaj jakiejś długiej gałęzi, którą można podać z brzegu, no i oczywiście wzywaj pomoc.
1: Czy każdy jest w stanie nabyć te kompetencje? kompetencje pływackie? Czy są jakieś konkretne predyspozycje?
2: Nie powiedziałabym, że są potrzebne konkretne predyspozycje. Na pewno warto uczyć się tego, tak? Wdrażać. Na pewno potrzebna jest umiejętność utrzymywania się na wodzie i jednak poruszania się w wodzie, pływania. Ale nie, jeszcze raz podkreślę, nie w kontekście pięknej, stylowej techniki, a raczej utylitarnych umiejętności, czyli takich życiowych, potrzebnych na co dzień.
1: Jak dziś AWF uczy radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach?
2: Właśnie w tą stronę zmierzamy i tak też prowadzimy nasze zajęcia ze studentami. Właśnie w kontekście tego projektu Alfa, tego abecadła dla dzieci, po to, aby zaczynamy od dzieci, aby później, kiedy wyrosną, mogły przekazywać tę wiedzę dalej.
1: Przejdźmy teraz do bezpieczeństwa nad wodą. Jak dziś wygląda taki realny poziom bezpieczeństwa nad polskimi akwenami?
2: Jest bezpiecznie w miejscach strzeżonych. I to jest pierwsza zasada. Także rekomendujemy służby medyczne, służby wodne, wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe i inne służby, które pracują nad wodą, pływajmy, korzystajmy z kąpieli w strefach strzeżonych, gdzie jest ratownik, gdzie ma szybki dostęp, może zareagować w kilka sekund i to w większości sytuacji ratuje życie. Generalnie statystyki utonięć pokazują, że bardzo mało przypadków utonięć jest rejestrowanych w czasie dyżuru ratowniczego i w miejscach strzeżonych. Większość utonięć to są jeziora, rzeki, stawy i inne zbiorniki, które nie są strzeżone. Jeśli chodzi o pas nadmorski, jego wybrzeża, to jest czas utonięcia poza dyżurem i też poza obszarem strzeżonym.
1: Do profilu tonącego jeszcze wrócimy, o tym jak wygląda i co mówią statystyki. A jakie błędy najczęściej popełniają rodzice podczas wypoczynku nad wodą? Bo ten wypoczynek nad wodą jest bardzo popularny, że bierzemy rodzinę i idziemy spędzać czas.
2: Chwila nieuwagi może być bardzo kosztowna. Telefon komórkowy, odciągając uwagę na parę sekund, może spowodować nie dość szybką reakcję albo w ogóle też brak możliwości reakcji, jeśli na przykład dziecko zniknie pod lustrem wody. Wtedy podnosimy wzrok, wydaje nam się, że to jest parę sekund, gdzie sprawdzaliśmy wiadomości w telefonie, podnosimy wzrok i nie widzimy dziecka. No i wtedy jest kłopot. Więc to jest główny apel i taka główna też przyczyna niepokoju rodziców, gdy dziecko znika. Trzeba też powiedzieć, że nie zawsze znika w wodzie. Czasem po prostu oddala się na plaży, wędruje gdzieś, odchodzi dalej, nie może potem jakby wrócić, znaleźć miejsca, w którym znajduje się rodzina. Więc jednak ta stała obserwacja, stały wizualny kontakt i ta opieka rodzica jest tutaj kluczowa.
1: Tutaj chyba warto, mówiąc o bezpieczeństwie, wspomnieć jeszcze o alkoholu.
2: Tak. Regulacje prawne pozwalają na spożywanie alkoholu na plaży, chociaż oczywiście nie jest to mile widziane, ale są też ośrodki, które można nabyć, kupić alkohol w miejscu wypoczynku. No i tu też rozsądek i rozwaga rodzica, bo faktycznie to też troszeczkę obniża nam spojrzenie i reakcję.
1: Mówiąc o alkoholu, to przejdźmy do tego profilu tonącego i do statystyk. Jak wygląda osoba tonąca? Czym się różni od tego, co pokazują w filmach i jaki jest ten profil?
2: I profil statystyczny, być może będzie to zaskoczeniem, to jest mężczyzna. Dorosły mężczyzna, wcale nie dzieci, wcale nie młodzież, tylko dorosły mężczyzna, to jest ponad 85% ofiar, powyżej 50 roku życia, czyli dojrzały, świadomy człowiek. Marginalny procent to są dzieci i młodzież. Wśród dzieci tych młodszych to z reguły właśnie ta nieodpowiedzialność rodziców wynikająca z tego, że nie dostrzegli, nie spojrzeli, nie przypilnowali. Czasem też dziecka rusza na pomoc ojciec, rzadziej matka, częściej ojciec. I też często zdarza się tak, że toną wspólnie albo uda się uratować dziecko, a ojciec toni. Takie przypadki też są rejestrowane.
1: Jak wygląda ta osoba tonąca?
2: No właśnie, tutaj różni się bardzo ten profil tonącego, to jak osoba tonie od tego, co widzimy w filmach. Nie krzyczy, nie podnosi ramion do góry, nie macha rękoma, czyli nie tonie spektakularnie, głośno, a tonie w ciszy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że osoba, która tonie, walczy o życie, walczy o utrzymanie głowy na powierzchni, przyjmuje pozycję pionową, która nie jest korzystną pozycją, jeśli chodzi o utrzymanie się na powierzchni wody. Traci siły i naprawdę, jeśli walczy o oddech, to nie ma siły nabrać dużego wdechu i krzyczeć na głos, więc tonie po cichu. I często jest też tak, że tonie w akwenie, gdzie jest obok sporo ludzi. I będący obok, kąpiący się, wcale tej sytuacji nie zauważają. I to jest tak różne od właśnie tych filmowych zdarzeń, które obserwujemy, że wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo żebyśmy byli czujni, uważni na to, co się dzieje wokoło nas.
1: Jakie sygnały powinny natychmiast zaniepokoić rodziców lub ratowników? Na co powinniśmy szczególnie zwrócić tę uwagę?
2: Pusty materac, na przykład, unoszący się, dryfujący na wodzie. Jakiś sprzęt pływający typu kółko, pelikan, te wszystkie dmuchane zabawki.
3: Bez człowieka, tak.
2: Osoba, która leży na wodzie, dryfuje, widać jej plecy, tył głowy i ramiona unoszące się na wodzie, a głowa jest schowana, twarz jest schowana do wody. Ta osoba tak wygląda, jakby no, leżała nieruchomo i unosiła się na wodzie. Wystarczy odpłynąć, lepnąć, spróbować zawołać. To są takie sygnały alarmowe. Ratownicy są przeszkoleni, więc też obserwują strefę brzegu, strefę środkową i strefę tą końcową swojego obszaru, który patrolują, więc dzielą się jakby opieką tą obserwacją, bo prowadzą ją zarówno od strony lądu, jak i od strony wody. Więc tutaj sprawa ratowników to troszeczkę ma inny wymiar. Natomiast takim naszym przeciętnym przestrzeni takiej publicznej zwracajmy uwagę właśnie na to, był ktoś obok mnie, nagle go nie ma. Niemożliwe, żeby odpłynął, widziałbym, więc zainteresujmy się, sprawdźmy.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

0: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie, a teraz porozmawiajmy o zasadach wejścia do wody, czyli dlaczego rozgrzewka przed wejściem jest tak ważna. Co dzieje się z organizmem, kiedy wskakujemy bez przygotowania?
1: Właśnie różnica temperatury i różnica gęstości środowiska. Zmieniamy środowisko, zmieniamy temperaturę wody i to w sposób nagły. I nasze ciało, które jest wystawione na ekspozycję słoneczną, nie jest gotowe na taką nagłą różnicę. Głównie reaguje tutaj krytycznie układ krwionośny, czyli sercowo-naczyniowy. Po prostu naczynia krwionośne obkurczają się w sposób nagły i to powoduje inną dystrybucję krwi w układzie krążenia i często konsekwencją jest zatrzymanie akcji serca. Mówimy tak popularnie wstrząs termiczny, szok termiczny, ale mechanizm jest właśnie taki. To układ krążenia jest tutaj najbardziej narażony. Dlatego rozgrzejmy się przed wejściem do wody. To też zależy od tego, czy chcemy pływać bardziej dynamicznie i mamy zamiar pokonać jakąś odległość, czy po prostu chcemy skorzystać z akwenu jako ochłodzenia się, wykąpania, popływania chwilkę. Tak? Tutaj w tym drugim przypadku ochłodźmy się twarz, klatkę piersiową, powłoki brzuszne, czyli brzuch. To są takie krytyczne jakby punkty naszego ciała. Jeżeli chodzi o pływanie takie długodystansowe, bo przecież mamy bardzo popularne teraz właśnie pływanie open water, w triatlonie startują zawodnicy, to oni są przekonani co do celów rozgrzewki. Tutaj rozgrzewka również dotyczy aparatu więzadłowo-mięśniowego, czyli wykonaj kilka skłonów, przysiadów, ruchów ramion po to, aby rozgrzać mięśnie i przygotować je do wysiłku.
0: Przygotowanie dziecka nad wodę, czyli rękawki, koła dmuchane i akcesoria. Wielu rodziców uważa, że takie rękawki i koła do pływania dają te gwarancje bezpieczeństwa i czy to jest słuszne myślenie?
1: Niekoniecznie. To jest sprzęt, który nie jest atestowany. Jest, jak Państwo zerkniecie, to z reguły jest wyraźny opis, że do 30-50 cm głębokości wody można go stosować. To jest sprzęt zawodny, to nie jest sprzęt ratunkowy. On nie zapewnia bezpieczeństwa dziecku. Dziecko, które ma założone koło, może się wywrócić i to w wyniku pracy, ruchu kończyn dziecka. Wywraca się do góry nogami, dziecko nie jest w stanie samo
0: cofnąć.
1: Tak, tak. I zostaje w pozycji upside down, więc jest problem. Rękawki również mogą się sunąć, mogą się gdzieś rozszczelnić. To nie jest gwarancja bezpieczeństwa.
0: To jak przygotować to dziecko nad wodę?
1: Po pierwsze, wyedukować, czyli sprawić, aby te pierwsze kroki zapoznania ze środowiskiem wodnym były w warunkach przyjaznych, czyli w warunkach pływalni, czyli kursy nauki pływania. Pomyślmy o tym przed sezonem. Jeżeli dziecko stawia pierwsze kroki i wyjeżdżamy na wypoczynek, urlop, wakacje, to tutaj jest duża rola rodzica, być z dzieckiem w wodzie, w bliskim kontakcie, nie posiłkować się sprzętem dmuchanym, a swoją osobą sprawiać, że jest bezpiecznie. Więc znowu wracamy do tematu spraw, aby było bezpiecznie, przypilnuj bądź blisko.
0: Co jest bezpieczniejsze od dmuchanych zabawek? Czy mamy jakąś taką alternatywę oprócz nas samych?
1: Są alternatywy w postaci kamizelek ratunkowych. I są takie specjalne kamizelki, które właśnie są atestowane. Są też rekomendowane dla dzieci do 7 roku życia. I w tych kamizelkach faktycznie jest bezpiecznie. Taka kamizelka utrzyma nas w pozycji pionowej głową w górę.
0: Czyli zamiast rękawków koła dmuchanego, kamizelka.
1: Tak, atestowana kamizelka ratunkowa.
0: Mamy akweny wodne, ale również coraz bardziej popularne baseny przy domach.
1: Oj,
0: jak
1: tak.
0: Tam właśnie wygląda sytuacja?
1: Tutaj też apel do Państwa, żeby patrzeć, być przy dziecku. Najlepiej, jeżeli to jest małe dziecko w wieku szkolnym, to bezpośrednio w wodzie albo przy basenie. Nie odchodzić, nie zostawiać na chwilkę. Nie rekomendujemy również chodzenia dzieci w takiego basenu w kółku dmuchanym. Ono jest bardzo zdradliwe. Przy jakimś nagłym ruchu odwraca się do góry nogami i dziecko pozostaje bez zabezpieczenia, złudnego zabezpieczenia. Często nie jest w stanie wyswobodzić się z tego kółka i pozostaje w sytuacji, w której ma buzię, główkę zanurzoną, a nóżki poza lustrem wody. I jeśli nie ma nas obok i natychmiast nie zareagujemy, to wprowadzamy bardzo trudną sytuację, która często kończy się koniecznością nawet prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bo tu wystarczy chwila bez oddechu, dziecko otwiera buzię, połyka wodę, krztusi się wodą, ma zatrzymany oddech, a w konsekwencji upływu kilku minut zatrzymane krążenie.
0: Czyli jeżeli chcemy zapewnić dziecku bezpieczeństwo, to przede wszystkim bądźmy z nim, obserwujmy je,

0: 14.47 już na zegarach, a na antenie Radia Rodzina zrobi się teraz teatralnie, ponieważ relacje, emocje i teatralny eksperyment. Tak właśnie zapowiada się impro-demontaż, czyli spektakl grupy Improwizowane Poniedziałki. Wydarzenie będzie miało miejsce już 25 maja we wrocławskiej klubokawiarni Schody Donikąd. Improwizowane Poniedziałki od lat przyciągają we Wrocławiu widzów szukających alternatywy dla klasycznego stand-upu i tradycyjnego teatru, o czym mówi Ania Bienias, aktorka z grupy Improwizowane Poniedziałki.
1: Jesteśmy grupą komików, aktorów, którzy już od wielu, wielu lat spotykają się w jednym z wrocławskich pubów i tworzą komedię na żywo, na oczach publiczności. My nie wiemy, co się wydarzy, publiczność nie wie, co się wydarzy i odkrywamy te historie czy sceny wspólnie, co jest też pretekstem do wielu zabawnych sytuacji, pomyłek, czysta improwizacja.
0: Twórcy spektaklu krok po krok rozłożą scenę na części, pokazując widzom, co kryje się pod jej powierzchnią.
1: Będziemy starali się wyciągnąć jakieś ciekawe rzeczy z rozmów, relacji i w pewien sposób je podkręcać i eskalować, zobaczyć, jak taka sama scena może ewoluować w zależności od tego, co się w nią wrzuci.
0: Przeważnie gramy historię i fabuły, ale czasem chce się zrobić coś szalonego, dodaje Ania Bienias.
1: To jest jeden z tych formatów, które zaproponował nasz kolega po warsztatach improwizacyjnych z zagranicznym gościem na jednych festiwalów. I my przeważnie gramy historię, fabuły, ale czasami tak chce się zrobić coś szalonego, innego, improwizowanego.
0: Spektakl Improdemontaż będzie można zobaczyć już w poniedziałek 25 maja o godzinie 19 w Schodach Donikąd, a na rozmowę z Anią Bienia z aktorką grupy Improwizowane Poniedziałki zapraszamy już w sobotę o godzinie 14.10.

To była Lidia Pospieszalska na antenie Radio Rodzina, a my rozpoczęliśmy muzyczne przygotowania przed modlitwą, koronką do Miłosierdzia Bożego, które już o godzinie 15 na naszej antenie. Ja już teraz bardzo serdecznie zachęcam do włączenia się w tą wspólną modlitwę.

0: Wybiła godzina 15, więc zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

Chcesz posłuchać? Chwać bliżej.

0: po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano już świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją za szybko, alarmują naukowcy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w Oczku Wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt i przymrozków, i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców. Według plantatorów i handlarzy na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Węska.
2: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
3: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
2: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko. Mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
4: Owoc wymarzł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
5: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
2: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w najbliższą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Święta Kinga prezentuje system wartości konieczne, aby dziś nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, uważa biskup tarnowski Andrzej Jesz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
7: Patrząc na świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem, także gospodarczym, ekonomicznym. Myślę o kwestiach edukacyjnych.
0: Na Jasnej Górze nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej. Eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego.
8: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słońce nadal jest schowane za chmurami, których nie ma za dużo na niebie, ale jednak mimo wszystko są. Temperaturowo 21 stopni w dalszym ciągu, w odczuciu 23, no i dziś tak do 21 stopni termometry będą wskazywały. Potem temperatury będą już malały, tak mniej więcej od godziny 20. Dziś w nocy do 8 stopni spadną.
6: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Już prawie 27 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was serdecznie i ponownie w tej nieco krótszej godzinie. Oczywiście zachęcam, by spędzić ją razem z Radiem Rodzina. Przed nami troszkę informacji z miasta, z regionu, ale na początku zaczniemy tak muzycznie oczywiście. Elektryczne gitary i kawałek Wytrąciłaś już teraz na naszej antenie.

0: W Radiu Rodzina już teraz zaglądamy do Centrum Handlowego Borek, bo tam od 15 maja można oglądać szczególną wystawę zdjęć, wystawę, której bohaterami są osoby w kryzysie bezdomności, podopieczni Towarzystwa Koła Wrocławskiego, Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Ta wystawa to próba pokazania mieszkańcom miasta strony bezdomności, której zwykle się nie widzi. Prezes Wrocławskiego Koła Rafał Peroń podkreśla, że ważnym celem wystawy jest pokazanie, że osoby w kryzysie to nie tylko widoczna na ulicy bezdomność, ale też i ci, którzy trafili do placówek i próbują tam odbudować swoje życie.
1: Przybliżamy, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
0: Na zdjęciach znalazły się portrety mieszkańców placówek oraz kadry pokazujące działalność koła. Autorami fotografii są m.in. kierownik schroniska Dariusz Dobrowolski, pracownicy działu promocji oraz sami mieszkańcy.
1: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie, że nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej, która jest organizowana corocznie na wrocławskim Placu Solnym.
0: Placówki prowadzone przez Wrocławskie Koło Towarzystwa imienia świętego brata Alberta są obecnie pełne, jednak obłożenie jest mniejsze niż zimą, co podkreśla Rafał Peroń.
1: W tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez Koło Wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
0: Koło prowadzi 5 placówek oraz mieszkania w projekcie Drogi do Domu.
1: Na każdym zdjęciu będzie numer KRS-u, jeśli chodzi o wpłatę, to na przyszłość 1,5%, ale również takie wpłaty pieniężne też bardzo chętnie, również wszelkiego rodzaju pomoc taka żywnościowa, pomoc rzeczowa. My prowadzimy w tym momencie 5 placówek plus mieszkania w projekcie Drogi do Domu, więc mamy możliwość spożytkowania takich darów. Taka odzież sezonowa w tym momencie, tak? bo wrocławianie mają dobre serca, więc też mamy na tę chwilę pełne magazyny, ale jak najbardziej skorzystamy także ze środków opatrunkowych. Mamy teraz nowe schronisko z usługami opiekuńczymi, więc każda ilość bandaży, maści, opatrunków się przyda, bo my to spożytkujemy.
0: Wystawę, przypomnę, możemy oglądać w Centrum Handlowym Borek, a potrwa ona do 30 maja, więc jeśli chcielibyście jeszcze ją zobaczyć, no to kilka dni jeszcze pozostało.

0: kwadrans. Pozostał nam do godziny 16, a więc zapraszam Was już teraz na kalendarium muzyczne.
1: Maja 1955 roku piosenka pochodząca z filmu Underwater w interpretacji trębacza Eddiego Colverta dotarła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

Singiel roku 2011. Piosenka w wykonaniu Adele dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów.

21 maja 1986 roku urodził się Janek Samołyk, wokalista i gitarzysta. Jego muzyka charakteryzuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i poezji śpiewanej.

Zbliża się godzina 16, a o 16:10 zapraszam Was na audycję Bezpieczny Wrocław. Dziś skupimy się na pierwszej pomocy, ponieważ między innymi coraz więcej defibrylatorów pojawia się w przestrzeni miejskiej. Defibrylatory są łatwo dostępne w galeriach, urzędach czy na ścianach paczkomatów, ale jak z nich korzystać? Dlaczego każda sekunda reakcji ma znaczenie dla ratowania życia? O tym opowiedzą nam dziś doktor nauk o zdrowiu i ratownik medyczny Paweł Gawłowski oraz Joanna Bisiecka Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bardzo serdecznie w imieniu Darii Dedlaff na tą rozmowę zapraszam.

0: Aktywiści zatrzymani przez Izrael, wypuszczeni na wolność, wśród nich dwójka Polaków. Śmierć pogranicznika w Szczecinie. Ruch samochodów pod Chorzowską Estakadą częściowo przywrócony. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jest dobra informacja w sprawie aktywistów Global Summit Flotilla, którzy zostali zatrzymani przez władze Izraela. Jak przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, polscy obywatele odzyskali wolność.
1: Nasi obywatele, nie tylko nasi obywatele, już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję. Jeśli chodzi o działania, my działaliśmy wielofrontowo, tak to można nazwać, bo działaliśmy również we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotyli.
0: Pytany o przebieg spotkania z Charles d'Affaires Izraela, Wewiór podkreślił, że była to bardzo krótka rozmowa, trwająca około 15 minut. Wiemy też, że MSWiA na wniosek szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego wszczęło procedurę wydania zakazu wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, poinformowała prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Europa nie może utracić swojej misji budowania pokoju i jedności, podkreślono podczas spotkania papieża Leona XIV z przedstawicielami Komisji Episkopatów Unii Europejskiej. W czasie audiencji biskupi reprezentujący episkopaty 27 państw wspólnoty rozmawiali z papieżem o przyszłości Europy, zagrożeniach związanych z populizmem, ochronie chrześcijan oraz potrzebie odbudowy kultury dialogu. Wracamy do kraju. Częściowo przywrócono ruch samochodów pod zamkniętą estakadą, poinformował Urząd Miejski w Chorzowie. To efekt zakończenia części robót naprawczych, informuje Paweł Mielczarek z chorzowskiego magistratu.
3: Uruchomiliśmy pierwszy przejazd samochodowy i tramwajowy pod estakadą w ciągu ulicy Rynek. To łączy ulicę Powstańców z ulicą Tadeusza Kościuszki. Pracujemy jeszcze na ulicy Faski, ulicy Pocztowej. Tam planujemy otworzyć te dwa przejazdy w okolicach 8 czerwca. Natomiast zakładamy, że ruch, komunikacja miejska wróci 9.
0: Zamknięta 2 czerwca minionego roku estakada nad Chorzowskim Rynkiem może dalej funkcjonować, ale w ograniczonym zakresie przejadą tamtędy pojazdy o dopuszczalnej masie do 3,5 tony przy otwartym po jednym pasie w każdą stronę. Pod mostem ruch pieszy, samochodowy i kolejowy może odbywać się normalnie. Takie wnioski wynikają z drugiej ekspertyzy technicznej tego obiektu.
4: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to jutro do 24 stopni przeważać. Będą chmury na Dolnym Śląsku całkowicie, ale weekend zapowiada się równie ciepło. W sobotę do 25 stopni, słonecznie, a w niedzielę nawet do 28 stopni. Podskoczą nam temperatury, no i kolejny tydzień zapowiada się już z temperaturami przeważnie powyżej 25 stopni. Jeden dzień zapowiada się być deszczowy.
5: Reklama.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 16 przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Bezpieczny Wrocław, a dziś porozmawiamy o ratowaniu życia, o tym, dlaczego każda sekunda reakcji ma znaczenie właśnie dla ratowania życia, jak korzystać z defibrylatorów i o innych aspektach udzielania pierwszej pomocy opowiedzą dziś nam doktor nauk o zdrowiu i ratownik medyczny Paweł Gawłowski oraz Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ja w imieniu Darii Detlaff już na tą rozmowę zapraszam, a zaczynamy o 16.10.
5: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: 16:10 już na zegarach, a więc oddajemy głosy Darii Detlef i jej gościom.
1: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
2: Pierwsza pomoc ratuje zdrowie i życie. O tym, dlaczego warto być przygotowanym na różne sytuacje i jak udzielać pomocy, porozmawiamy z doktorem nauk o zdrowiu i ratownikiem medycznym panem Pawłem Gawłowskim, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Do jakich sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dochodzi najczęściej, gdybyśmy mieli powołać się na statystyki, ale też pana doświadczenie zawodowe?
3: Przede wszystkim choroby cywilizacyjne, które współcześnie niestety nam dokuczają. Styl naszego życia, sposób odżywiania, również genetyka. To wszystko prowadzi do na przykład zawału serca, udaru mózgu. Oczywiście jest to konsekwencja chorób współistniejących, czyli cukrzyca, czyli nadciśnienie, czyli właśnie nadwaga. To wszystko niestety powoduje, że zawały czy udary to są naprawdę częste sytuacje, w których ludzkie życie jest zagrożone.
2: I te sytuacje mogą zadziać się zarówno w domowym zaciszu, jak i w przestrzeni na przykład miejskiej. Jak wtedy należy reagować?
3: I tu powrócę do tego, jaki wstęp pani zrobiła do naszego dzisiejszego programu. To nie pierwsza pomoc ratuje ludzkie zdrowie i życie, tylko ludzie, którzy jej udzielają, a to jest bardzo duża różnica. I ta podstawowa wiedza, którą każdy z nas powinien posiadać, jest bardzo ważna. Te proste kroki związane z uciskaniem klatki piersiowej, z użyciem zautomatyzowanego defibrylatora, jeżeli mówimy o zatrzymaniu funkcji życiowych, to są niezmiernie istotne, ważne i proste czynności. Najczęstszą przyczyną zgonów u poszkodowanych urazowych to nieopanowane masywne krwotoki. I tutaj znowu proste czynności ratują życie. I to, jak wiele razy słyszymy, że każda sekunda jest ważna, cenna i tak dalej, to w tych konkretnych sytuacjach to nie są zwykłe slogany, tylko rzeczywiście każda minuta zwłoki w rozpoczęciu resuscytacji, w uciśnięciu masywnego krwawienia niestety mogą doprowadzić do śmierci naszego poszkodowanego.
2: Czy to jest tak, że każdy z nas zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy osobie, która znajduje się w takiej sytuacji zagrażającej jej zdrowiu bądź życiu?
3: Tak, jesteśmy prawnie zobowiązani do udzielania pierwszej pomocy. Polskie prawo jasno o tym mówi. Za nieudzielenie pierwszej pomocy każdemu z nas grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. To taki najbardziej już drastyczny przykład. Natomiast z drugiej strony nie nakłada na każdego obywatela obowiązku szkolenia się z tego zakresu. Oczywiście możemy powrócić do szkoły, gdzie te zajęcia są obowiązkowe. Możemy powiedzieć, że na kursie na prawo jazdy również te godziny są obowiązkowe, że w zakładzie pracy również w ramach szkoleń BHP na przykład pierwsza pomoc jest poruszana, ale myślę, że wiele z nas doświadczyło różnych szkoleń i wiemy, że jeżeli ta pierwsza pomoc wrzucana jest w kurs prawo jazdy, BHP, jakikolwiek inny kurs czy szkolenie, to bardzo często są to tematy, które no możemy tylko o nich powiedzieć w przeciągu godziny, dwóch, najczęściej teoretycznie, bardzo mało ćwiczeń praktycznych. To nas nie przygotowuje. Natomiast też uspokajam naszych radiosłuchaczy, nie grozi nam żadna odpowiedzialność karna, jeśli popełnimy jakikolwiek błąd przy udzielaniu pierwszej pomocy. A to jest najczęstsza przyczyna, dlaczego ludzie nie podejmują pierwszej pomocy. Boją się konsekwencji, zrobię coś źle, pójdę do więzienia. To tutaj nie ma takiego przełożenia w ogóle. Nie boimy się udzielania pierwszej pomocy, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, karne. Boimy się pod kątem naszego własnego bezpieczeństwa, czyli udzielamy pierwszej pomocy, jeżeli sami czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy zabezpieczeni, rękawiczki, na drodze jest wstrzymany ruch, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, jeżeli posiadamy w samochodzie. Czyli nasze bezpieczeństwo jest zapewnione, wtedy dopiero pomagamy innym.
2: No to trochę jak na przykład w podróżach samolotem, gdzie przypomina się przy każdej podróży, żeby najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo, potem na przykład zająć się maluchem czy osobą, która siedzi obok nas.
3: Tak, ale też bardzo często myślę, że każdy z nas, kto podróżował samolotem, wie, że już po którymś locie, no nie słuchamy bardzo uważnie obsługi tego samolotu i tak naprawdę robimy w tym czasie co innego. Uważamy, że nic nam nie może się stać i podobnie w takim codziennym życiu, jeżeli rozmawiamy na jakichkolwiek kursach, szkoleniach, spotkaniach, no to bardzo często słyszymy, że przecież to mi się nie może przytrafić. To bardzo często odsuwamy od siebie te złe doświadczenia. Myślimy, nie, moim najbliższym nie może przytrafić się zawał mięśnia sercowego, udar. U sąsiadów być może, ale na pewno nie u mnie. Często też obserwujemy, że na wydarzeniach plenerowych, kiedy uczymy chociażby mieszkańców Wrocławia, turystów, jak udzielać pierwszej pomocy, to kiedy rodzice podchodzą z dziećmi do naszego stanowiska, to niejako, mówiąc brzydko, to dziecko jest wypychane. Ty idź poćwicz, a my popatrzymy. To naszą rolą oczywiście jest zaangażowanie całej rodziny czy grupy osób, która podchodzi z tym młodym człowiekiem. Natomiast no, widać też, że ten poziom wiedzy naszej w zakresie pierwszej pomocy zmienia się na lepsze, bo też poziom nauczania już od wczesnych klas szkoły podstawowej i potem ponadpodstawowej no się zmienia i jest coraz wyższy. Mamy lepszy sprzęt, no i lepszych specjalistów, którzy uczą tej pierwszej pomocy.
1: Bezpieczny Wrocław.

0: Wróciłabym na chwilę do tego, o czym pan powiedział na początku, czyli o chorobach cywilizacyjnych. Jeżeli moglibyśmy powiedzieć konkretnie, jakie są objawy, jak wygląda ścieżka postępowania w przypadku, gdy ktoś doznaje udaru bądź zawału serca. Jak je rozróżnić, jakie są te klasyczne objawy i co powinniśmy zrobić, żeby pomóc takiej osobie?
1: No przede wszystkim ostateczna diagnoza może być postawiona dopiero w szpitalu, kiedy wykonamy odpowiednie badania obrazowe, czyli na przykład tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, czy w wypadku zawału mięśnia sercowego, wykonamy odpowiednie badania z krwi, wykonamy powtórne badanie EKG i w końcu wykonamy zabieg koronarografii, czyli zajrzymy do tych naczyń niejako od środka, wprowadzając cewnik przez duże naczynie krwionośne. Kiedy wpuścimy odpowiedni kontrast i wtedy widzimy, czy jakieś naczynie w sercu, naczynie wieńcowe jest zamknięte, co jest niejako wyznacznikiem zawału mięśnia sercowego, bo dany obszar mięśnia tego serca jest niedotleniony, bo krew tam nie może dopłynąć. Ale możemy mówić o pewnych objawach, które mogą nam sugerować, czy to zawał serca, czy udar mózgu. I jeżeli chodzi o zawał mięśnia sercowego, to będzie to nagły, silny ból w klatce piersiowej, najczęściej o charakterze ucisku.
0: I to jest jakieś konkretne miejsce w klatce piersiowej? Czy to może być na wysokości żeber?
1: Mniej więcej są to okolice mostka, natomiast ten ból może być opasający, może promieniować do żołądka, do szyi, do łopatki. Natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że są to bardzo typowe objawy mięśnia, zawału mięśnia sercowego, a jest taki specyficzny rodzaj zawału mięśnia sercowego, który może tylko objawiać się tak zwanym gnieceniem w żołądku, nudnościami i wymiotami i nie będzie żadnego bólu w klatce piersiowej. A jeżeli mówimy dodatkowo o osobie, która choruje na przykład na cukrzycę, to te dolegliwości bólowe mogą być znacznie mniejsze niż u człowieka, który na tą cukrzycę nie choruje. Więc tutaj zmiennych jest bardzo dużo i należy bardzo mocno uważać z takim przekazem szerokim, na przykład do radiosłuchaczy, bo mogą wystąpić inne objawy i one mogą zostać zlekceważone. Ale oprócz tego bólu najczęściej występującymi objawami to będzie duża potliwość, nasz chory robi się blady, jest w dużym niepokoju, o wiele ciężej mu się oddycha. I tutaj bezwzględnie przy takich objawach powinniśmy wybrać numer alarmowy. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że tym docelowym numerem to jest numer 999, bo to jest numer bezpośrednio do dyspozytorni medycznej, gdzie dyspozytor medyczny od razu może wysłać zespół ratownictwa medycznego do takiego chorego. Oczywiście mamy alternatywę w postaci numeru alarmowego 112, natomiast operator numeru alarmowego 112 nie jest w stanie od razu wysłać zespołu ratownictwa medycznego. Może przekazać tą informację do dyspozytorni medycznej i dopiero tam dyspozytor dysponuje tą karetkę. Więc mamy tutaj opóźnienie w postaci tego jednego ogniwa. Oczywiście z jednego i z drugiego numeru otrzymamy pomoc. Numer 112 jest numerem europejskim, więc jeżeli gdzieś się przemieszczamy, to też możemy korzystać z tego numeru poza granicami naszego kraju, ale docelowo warto to wiedzieć, myślę, że to jest cenna wiedza, że te 399 to zawsze jest po drugiej stronie dyspozytor medyczny, który też powie nam, co robić.
0: Poinstruuje przez telefon.
1: Dokładnie tak. Można na przykład zlecić, żeby takiemu choremu, który ma objawy zawału mięśnia sercowego, podać jakiś lek, który mamy w apteczce domowej, co też jakby podnosi szansę poszkodowanego na pełne wyzdrowienie. Mówimy tutaj
0: o aspiryna,
1: aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, tak, w różnej formule, bo leków mamy dużo dostępnych na rynku. Więc to są rzeczy, o których warto pamiętać, ale tak jak mówię, ten lek bierzemy dopiero, kiedy dyspozytor nam to zleci. Czyli nie na wszelki wypadek, bo coś nas zaboli w klatce, to my już bierzemy tą aspirynę, tylko musimy mieć wskazania i dyspozytor jasno musi nam zlecić przyjęcie takiej aspiryny. To jeżeli chodzi o zawał mięśnia sercowego. Jeżeli chodzi o udar, tutaj sprawa jest prostsza o wiele, bo te objawy są przeważnie bardziej książkowe i bardziej się manifestują na zewnątrz. I mówimy tutaj, że bardzo często możemy zastosować taki test FAST. Za każdą literką kryje się coś i rozszyfrowując po kolei literka F, czyli face, czyli twarz, mamy zniekształconą twarz, kącik ust opada, mowa staje się niewyraźna, poszkodowany zapomina słów, mówi nielogicznie. Druga literka A, czyli arm, czyli tak naprawdę mówimy o niedowładzie czy paraliżu jednostronnym, natomiast no, pod tą literką A kryje się taki prosty test, prosimy poszkodowanego, naszego chorego, często bliskiego przecież, o uniesienie obydwu kończyn górnych rąk przed siebie i widzimy, że któraś ręka w ogóle nie jest w stanie być uniesiona do góry lub unoszona jest na niższą wysokość lub nawet jeżeli na tą samą, to za chwilę ta jedna ręka opada, bo ta siła mięśniowa jest zmniejszona. Trzecia literka S, czyli speech, czyli właśnie ta niewyraźna, bełkotliwa bardzo często mowa. I T, czyli time. Tutaj zależy nam na tym, żeby jeżeli tylko takie objawy zaczynają występować, bezwzględnie jak najszybciej należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, że mamy dzisiaj nowoczesne metody leczenia, które polegają między innymi na tym, że rozpuszczamy skrzep, który gdzieś w naczyniu, w mózgu się zaklinował, jeżeli mogę tak powiedzieć. Myślę, że to będzie bardzo zrozumiałe. I znowu zamyka nam przepływ krwi w pewien obszar mózgu, przez co ten fragment, ten obszar mózgu staje się niedotleniony, a więc zaczyna obumierać. I tu liczy się czas. Oczywiście te wytyczne się na bieżąco zmieniają, ale możemy powiedzieć, że kilka godzin to jest ten czas, kiedy jesteśmy w stanie właściwie całkowicie odwrócić te objawy, które występują. Niestety, z naszego doświadczenia zespołów ratownictwa medycznego obserwujemy, że o ile zawał tak naprawdę budzi lęk u każdego i to pogotowie wzywane jest bardzo szybko, o tyle zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, przy jakiejś niewyraźnej mowie, przy tym, że ktoś coś tam zapomniał, jakiegoś słowa, że kręciło mu się mocno w głowie, to często na przykład syn, córka, najbliżsi, którzy mieszkają z tą starszą osobą, obserwując takie osoby rano, nie wzywają zespołu ratownictwa medycznego, tłumacząc to niskim ciśnieniem, złą pogodą, tym, że ta starsza osoba się nie wyspała. No wieloma czynnikami, które powodują, że na końcu stwierdzają, zobaczymy jak wrócę z pracy, co się wydarzy, jak będzie dalej tak samo, to wtedy spróbujemy poszukać pomocy w szpitalu, czy wezwiemy karetkę. A wtedy już jest za późno zdecydowanie na to, żeby skutecznie takiej osobie pomóc.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina. Będzie.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Przypominam, rozmawiamy dzisiaj z doktorem nauk o zdrowiu i ratownikiem medycznym, panem Pawłem Gawłowskim. W przestrzeni miejskiej Wrocławia pojawia się coraz więcej sprzętu AED, czyli defibrylatorów. Czym jest taki sprzęt i czy z pana obserwacji wrocławianie wiedzą, jak się nim posługiwać, wiedzą, do jakich sytuacji AED służy?
2: Jest różnie, ale jest coraz lepiej i to nas bardzo cieszy. Na początek, co to jest AED? To zautomatyzowany defibrylator, taki jak nieraz widzimy na filmach różnych medycznych. To urządzenie, które może użyć każdy. Każdy z nas ma w cudzysłowie niejako uprawnienia do użycia tego sprzętu. Nie potrzebujemy specjalistycznych szkoleń, certyfikatów, dyplomów, kursów. Oczywiście. Idealnym rozwiązaniem jest przejście szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, gdzie prowadzimy resuscytację z użyciem AED, czyli tego zautomatyzowanego defibrylatora, kiedy możemy na takim urządzeniu treningowym poćwiczyć każdy element postępowania, ale po włączeniu urządzenia każde urządzenie wydaje komunikaty głosowe krok po kroku, co musimy wykonać. W związku z tym to urządzenie nie przejdzie do następnego etapu, jeśli nie wykonamy tego poprzedniego kroku. Nie mamy szansy zatem się zgubić. Jak działa AED? No przede wszystkim używamy tego urządzenia, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Czyli...
1: A jak to sprawdzić?
2: Jak to sprawdzić?
1: Powiedzmy, ktoś słabnie na ulicy albo w sklepie. Mhm. Wiemy, że tam gdzieś jest blisko nas AED. Jak właśnie sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście potrzebuje akurat tej pomocy?
2: I spróbujemy tutaj o tym opowiedzieć, natomiast zaznaczam, najlepiej poćwiczyć, dotknąć, zobaczyć, ale spróbujmy. Przede wszystkim musimy upewnić się, czy jest bezpiecznie. Następnie klękamy przy poszkodowanym, potrząsamy go delikatnie za ramiona i próbujemy nawiązać kontakt głosowy. Obserwujemy reakcję poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany nie reaguje, wołamy o pomoc. To wołanie o pomoc to nie jest jeszcze wezwanie pogotowia, to jest halo. Czy ktoś może mi pomóc? Proszę podejść, proszę wyciągnąć telefon. Będzie mi pan za chwilkę potrzebny. Coś się tutaj dzieje, żebyśmy za chwilę nie zostali sami. Następnie udrażniamy drogi oddechowe, czyli nasz poszkodowany leży na plecach, a musi leżeć, żeby przejść do następnego kroku. Odchylamy głowę maksymalnie do tyłu. Jedną rękę opieramy na czole, drugą przytrzymujemy niejako brodę. I odchylamy głowę maksymalnie do tyłu. Tak trzymając tą głowę, pochylamy się nad twarzą poszkodowanego i próbujemy usłyszeć, wyczuć oddech. Usłyszeć naszym uchem, wyczuć naszym policzkiem. Wszystko to, co może świadczyć, że poszkodowany oddycha. I teraz. Dorosły człowiek musi oddychać co najmniej 2 razy na 10 sekund, bo tyle oceniamy oddechu tego naszego poszkodowanego, żeby uznać, że nasz poszkodowany oddycha prawidłowo. Czyli jeżeli mamy poszkodowanego, który nie reaguje, a po udrożnieniu dróg usłyszeliśmy przez 10 sekund co najmniej 2 oddechy, to takiego poszkodowanego możemy ułożyć na boku. Pewnie pamiętamy ze szkoły pozycja boczna, pozycja bezpieczna. Nie ma znaczenia, na którym boku, to też jest ważne, za wyjątkiem kobiet w ciąży, które tylko na boku lewym. I myślę, że to wystarczy, żeby zapamiętać. Im prostsza pierwsza pomoc, tym łatwiej nam potem to wykonać, więc zapamiętajmy, nieważne który bok, oprócz kobiet w ciąży, bo te na boku lewym i tyle. I działamy, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast jeżeli mamy poszkodowanego, którego oceniamy ten oddech przez 10 sekund i tam nie było ani jednego oddechu, usłyszeliśmy jeden oddech, usłyszeliśmy 2, ale to oddechy były jakieś charczące, jakieś dziwne. Wszystko to, co możemy wrzucić do jednego worka, oddech nieprawidłowy, według naszego uznania, żebyśmy mieli tą świadomość, że to nie chodzi o książki, o grube encyklopedie, tylko o nasze odczucie, bo my pomagamy tej osobie, udzielamy pierwszej pomocy, a nie ktoś. Jeżeli uznajemy, że to jest ten worek oddechu nieprawidłowego, 0 oddechów, 1, 2, ale są już jakieś takie dziwne dla nas, w tym momencie wzywamy zespół ratownictwa medycznego, rozpoczynamy resuscytację w postaci uciskania klatki piersiowej i próbujemy jak najszybciej zorganizować defibrylator. W lokalizacji tego defibrylatora może pomóc nam dyspozytor, ponieważ on dysponuje mapą zaznaczonymi defibrylatorami, ale my też zachęcamy, żeby w przestrzeniach, w których przebywamy najczęściej, czy to jest nasze miejsce pracy, czy to jest nasze miejsce zamieszkania, czy to są przestrzenie, gdzie najczęściej wybieramy się na spacery, czy to będzie jakiś na przykład park, czy inna przestrzeń miejska, warto dowiedzieć się, gdzie taki defibrylator się znajduje. Ponieważ do zatrzymania akcji serca może dojść u osoby, która ma lat 80, ale u takiej, która ma lat 20. A również u takiej, na szczęście rzadko, która ma lat kilka. I to są najczęściej sytuacje związane albo z ciężkim urazem, albo z jakąś ukrytą, niezdiagnozowaną wadą serca, albo na przykład przy zadławieniu, kiedy no nie udaje nam się tego ciała obcego wydobyć i dochodzi do pełnego zatrzymania krążenia. Na szczęście u dzieci te sytuacje są naprawdę rzadkie, natomiast u dorosłych niestety częste. Kilka razy w ciągu doby zespoły ratownictwa medycznego w danym rejonie, czy to jest Wrocław, czy jakikolwiek inny, jeżdżą do nagłego zatrzymania krążenia i najczęściej do nagłego zatrzymania krążenia dochodzi w domu. Nie gdzieś na ulicy, nie w przestrzeni publicznej, tylko u naszego najbliższego. Czyli jeżeli mamy szansę prowadzić resuscytację raz w życiu u kogoś, to niestety największe szanse mamy na to, że to będzie ktoś z naszych najbliższych, z którym mieszkamy albo właśnie nas odwiedził. I z tego musimy sobie zdawać sprawę.

0: wracając do momentu, kiedy już uciskamy klatkę piersiową i ten defibrylator się pojawia, to mamy za zadanie tak naprawdę zrobić dwie rzeczy. Włączyć to urządzenie, a potem słuchać, co do nas mówi i wykonywać te polecenia. Nic więcej nie potrzebujemy. Czyli jeżeli mówi przyklej elektrody na klatkę piersiową, to to robimy. Na każdej elektrodzie mamy narysowany tors człowieka i tam w różny sposób, ale bardzo czytelny dla każdego, są zaznaczone punkty, w których te naklejki należy przykleić, bo te elektrody to są naklejki, które kabelkiem połączone są z tym urządzeniem i po podłączeniu elektrod urządzenie nakaże nam odsunięcie się od poszkodowanego i będzie dokonywało analizy, czy sama defibrylacja, czyli samo wyładowanie elektryczne jest potrzebne.
1: Bo może się okazać, że nie jest.
0: Może się okazać, że nie jest. Nie chciałbym tu już wchodzić za bardzo w szczegóły medyczne, bo myślę, że nie taki jest nasz cel, ale bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że jeżeli mamy nagłe zatrzymanie krążenia u poszkodowanego, który wymaga resuscytacji, to są takie mechanizmy, które wymagają defibrylacji, a są takie, które nie wymagają i wiemy, że przy części zatrzymań krążenia defibrylacja w ogóle nie ma sensu. To urządzenie zdejmuje analizę i podjęcie jakiejkolwiek decyzji z naszej głowy i samo wewnętrznie poprzez analizę, algorytmy, sztuczną inteligencję, która jest tam w środku, podejmuje decyzję, co dalej. Jeżeli uzna, że defibrylacja jest niewskazana, to wyda nam taki komunikat. Defibrylacja niewskazana, kontynuuje resuscytację.
1: I wtedy uciskamy klatkę
0: dalej
1: piersiową.
0: Uciskamy klatkę piersiową. Mm-hmm. I jeżeli uzna, że jest konieczna, no to w tym momencie naładuje się, powie, żeby się odsunąć i nakaże nam naciśnięcie migającego przycisku na urządzeniu, które spowoduje to wyładowanie elektryczne, czyli tą defibrylację. Po defibrylacji urządzenie nakaże nam prowadzenie resuscytacji do kolejnej analizy, która będzie za 2 minuty. I to urządzenie dzisiaj bardzo często odlicza nam ten czas. Dodatkowo jak metronom działa, czyli impulsy dźwiękowe pokazują nam, w jakim tempie należy uciskać tą klatkę piersiową. I sytuacja powtarza się za 2 minuty, czyli znowu urządzenie wyda nam komunikat, żeby nie dotykać pacjenta, każe nam się odsunąć, dokona analizy i oceni, czy kolejna defibrylacja jest wskazana, czy nie. I tak dalej, do momentu, kiedy albo przywrócimy akcję serca i to urządzenie też nas o tym poinformuje, albo przyjedzie zespół ratownictwa medycznego i przejmie od nas prowadzoną resuscytację.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: Jak pana zdaniem zmienia się przestrzeń Wrocławia, jeżeli chodzi o możliwości i narzędzia do udzielania pierwszej pomocy? Druga rzecz to szkolenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław.
1: Tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, jak miasto jest przygotowane jako przestrzeń. Uważam, że jest bardzo dobrze i jesteśmy takim liderem i wzorem jako miasto, jeżeli mówimy nie tylko o naszym kraju, o Polsce, ale również o Europę. Tu naprawdę się mamy czym chwalić. Urządzenia AED, apteczki pierwszej pomocy we wszystkich nowych pojazdach MPK. Dodatkowo osoby, które prowadzą te pojazdy, również są przeszkolone, ale wiemy też, że w tych pojazdach przemieszczają się codziennie tysiące mieszkańców, turystów, którzy potrafią udzielać pierwszej pomocy. Dlatego też te urządzenia są zamontowane właśnie, możemy powiedzieć, w mobilnych stacjach do udzielania pierwszej pomocy, bo tramwaje, autobusy przemieszczają się po całym mieście i podwrocławskich terenach, a więc docierają, czy są już o wiele szybciej niż karetka mogłaby dojechać w dane miejsce. Te urządzenia mają odpowiednie skrzynki, z których po prostu możemy je wyjąć, kiedy jest taka potrzeba i ratowanie życia, to jest cel nadrzędny. Po to one są w tramwajach, w autobusach, nie żeby były i ładnie wyglądały, tylko żeby użyć tych urządzeń, kiedy one są potrzebne. Tramwaje, autobusy są odpowiednio oznaczone zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Zawsze możemy zamachać, zatrzymać taki pojazd, oczywiście nie wbiegając przed niego, ale też pracownicy MPK są przygotowani i przeszkoleni w tym zakresie. Również nadzór ruchu MPK ma samochody, w których jest sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w postaci defibratorów i dużych apteczek do udzielania pierwszej pomocy. W przestrzeni publicznej Wrocławia mamy dzisiaj około 400 urządzeń AED, więc to jest już naprawdę bardzo dużo. Mamy 38 hellboxów, czyli współpraca z InPostem przy paczkomatach. Warto, ponieważ chętnie korzystamy z platform, które dostarczają nam sprzęt właśnie, zakupy do paczkomatów. Być może na naszym osiedlu jest właśnie taki sprzęt umieszczony przy paczkomacie.
0: On też jest oznaczony dosyć wyraźnie i kolorystycznie.
1: Tak jest. Najczęściej z boku tej całej szafy, więc nawet jak podchodzimy do tego urządzenia, to już jesteśmy niejako narażeni, jeżeli mogę tak powiedzieć, na widok tego urządzenia raz czy drugi i już będziemy pamiętali, że ono tam jest. No i szkoły, wrocławskie szkoły, które w tej chwili są bardzo dobrze doposażone zarówno w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w postaci AED, w postaci apteczek, ale sprzętu szkoleniowego, który właśnie z programu Bezpieczny Wrocław również został zakupiony. W tej chwili odbywają się i będą po wakacjach kolejne cykliczne szkolenia z tego, jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych. Nie dotyczy to tylko samego udzielania pierwszej pomocy, ale również wtedy, kiedy dochodzi na przykład do zdarzenia z napastnikiem, który ma jakiś niebezpieczny przedmiot, co zdarza się coraz częściej, być może nie jeszcze na poziomie całej szkoły jako budynku, ale niestety ten czas, kiedy pracujemy coraz więcej, jesteśmy narażeni na coraz większy stres, to wiąże się również z tym, że mamy coraz więcej osób różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi i niestety choroby psychiczne to również dzisiaj niejako choroby cywilizacyjne, na przykład depresja. Wiemy o tym, że bardzo dużo również znanych osób na co dzień do nas uśmiecha się z ekranu, a potem niestety borykają się z ciężką chorobą, kiedy zostają same ze sobą. Więc tych działań miasto podjęło już bardzo dużo, z czego jestem dumny, bo od wielu lat jako ratownik medyczny i mieszkaniec Wrocławia również wspierałem wiele inicjatyw i wspieram do tej pory z zakresu właśnie edukacyjnych, jeżeli chodzi o mieszkańców Wrocławia, ale również o wszystkich, którzy pojawiają się na naszych spotkaniach czy kursach. I to naprawdę serce rośnie, bo jeszcze parę lat temu nie przypuszczałem, że nasze miasto może być tak dobrze przygotowane do tego, aby ratować ludzkie zdrowie bądź życie.
0: A warto tutaj dodać, że kursy udzielania pierwszej pomocy są bezpłatne. Gdyby mieli Państwo ochotę przypomnieć sobie tę wiedzę, przećwiczyć na konkretnych sytuacjach, na dobrym sprzęcie, to już w najbliższym czasie będą m.in. pikniki miejskie. Tam również zespoły ratownictwa medycznego, które potokiem ekspertów, specjalistów pokażą nam, jak to zrobić krok po kroku.
1: Oczywiście. Będziemy w wielu miejscach Wrocławia, będziemy uczyli, jak prowadzić resuscytację u osób dorosłych, u dzieci, jak radzić sobie z ciężkim zadławieniem zarówno u dzieci i dorosłych, jak tamować masywne krwawienia, czy w końcu jak użyć właśnie defibrylatora AED. My będziemy tam cały czas, natomiast Państwo muszą poświęcić dosłownie 5 minut, 6 minut po to, żeby zrozumieć ideę i przećwiczyć, bo udzielanie pierwszej pomocy jest proste i są to proste czynności. Ja zawsze powtarzam na kursach, szkoleniach, które prowadzę, że w momencie, czy do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, poszkodowany nasz ma żyć, a nie ma być zapakowany jak bombonierka z wielką czerwoną kokardą. Czyli on nie musi mieć pięknego opatrunku, on nie musi być pięknie wykonanych wszystkich czynności, on musi mieć wykonane przez nas czynności skuteczne, a tylko skuteczność naszych działań pomoże i pozwoli przeżyć poszkodowanemu.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Jest z nami dzisiaj również Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, o akcjach, które podejmuje miasto w związku z kampanią i programem Bezpieczny Wrocław. Dużo udało już się zrobić, ale jeszcze wciąż dużo przed nami.
2: Tak, przed nami przede wszystkim pikniki miejskie i wydarzenia plenerowe, na których mieszkańcy będą mogli przećwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatorów, bo nie tylko wyposażamy przestrzeń miejską w te defibrylatory, ale także dzielimy się z mieszkańcami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy tutaj w swoim gronie ekspertów z zakresu pierwszej pomocy. To są też instruktorzy Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, którzy przeprowadzają te szkolenia. To są też ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Starówka, czy inne grupy, takie jak na przykład Wodna Służba Ratownicza. Wszyscy ci ratownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także korzystania z defibrylatorów, których coraz więcej pojawia się w naszej przestrzeni miejskiej.
1: Coraz więcej jest nie tylko samych defibrylatorów w miejscach takich jak urzędy, instytucje, sklepy, galerie, ale to też na przykład helpboxy umieszczone na paczkomatach. Skąd taki pomysł i współpraca?
2: To rozwiązanie to jest efekt współpracy miasta z Centrum Ratownictwa i Impostem. I zależało nam na tym, żeby te defibrylatory, które pojawią się w przestrzeni miejskiej, były dokładnie w tych miejscach, w których żyją, funkcjonują i na co dzień pojawiają się mieszkańcy. Dlatego na 38 punktach, paczkomatach, impost pojawiły się te defibrylatory, ale to nie są tylko defibrylatory, to też są całe stacje Helpbox 365, czyli defibrylator połączony z apteczką pierwszej pomocy. Co ważne, te stacje są 24 godziny na dobę kontrolowane, czy czasem nie nastąpiło ich jakieś otwarcie, czy baterie są sprawne. Także tutaj mamy pewność, że to są urządzenia, które w sytuacji, kiedy będziemy musieli ich użyć, one będą w 100% sprawne.
1: Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie defibrylatorów do każdego nowego pojazdu zakupionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu. To już taki standard, który wyznacza samorząd wrocławski. Czy naszym śladem pójdą inne miasta w Polsce, a może już poszły?
2: We Wrocławiu od wielu lat funkcjonują defibrylatory w pojazdach nadzoru ruchu i tam często osobami, które przemieszczają się w tych pojazdach nadzoru ruchu, są też ratownicy medyczni. To są osoby przeszkolone, które bardzo często znajdują się w tych pierwszych momentach w miejscu, gdzie zdarza się jakiś wypadek. I to oni udzielali tej pierwszej pomocy. Natomiast teraz idziemy dalej i we wszystkich pojazdach, które będą nowo kupowane do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, będą wyposażane nie tylko w defibrylatory, ale też w apteczki pierwszej pomocy i kierowcy już są szkoleni z obsługi tych defibrylatorów. Chodzi też o to, żeby w sytuacji takiej, kiedy ten defibrylator będzie potrzebny, a mieszkaniec będzie chciał z niego skorzystać, będzie widział oznaczenie na takim autobusie czy tramwaju, będzie wiedział, że tam znajdzie to urządzenie i że ono będzie w pełni sprawne. Więcej, że tam będzie osoba, która jest przeszkolona z korzystania z tego urządzenia.
1: To jeszcze jeden temat, ponieważ eksperci związani z programem Bezpieczny Wrocław cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje, szkolą się. Również pani jako koordynator programu jest obecnie na szkoleniu. Możemy o to podpytać?
2: Uczestniczę w tej chwili w kongresie Protega w Poznaniu. To jest takie spotkanie ekspertów poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej, gdzie dzielimy się tutaj naszymi doświadczeniami.

0: jest zakresu wprowadzania ustawy, która weszła w życie w 2025 roku, dobrymi praktykami, ale także wymieniamy spostrzeżenia dotyczące tych słabych stron w realizacji ustawy i wdrażaniu samego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: To są osoby pewnie z całego kraju, które zjechały do Poznania?
0: Tak, to są eksperci, to są praktycy, to są też organy ochrony ludności, to są podmioty ochrony ludności, ale też różne służby. Tutaj mamy przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, mamy przedstawicieli policji i organizacji ratowniczych, na przykład PCK.
1: To życzymy w takim razie owocnego spotkania. My widzimy się już wkrótce we Wrocławiu. Pani Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, była naszym gościem. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: To jeszcze zapytam na koniec, czy jest taki pakiet narzędzi, który warto mieć ze sobą? Tak każdy z nas, wrocławianin, na przykład w torebce czy plecaku. No bo zakładam, że nie zawsze przemieszczamy się autem, żeby mieć dostęp do apteczki, ale jeżeli jesteśmy gdzieś właśnie na zewnątrz, co ze sobą warto mieć w takim plecaku bądź torebce?
2: No przede wszystkim nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania w tym zakresie. Musimy się zastanowić, jak bardzo jesteśmy aktywni zawodowo i pozazawodowo, jakie aktywności w czasie wolnym uprawiamy, bo to determinuje, na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni. Więc nie ma uniwersalnego rozwiązania. Musimy ocenić, na jakie zagrożenia będziemy narażeni w pracy, w domu, w czasie wolnym, jak lubimy spędzać ten wolny czas, czy są to sporty ekstremalne, czy lubimy chodzić na strzelnicę na przykład, co jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu wolnego. Wspomniała Pani o samochodzie i apteczce, to też myślę warto powiedzieć, że na ten moment apteczka pierwszej pomocy w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowym wyposażeniem już od wielu, wielu lat i bardzo często tych apteczek, sami pewnie nasi słuchacze doskonale o tym wiedzą, no nie zaglądamy do tych apteczek za często. Ten sprzęt tam często ma kilkanaście lat i dawno powinien być
1: wymieniony.
2: Natomiast przede wszystkim musimy w takiej apteczce mieć sprzęt, który potrafimy użyć. Nie chodzi o to znowu, żeby mieć taką apteczkę za kilka tysięcy złotych sprzętu i otwieramy i nie wiemy w ogóle, do czego to służy. Ale jeżeli mielibyśmy mówić, co tam powinno się znaleźć, to przede wszystkim coś, co nas ochroni, czyli rękawiczki. No i tutaj warto pamiętać o tym, żeby to były rękawiczki w rozmiarze, jaki używamy naszych dłoni. Nawet w apteczce pierwszej pomocy. Jeżeli są rękawiczki, to nie wiemy, czy to są XL-ki, czy S-ki, czy M-ki. Jeżeli ktoś ma dużą dłoń, to założy M-kę i ta rękawiczka pęknie. Więc jeżeli już mówimy o rękawiczkach, to dostosujmy ją do naszej dłoni. My polecamy, żeby mieć taki hermetycznie zamykany pakiecik. Nazywa się to opatrunkiem taktycznym, jest kilka modeli, ale generalnie chodzi o to, że to jest opatrunek, w którym zintegrowany jest duży pakiet chłonny, czyli taka gaza razem z bandażem. W związku z tym nie potrzebujemy wielu rzeczy, tylko tak próżniowo zapakowany pakiecik zajmuje naprawdę niewiele miejsca i możemy go włożyć do każdej apteczki, do każdej sakwy rowerowej na przykład, do kieszeni spodenek, jeżeli się gdzieś wspinamy i tutaj nie ma z tym większego kłopotu. Dobrze mieć folię termiczną, taka folia NRC srebrno-złota. Ona poprawia komfort termiczny poszkodowanego, ale tak naprawdę tylko w jednym przypadku, kiedy poszkodowany tym sreberkiem, tym kocem jest szczelnie owinięty. To znaczy, jeżeli tylko przykryjemy tym kocem foliowym, jak na przykład kołdrą się okrywamy, ta folia nie spełni swojego zadania i nie będzie zapewniała komfortu termicznego. Wiatr będzie hulał pod tą folią, a dodatkowo, o czym rzadko pamiętamy, poszkodowany będzie tracił ciepło poprzez kontakt swojej skóry, swojego ciała z podłożem. Więc nawet jeżeli przykryjemy go od góry, a leży on na zimnych kafelkach, to dalej on się będzie wychładzał i ta folia nie będzie spełniała swojej funkcji. A poza tym, to co nam się przyda na co dzień, bo życie to jedno, czy ratowanie życia, a te nasze bolączki, dolegliwości codzienne to drugie, więc jakieś plasterki na zwykłe małe skaleczenia, na zwykłe otarcia. Jeżeli profilujemy taką apteczkę również pod dziecko, to warto zadbać o to, żeby to były jakieś plasterki z ich ulubioną postacią bajkową na przykład, prawda? To też dobrze wpływa. I tak naprawdę wiele więcej nie potrzebujemy, bo pamiętajmy, że to jest pierwsza pomoc. I tu nie korzystamy z dużej ilości sprzętu. Tu liczy się nasza wiedza i to zarówno teoretyczne, ale również te umiejętności praktyczne, bo naprawdę niewielką ilością sprzętu jesteśmy w stanie uratować ludzkie życie. I o tym pamiętajmy.
1: Dołączamy się do tego apelu, a ekspertowi dziękujemy za udział w audycji. Paweł Gawłowski, ratownik medyczny, jeden z ekspertów programu Bezpieczny Wrocław, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Kiedy powrócisz już, ja będę czekał.
4: Radio Rodzina.
5: Syfra ma fosy i korzytar malowy szarzy w łary sód.
4: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Śledztwo w sprawie utonięcia dwulatka w żłobku w Ząbkach. Samoloty F-35 jeszcze w tym miesiącu mają być w Polsce. Papież o zarządzaniu instytucjami kościelnymi. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dwie opiekunki zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w Ząbkach to kobiety w wieku 53 i 48 lat, poinformowała rzeczniczka prokuratury Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros. W środę na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach w oczku wodnym znaleziono zwłoki prawie dwuletniego dziecka.
1: Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczyna śledztwo w sprawie zgonu tego chłopca. To jest odczyn z artykułu 155 kodeksu karnego. Prokurator referent zarządzi niezwłocznie sekcję zwłok. Ona jeszcze nie została przeprowadzona. Zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie, w zależności też od takich logistycznych, faktycznych możliwości.
0: Jak dodała prokurator, jeśli materiał dowodowy da podstawę, to kobietom zostaną przedstawione zarzuty, a jeśli nie, będą przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Do końca miesiąca w Polsce mają być samoloty F-35, zapewnił podczas konferencji prasowej w Tallinie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o myśliwce kupione przez poprzedni rząd w 2020 roku. Na początku mają to być 2 lub 3 samoloty, a zamówienie obejmuje łącznie 32 sztuki. Przy okazji szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powtarza: Amerykanie zdecydowali się na reorganizację swojego wojska w Europie, ale nie będziemy na tym stratni, mówi.
2: Oświadczenie Pentagonu, pierwsze wydane od czasu tego kryzysu, uspokaja sytuację i mówi: Polska nie jest podmiotem tej decyzji. To nie dotyczy Polski, dotyczy Europy jako całości, ale Polska nie będzie na tym stratna. No, czyli rozumieć należy, ja przyjmuję taką interpretację, zresztą potwierdzoną właśnie w tych wypowiedziach, że ta obecność jest utrzymana, a możemy rozmawiać o obecności stałej nawet i może ta zmiana być na dobre dla Polski.
0: Według komunikatu Pentagonu na razie musimy liczyć się z opóźnieniem rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka, przypomniał papież Leon XIV na audiencji dla kierownictwa Stowarzyszeń Ruchów Kościelnych.
4: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym. A biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
0: Papież wskazał też na potrzebę wzajemnego słuchania, współodpowiedzialności, przejrzystości, braterskiej bliskości i rozeznania wspólnotowego. Są to proste wskazówki, powiedział, ale należy o nich zawsze pamiętać w sprawowaniu władzy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze ogłasza nową erę, ma nowego właściciela. Został nim po wielu latach starań piłkarz Lukas Podolski, co sam właśnie ogłosił w nagraniu w social mediach.
5: Zostałem właścicielem Górnika Zabrze. I am the owner of Górnik Zabrze.
0: Podolski przejął większościowy pakiet akcji 14-krotnego mistrza Polski. Wczoraj zgodę wyraziła na to Rada Miasta Zabrze.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Synoptycy zapowiadają, że czeka nas bardzo piękny i bardzo słoneczny weekend. Do 28 stopni, nawet tyle w niedzielę. A jeżeli chodzi o piątek, no to 23. Przeważnie będą chmury na niebie, a słońca będzie troszkę mniej niż dziś. Jeżeli chodzi o sobotę, do 25 stopni, również słonecznie. No i najbliższy weekend również zapowiada się i słoneczny, i ciepły, chociaż momentami może popadać.
7: Reklama.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie. Tak jak zapowiadałam chwilkę temu, już za chwilę na antenie Radia Rodzina o 17.10 oblicza Wrocławia, a dziś tematem będzie projekt Wsparcie nie tylko na starcie, który jest realizowany przez MOPS we Wrocławiu oraz jego partnerów. No i właśnie o szczegółach tego projektu Łukasz Ligorowski już za chwileczkę porozmawia z Joanną Kot, zastępczynią dyrektora MOPS we Wrocławiu do spraw pieczy zastępczej i aktywnej integracji, która opowie o założeniach projektu, skali wsparcia i wyzwaniach związanych z pieczą zastępczą, ale sprawdzimy też, jakie konkretne działania mają pomóc rodzinom i młodym ludziom we Wrocławiu. W imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam was już na 17.10 na oblicza Wrocławia.

przestał marzyć, że coś może się wydarzyć. To

0: nie wrócę już.
1: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszamy na Oblicza Wrocławia.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Czwartkowe Oblicza Wrocławia. Powracają tematy związane z zakresem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wiem, że bardzo duża część z Państwa czeka na tę audycję, a dzisiaj gościnią Obliczy Wrocławia jest Joanna Kot, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu do spraw pieczy zastępczej i aktywnej integracji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, witam.
3: Poza anteną pani dyrektor powiedziała, że w bardzo pozytywnym aspekcie się zadziały teraz rzeczy i pod względem pieniędzy, ale też pod względem działań, które będziemy podejmować. Chcemy porozmawiać o projekcie Wsparcie nie tylko na starcie, projekt dla rodzin i rodzinnej pieczy zastępczej. Skąd ta nazwa i czy ona nam wszystko wyjaśni na samym początku już?
4: Tak, nazwa zainspirowana jest też... bierze się stąd, do kogo kierowany jest projekt, bo projekt Wsparcie na starcie kierowany jest dla osób opuszczających pieczę zastępczą, ale także dla tych rodzin, które chcą zostać rodzinami, opiekunami zastępczymi i dla tych rodzin, które potrzebują wsparcia, kiedy pod swoją opiekę dostają dzieci z pieczy zastępczej i potrzebują wsparcia, jak zostać rodziną zastępczą. Ten projekt nie tylko obejmuje wsparcie dla rodzin, dla dzieci, dla wychowanków pieczy zastępczej, ale też olbrzymią jego częścią będzie kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego, czyli dedykowana tym osobom, które mogłyby zostać opiekunami zastępczymi i chcemy też dotrzeć do takich osób, które mogłyby stworzyć rodziny zastępcze i dom dla dzieci, które tego potrzebują i dać im właśnie wsparcie na starcie, kiedy zaczynają tworzyć rodzinę zastępczą.
3: Pani dyrektor, żebym dobrze zrozumiał, ten projekt ma takie dwa filary, tak? Czyli kiedy rodzina decyduje się przyjąć dziecko do siebie do domu i się nim opiekować oraz duży filar, który dedykowany jest młodzieży, które opuszczają taką rodzinę, tak?
4: Dokładnie. Dzieci, które są w pieczy zastępczej, wymagają wsparcia po to, żeby też nie powieliły wzorców, żeby nie trafiły w system. I to jest też inwestycja. My zaczynamy pracować w tym projekcie już z dziećmi, które mają 16-17 lat, do tego, żeby przygotować je do wyjścia z pieczy zastępczej, tej instytucjonalnej. W ramach projektu uruchamiamy mieszkania treningowe dla młodzieży. A zanim osiągną pełnoletność, czyli do 18 roku życia, już w placówkach pracujemy z dziećmi nad aktywizacją zawodową, nad wyborem ścieżki zawodowej, bo wyjście z placówki łączy się też z tym, że muszą trafić na rynek pracy. Niejednokrotnie też wychowankowie uczą się, jeszcze pracują, ale będąc w placówkach, problem wychowanków pieczy zastępczej to także jest, dokąd mamy pójść, tak? Nie zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny. A przecież to jest też kapitał, bo to są młodzi ludzie, w których trzeba zainwestować, więc w ramach projektu też stwarzamy sieć mieszkań treningowych i młodzież, która opuszczać będzie pieczę zastępczą, będzie mogła też pod okiem koordynatora usamodzielnienia przygotowywać się do wejścia w życie dorosłe.

0: Dzisiaj rozmawiamy o projekcie Wsparcie nie tylko na starcie. Czy ten projekt powstał właśnie z jakichś badań, zapotrzebowania? Jak to było wysądowane?
1: Projekt powstał z potrzeby i też no, wieloletnich naszych doświadczeń. Pracujemy właśnie z osobami w kryzysie, a czas postawić też na profilaktykę, skierować wsparcie do tych osób, które nie są jeszcze zagrożone czy odebraniem dzieci, czy umieszczeniem dzieci w pieczy, bo ten projekt jest także kierowany do rodzin biologicznych, do tych, które przeżywają jakieś trudności opiekuńczo-wychowawcze i my chcemy wesprzeć je też diagnozą psychologiczną, pedagogiczną. Wiadomo, że jeżeli rodzice otrzymają odpowiednie wsparcie, można pokierować też, wzmocnić ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, to jest duża szansa na to, że ta rodzina się odbuduje, że dzieci będą miały lepszy start. Chcemy objąć wsparciem blisko 680 osób. To są i dzieci, i wychowankowie, i osoby dorosłe tworzące i biologiczne rodziny, i rodziny zastępcze. On ma w zasadzie takie trzy filary, bo pierwszy filar to jest też promocja rodzicielstwa zastępczego. Chcemy dotrzeć do tych osób, które być może nie wiedzą, co to jest, jaka jest różnica pomiędzy adopcją, a pomiędzy rodziną zastępczą. I tak naprawdę chcemy dotrzeć do tych osób, które mają takie pokłady w sobie, żeby stworzyć też bezpieczny dom dla tych dzieci, które tego potrzebują, które oczekują też na umieszczenie w rodzinie zastępczej. Drugi filar to jest właśnie wsparcie i rodzin zastępczych, i rodzin biologicznych, czyli psycholog, logopeda, neurologopeda, konsultacje psychiatryczne, tak? Wszystko od ręki, tak? Bo bardzo często
0: żeby
1: też,
0: nie trzeba czekać.
1: Żeby nie czekać, bo jaka jest też obawa, czy skąd się biorą trudności? Często rodzice czy opiekunowie zastępczy długo czekają na diagnozę. Nie wiedzą, co się dzieje z dzieckiem, tak? Mając diagnozę, mogą szybko reagować, a my też w ten sposób pomagamy potem po postawieniu diagnozy dobrać wsparcie.
0: Chyba też jest tutaj taki ważny aspekt tego wsparcia, poczucia wsparcia, tak? Osoby, które decydują się na stworzenie rodziny pieczy zastępczej, tak? Mają to wsparcie, nie są zostawione same sobie, że zdecydowały się pomóc i jeszcze teraz muszą walczyć o wizytę u lekarza na przykład.
1: Dokładnie.
0: Coś, co może być dużym obciążeniem. W ramach tego projektu też coś, co mnie zaskoczyło, treningi, warsztaty dla rodziców i opiekunów. Cóż to takiego jest?
1: Treningi i warsztaty dla opiekunów to każdy z nas przeżywa jakieś trudności. Nie ma teraz takich sytuacji, które nie byłyby trudne, nie są wyzwaniem. Musimy gonić za młodzieżą, musimy się uczyć o tym, co to jest cyberprzemoc, jak reagować, ale też rodzice wymagają tak naprawdę też wsparcia ich kompetencji w opiece nad dziećmi, tak? Jak sobie radzić ze stresem, jak podnosić własne kompetencje, jak nie krzyczeć na dzieci, jak wychowywać dzieci bez agresji. Więc też oferujemy, ale też potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Bardzo często rodzice potrzebują też wsparcia psychologicznego. Często praca w grupie pomaga wymienić doświadczenia pomiędzy rodzicami, tak? Zobaczyć, że nie jesteśmy w tym sami. Więc my nie tylko chcemy pracować z dziećmi, tylko chcemy też i będziemy już, rozpoczęliśmy, bo projekt już jest realizowany, stawiamy też na pracę z rodzicami właśnie po to, żeby pomóc rodzinie w takim lepszym sprawowaniu tych funkcji opiekuńczych. W ramach projektu są też wyjazdy, warsztaty integracyjne.
0: Myślę, że to też właśnie ważnym aspektem tego projektu jest to, że proponujecie aktywność czasu wolnego dla rodzin, no ale to też jest, myślę, że ważne, żeby umieć to zorganizować. Czy tutaj też będzie jakieś wsparcie? Nie tylko dać propozycje, ale dać też umiejętności w
1: tak,
0: tym zakresie?
1: Tak, to będą i spotkania, i wyjazdy, i warsztaty integracyjne, i pikniki. Zresztą robimy to też może nie z taką intensywnością, ale staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodzicom, bo ciężko jest w tej chwili odgonić dziecko od telefonu komórkowego.
0: No to ciężko dorosłego odgonić od telefonu komórkowego.
1: Rodzice też potrzebują pomysłów na to, jak zintegrować rodzinę, jak spędzić czas z dzieckiem, jak zachęcić dziecko do tego, żeby poświęciło czas na zabawę z rodzicem.

0: Program jest bardzo szeroki i obejmuje wiele aspektów. Widzę, że nie tylko tutaj kompetencje miękkie czy warsztatowe są proponowane. W projekt wchodzi na przykład też możliwość dofinansowania wynajmu większego mieszkania czy też remontu. Coś, co może być niesamowicie ważnym aspektem dla dużej rodziny.
1: W przypadku rodziny czy opiekunów, którzy się decydują na bycie rodziną zastępczą, bardzo często lokal może być takim przeciwwskazaniem czy obawą o to, że nie będą w stanie spełnić warunków lokalowych. My już jako gmina Wrocław od lat proponujemy tym osobom, które zdecydują się na zawodową rodzinną pieczę, czyli chcą zostać zawodowymi rodzicami zastępczymi, proponujemy wsparcie w postaci lokalu, czyli oferujemy lokal, możliwość remontu, dofinansowanie do wynajmu, po to, żeby stworzyć też warunki, bo nie zawsze osoby, które się decydują na bycie rodziną zastępczą, po prostu mają na przykład tak duże mieszkanie, żeby przyjąć, nie wiem, trójkę, dwójkę dzieci, więc to może być bariera. W poprzednim roku zrobiliśmy też bardzo dużo, bo podnieśliśmy wynagrodzenia dla rodzin zastępczych po to, żeby właśnie zachęcić osoby do pełnienia tej funkcji.
0: A tu ja to jeszcze dodam, bo cały cykl audycji mieliśmy poświęcony pieczy zastępczej, więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest za bardzo zorientowany, to polecam Oblicza Wrocławia, szukajcie na naszej stronie. Był szereg audycji poświęconych właśnie i finansowaniu, i zwiększonym stawkom, ale też i formom pomocy, jak się zaangażować, to oczywiście zachęcamy, zapraszamy. Pani dyrektor, bardzo budujące jest to, że jest dużo logotypów. To jest bardzo budujące, bo to znaczy, że jest dużo partnerów, dużo instytucji, które są zaangażowane. Jak jest zbudowany w tym kontekście ten projekt?
1: No, liderem projektu jest gmina Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale zaprosiliśmy też do współpracy jednostkę gminną Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, bo to ona głównie też pracuje z wychowankami, bo zajmuje się pieczą instytucjonalną, ale także wspaniałego partnera, Fundację Zobacz Mnie, z którym już współpracujemy też od jakiegoś czasu nad właśnie wsparciem rodzin zastępczych i to jest olbrzymi, że tak powiem, zasób i potencjał tego partnera, bo to właśnie Fundacja Zobacz Mnie realizuje wszelkiego rodzaju zajęcia, wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, medyczne. Robi to bardzo profesjonalnie. Nasze rodziny są bardzo zadowolone z tego wsparcia, które oferuje Fundacja Zobacz Mnie.
0: Jedno z trudniejszych pytań na koniec, czyli o pieniądze. Jak się to udaje sfinansować, bo jest to duży bardzo zakres pomocy i też zasięg.
1: Tak, projekt, który trwa blisko 3 lata, kosztuje 12 milionów złotych, natomiast udało się to dzięki wsparciu ze środków unijnych. Złożyliśmy wspólnie z partnerami projekt, udało się pozyskać środki i cieszymy się, że w końcu też po tak długim czasie zdecydowano się przeznaczyć środki unijne właśnie na pieczę zastępczą, bo tego brakowało.
0: Duży sukces. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z tego zakresu pomocy, o której dzisiaj pani opowiadała, jak to się dzieje? Gdzie się zgłaszamy, czy to bardziej przez placówki miejskie?
1: Należy zgłosić się, tak, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do działu wsparcia rodzin zastępczej na ulicy Wysokiej 8. I tam jest zespół rekrutacyjny, konsultacyjny, który też opowie wszystko o projekcie.
0: A jeżeli jesteśmy już tą rodziną, to tutaj też jeszcze wchodzimy w ten projekt?
1: Dokładnie.
0: Okej, drodzy Państwo, no klucz jest bardzo prosty. Trzeba tylko chcieć, poczuć w sobie, we wnętrzu taką potrzebę, a później już zostaniemy bardzo dobrze poprowadzeni w tych wszystkich trudnych sprawach, które może nie są takie trudne. Wystarczy tylko zrobić ten pierwszy krok, do czego oczywiście zachęcamy. A dzisiaj o projekcie Wsparcie nie tylko na starcie opowiadała w Obliczach Wrocławia Joanna Kot, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu do spraw pieczy zastępczej i aktywnej integracji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: 17.43 na zegarach. Ja przychodzę do Was z informacją, a właściwie apelem o ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, ponieważ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał dla Wrocławia powiadomienie o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu. Ryzyko to obejmuje obszar Wrocławia oraz część Dolnego Śląska, a przyczyną tworzenia się ozonu w powietrzu są m.in. wysoka temperatura, silne nasłonecznienie i słaby wiatr, czyli wszystko to, czego doświadczyliśmy w dzisiejszym dniu. Ozon przy powierzchni Ziemi może podrażniać drogi oddechowe, powodować kaszel, pieczenie oczu czy duszności, to szczególnie u dzieci, seniorów i osób z chorobami płuc i serca. W czasie wysokich stężeń ozonu w powietrzu warto ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz, szczególnie w godzinach pomiędzy 12 a 18, zadbać o nawodnienie, a także śledzić komunikaty dotyczące jakości powietrza. Chociaż nie widać go tak jak zimowego smogu, ozon również może wpływać na nasze zdrowie. Co więcej, sprawia również, że powietrze ładnie pachnie, a tymczasem może podrażniać drogi oddechowe, także apeluję właśnie o wykonywanie tego, co powiedziałam, m.in. o nawadnianie się, śledzenie komunikatów dotyczących jakości powietrza i ogólnie dbajmy o siebie.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, a więc czas już powoli się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, za wspólnie spędzone popołudnie i słyszymy się już jutro o poranku. A tymczasem jeszcze zapraszam Was na godzinę 18.45, wtedy kolejne z 365 opowiadania dla ducha na naszej antenie. A ja życzę Wam dobrego wieczoru i dobrego popołudnia. Natalia Wójcik, do usłyszenia.

0: Iran nie zamierza rezygnować ze wzbogaconego uranu. System wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona wymaga zmian. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu prezes Cinkciarz.pl zatrzymany za oceanem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Oddala się wizja porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju, przekazała właśnie agencja Reutera, powołując się na dwa wysoko postawione źródła w irańskich władzach. Wysoko wzbogacony uran to jeden z głównych punktów spornych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. USA deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowania broni atomowej. Iran zapewnia, że jego plan nuklearny ma pokojowy charakter.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Do tej pory brakowało współpracy między resortami, teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK-u przejrzał Błażej Kulesza.
2: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
3: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
2: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
0: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
0: A według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Częstochowscy radni zdecydowali. Jacek Magiera zostanie patronem jednego z wiaduktów, a z nazwy stadionu Rakowa usunięty zostanie były sponsor, czyli Zonda Krypto. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
5: Takie są decyzje radnych miasta Częstochowy. Odtąd nazwa stadionu miejskiego, na którym gra Raków, nie będzie już funkcjonowała z nazwą byłego sponsora klubu, czyli Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy. Miejski Stadion Piłkarski Raków. Warto dodać, że klub z Częstochowy jako pierwszy spośród drużyn z piłkarskiej ekstraklasy zerwał 17 kwietnia umowę z Zonda Krypto. Radni miejscy przegłosowali też, by Jacek Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz wychowanych klubu, patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
0: Miasto planuje stadion na terenach upadłej fabryki włókienniczej Elanex, którą kupiło na licytacji komorniczej pod koniec 2025 roku. Inwestycja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania na ten cel.
6: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to jutro do 24 stopni przeważać. Będą chmury na Dolnym Śląsku całkowicie, ale weekend zapowiada się równie ciepło. W sobotę do 25 stopni, słonecznie, a w niedzielę nawet do 28 stopni. Podskoczą nam temperatury, no i kolejny tydzień zapowiada się już z temperaturami przeważnie powyżej 25 stopni. Jeden dzień zapowiada się być deszczowy.
1: Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się na rubieże, północne rubieże Dolnego Śląska, a mianowicie do Doliny Baryczy, bo tam już 30 maja Miłicz ponownie stanie się rowerowym centrum tego rejonu. Stanie się to ze sprawą jubileuszowego 15 rowerowego pikniku Drucha Bolka, czyli wydarzenia, które łączy w sobie aktywny wypoczynek, rodzinny piknik i lokalne inicjatywy społeczne. W programie są m.in. trasy rowerowe i piesze, które można przejść, animacje dla dzieci, otwarte muzeum, bombki, a także galeria Drucha Bolka, a także uroczystość nadania chówcowi powiatu mielickiego imienia Bolesława Zaiczka. Od kilku lat to wydarzenie ma bardziej rodzinny niż sportowy charakter, o czym mówi Izabela Brymerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu.
1: On ewoluował na przestrzeni tych kilkunastu lat od takich dosyć ambitnych założeń, że będzie to rajd rowerowy. Później nas po drodze spotkała pandemia. Musieliśmy trochę wyhamować, zrobić krok do tyłu, przyjrzeć się tej imprezie i trochę ją zmodyfikować. I już właśnie od tamtego momentu nazywamy tę imprezę nie rajdem rowerowym, tylko rowerowym piknikiem. A polega to na tym, że oczywiście są przygotowane trasy, niektóre trasy nawet mają swoich kierowników, ale można je pokonać w dowolnym dla siebie czasie. Ważne jest, żeby u nas stawić się na mecie właśnie 30 maja w godzinach między 11 a 13 w tym roku i tam już będziemy piknikowali właśnie w takim rytmie spokojnych imprez rodzinnych.
0: Tegoroczna edycja będzie miała szczególny wymiar, ponieważ podczas wydarzenia odbędzie się uroczysty apel harcerski związany właśnie z nadaniem chówcowi powiatu mielickiego imienia Bolesława Zaiczka, społecznika i honorowego obywatela gminy Milicz.
1: W tym roku właśnie, kiedy przypada 15. rocznica organizowanego rajdu rowerowego, to jest też wielka okazja dla chówca powiatu mielickiego, który starał się od wielu miesięcy o tytuł, o nadanie nazwy dla swojego chówca imienia Bolesława Zaiczka. Wszystkie standardy udało im się spełnić i właśnie podczas tego rajdu o godzinie 12, kiedy będzie uroczysty apel harcerski, będzie ten tytuł już nadawany i to będzie taka też od razu inauguracja uroczystości, która się przeniesie później z terenu naszego obiektu, kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, do domu harcerza, który też będzie miał swoją nazwę właśnie Bolesława Zaiczka.
0: W programie pikniku oprócz rajdów rowerowych i uroczystości związanych z chówcem powiatu mielickiego znalazły się również animacje inspirowane Alicją w Krainie Czarów, przygotowane przez Społeczną Szkołę Podstawową imienia Astrid Lindgren, a organizatorzy zapowiadają m.in. Króliczą Norę, Jezioro Łez i ucztę u kapelusznika. O tym, co jeszcze będzie się działo, mówi Izabela Brymerska.
1: Otwieramy na ten czas nasze muzeum i galerię Drucha Bolka nieodpłatnie, więc każdy będzie mógł w tym czasie zachwycić się naszym dziedzictwem kulturowym, nie tylko Dolnego Śląska, całej Polski, te cudowne szklane ozdoby w tym czasie sobie obejrzeć, zajrzeć
0: do
1: galerii, chodzi o Muzeum Bombki, zajrzeć właśnie do galerii Drucha Bolka, poznać bliżej jego postać i drogi życia. Ale też będą animacje przygotowane, wspaniałe. To naprawdę z olbrzymim rozmachem przygotowana impreza towarzysząca. Na naszym terenie działa Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Astrid Lindgren, która w tym czasie przygotowuje Akademię Astrid. I w tym roku będzie ona poświęcona Alicji z Krainy Czarów. I to naprawdę będzie coś wspaniałego, szczególnie dla naszych najmłodszych uczestników i ich rodzin, ale myślę, że i dorośli tam znajdą mnóstwo takiej inspiracji i takiej pogody ducha dla siebie.
0: Na miejscu pojawią się także organizacje społeczne i partnerzy promujący aktywność osób z niepełnosprawnościami, a także zdrowy styl życia. Natomiast warto się zapytać, kim jest Druch Bolek? Druch Bolesław Zaiczek to ważna postać dla Milicza i jego mieszkańców. Od 2024 roku jest on honorowym obywatelem gminy Milicz.
1: To był naprawdę wyjątkowy człowiek, który się wpisał w tą tkankę miejską Milicza, ale nie tylko Milicza i okolic i wielu takich wartościowych środowisk, jak środowiska sportowe, przede wszystkim środowiska osób z niepełnosprawnościami, harcerskie. harcerskie, łowieckie, turystyczne środowiska. Już od 2 lat ma nadany tytuł Bolesław Zajczek honorowego obywatela miasta, mieszkańca miasta Milicz. No, chętnie Państwu opowiem i przybliżę postać Drucha Bolka.
0: A ja dodam, że Druch Bolek był społecznikiem aktywnie działającym w środowisku m.in. harcerskim, sportowym, a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sam też był osobą niepełnosprawną. W wieku 21 lat stracił obie dłonie i oko, a mimo to nie poddawał się i aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności. Ja tylko dodam, że udział w pikniku jest bezpłatny, jednak jeżeli chcecie skorzystać z atrakcji dla uczestników tras, powinniście wcześniej pobrać darmowe bilety ze strony organizatorów, więc jeszcze głów na stronie Radia Rodzina, a także już jutro na antenie naszej o godzinie 10.10.

Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. Nobody wants it, but everybody...

0: Już teraz przenosimy się na wrocławskie tory tramwajowe i nie tylko, bo na drogi i trasy autobusowe również. I tak się składa, że w najbliższą sobotę one wszystkie poprowadzą na zajezdnię Borek, a to za sprawą zbliżającego się dnia otwartego MPK Wrocław. Organizatorzy zapowiadają m.in. przejazdy zabytkowymi tramwajami, możliwość poprowadzenia tramwaju, strefy sportowe i rodzinne, a także prezentację najnowszego taboru. Jak podkreśla Przemysław Nowicki, wiceprezes MPK Wrocław, tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na jubileusz spółki.
1: To będziemy chcieli też pokazać i opowiedzieć troszeczkę podczas najbliższego dnia otwartego, który jest szczególny w tym roku, bo faktycznie świętujemy jubileusz 75-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Będziemy chcieli mieszkańcom Wrocławia, ale też turystom, którzy zechcą nas odwiedzić, przybliżyć te ostatnie 75 lat, bo faktycznie działo się dużo, bo tak patrzę przez perspektywę tych lat powojennych, wtedy kiedy jeszcze zaraz po wojnie w 1945 roku najpierw wystartowała pierwsza linia zajezdni Obin czy ulicy Słowiańskiej. Wtedy jeszcze nie było Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To pojawiło się kilka lat później, ale szczegóły i też tak na osi czasu to będziemy chcieli pokazać właśnie podczas najbliższego dnia otwartego.
0: W programie wydarzenia znalazły się m.in. zarówno atrakcje dla miłośników komunikacji miejskiej, jak i rodziny z dziećmi. A więc czekać na Was będą m.in. park linowy, dmuchańce, warsztaty kreatywne i strefa sportowa. Jedną z nowości będzie również wehikuł czasu, czyli możliwość wirtualnego przejazdu po dawnym Wrocławiu. Organizatorzy przygotowali także prezentację najnowszych tramwajów i autobusów MPK, a po raz pierwszy zostanie publicznie pokazana też nowa PESA, która trafiła do Wrocławia kilka dni temu.
1: Będzie można zobaczyć oczywiście nasz najnowszy tabor, chociażby 40. PESĘ, która spuentowała kontrakt dostawy 40 nowych tramwajów. Ona już do nas przyjechała kilka dni temu, nie wyjechała jeszcze na tory wrocławskie, bo czeka właśnie na dzień otwarty i zaraz po dniu otwartym już wyjedzie także 40 PESĘ, ale i inne autobusy, tramwaje, które zasiliły flotę wrocławskiej spółki w ostatnich latach. I znowu będziemy mogli się przenieść troszeczkę w czasie po to, żeby zobaczyć tabor zabytkowy. Tutaj też we współpracy z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego, z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, ale też nasze zasoby, chociażby Gustaw, też będzie nie lada gratką, żeby móc dotknąć, wejść na pokład, zobaczyć ten stary, piękny, zabytkowy tabor.
0: A jedną z największych atrakcji, która co roku cieszy się ogromną popularnością, będzie możliwość samodzielnego poprowadzenia tramwaju, oczywiście pod okiem instruktora, a dodatkową atrakcją będzie też możliwość zwiedzenia zabytkowej zajezdni Borek. Na dzień otwarty MPK Wrocław zaprasza Przemysław Nowicki, wiceprezes spółki.
1: Zapraszamy w najbliższą sobotę, 23 maja, od godziny 11 do godziny 16. A dlaczego warto? No bo warto ten dzień spędzić w MPK, bo to tak naprawdę święto wrocławskiej komunikacji miejskiej, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie moc atrakcji, piękna pogoda spowodują, że jak ktoś przekroczy ten próg o godzinie 11, to myślę, że przez wiele godzin nie będzie chciał opuścić, a szczególnie tu zapraszamy rodziny z dziećmi, bo naprawdę warto. Jak ktoś jeszcze nie był, tym bardziej to zapraszamy. Jak ktoś już był, to proponuję, żeby zaprosić, zachęcić rodziny, sąsiadów i tak dalej, bo warto z nami być tego dnia.
0: A dzień otwarty odbędzie się oczywiście w najbliższą sobotę w godzinach 11-16 na zajezdni Borek. Więcej o tym usłyszycie również na naszej antenie jutro po południu. Więcej szczegółów już jutro.
2: Hi, here's Garou. You're listening to Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Marchewka, jajko i kawa. Pewna dziewczyna poszła do swojej matki, aby ponarzekać, jak trudne jest jej życie. Nie wiedziała, jak sobie poradzić i chciała wszystko rzucić. Była zmęczona zmaganiem się z codziennymi kłopotami. Wydawało się jej, że kiedy rozwiązuje jeden problem, pojawia się nowy, aby wszystko skomplikować. Matka zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła wodą 3 rondelki i postawiła je na kuchence. Wkrótce woda się zagotowała. Do pierwszego rondelka matka włożyła marchewkę, do drugiego jajko, a do trzeciego wsypała garść mielonej kawy. Pozwoliła, aby przez pewien czas się gotowały. Ona w tym czasie milczała. Po kilku minutach zgasiła ogień. Wyjęła marchewkę i położyła ją na talerzyku. To samo zrobiła z jajkiem, a kawę przelała przez sitko do filiżanki. Później poprosiła córkę, aby podeszła i dotknęła marchewki. Dziewczyna zrobiła to i zauważyła, że warzywo było miękkie. Następnie matka powiedziała, aby wzięła do ręki jajko i rozbiła je. Kiedy córka zdjęła z niego skorupkę, zobaczyła, że było ugotowane na twardo. Na koniec matka powiedziała córce, aby skosztowała łyk kawy. Dziewczyna zaczęła się uśmiechać, kiedy jej usta zetknęły się z głębokim aromatem napoju. Co to wszystko ma znaczyć? Zapytała matkę. Matka wytłumaczyła, że każda z trzech rzeczy musiała stawić czoła tej samej przeciwności, gotującej się wodzie. I każda zareagowała w inny sposób. Marchewka weszła do wody mocna i twarda, ale po walce z wrzącą wodą zmiękła i osłabła. Jajko weszło do wody jako delikatne. Krucha skorupka skrywała płynne wnętrze, które po walce z wrzątkiem stało się twarde. Natomiast zmielona kawa zachowała się zupełnie wyjątkowo. Po wsypaniu jej do wrzącej wody zaczęła wpływać na wodę i zmieniła ją. Z którą z tych trzech rzeczy się utożsamiasz? Zapytała matka. Kiedy przeciwności pukają do drzwi, jak się zachowujesz? Jak marchewka, która się poddaje? Jak jajko, którego wnętrze zmienia się i twardnieje? Czy też jesteś jak kawa, która zmienia wodę za pomocą swoich najlepszych cech? Cierpienie jest niczym dłuto rzeźbiarza. Ukazuje to, co jest w tobie. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Realny wzrost wynagrodzeń w firmach hamuje. Papież spotkał się z biskupami krajów Unii Europejskiej. Maluszkowe, czyli jak Sosnowiec, chce zwiększać dzietność. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
1: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, to znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Leon XIV spotkał się z biskupami krajów Unii Europejskiej. Europa nie może utracić swojej misji budowania pokoju i jedności, podkreślano podczas tego spotkania. Tematów, jakie poruszono, było jednak kilka. Dorota Abdelmulawiet z Radia Watykańskiego o szczegółach.
2: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
0: W czasie audiencji z papieżem rozmawiali biskupi reprezentujący episkopaty 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie w Szczecinie pili alkohol. Byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jak zatrzymać negatywne trendy i zwiększyć populację? Nad tym zastanawiają się urzędnicy z Sosnowca, proponując kolejne rozwiązania. Tym razem radni zastanawiają się nad projektem, zgodnie z którym rodzice trzeciego dziecka otrzymają maluszkowe, jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych. Co o pomyśle sądzą sami mieszkańcy?
5: Bardzo dobry. Uważam, że to jest duża suma. Każda matka powinna się zastanowić, przemyśleć i rodzić, jeszcze raz rodzić.
6: Uważam, że nie. W żaden sposób nas to nie wspomoże, nas rodziców. To jest kropla w morzu.
7: Skoro tak mało dzieci się rodzi i chyba w Sosnowcu też jest ten problem. No jeżeli miasto stać na to, to czemu nie?
0: A miasto ma już swoje wyliczenia, o których mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łys.
8: Szacujemy, że program docelowo będzie nas kosztował w całym kształcie, czyli w 27 roku 1,5 miliona złotych i podobną kwotę w 28 roku, a w tym roku jeszcze na ten cel wydatkujemy około 200 tysięcy złotych.
0: Program po zatwierdzeniu przez Radę Miasta miałby ruszyć od września.
9: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Synoptycy zapowiadają, że czeka nas bardzo piękny i bardzo słoneczny weekend. Do 28 stopni, nawet tyle w niedzielę. A jeżeli chodzi o piątek, no to 23. Przeważnie będą chmury na niebie, a słońca będzie troszkę mniej niż dziś. Jeżeli chodzi o sobotę, do 25 stopni również słonecznie. No i najbliższy weekend również zapowiada się i słoneczny, i ciepły, chociaż momentami może popadać.
10: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina pochylimy się co nieco nad jednym z ważniejszych problemów, który dotyka społeczeństwo. Otóż nadwaga i niewielka aktywność fizyczna, bo Wrocław po raz kolejny stawia na zdrowie najmłodszych mieszkańców. Ruszyła kolejna edycja programu Uczenie w formie, który już od 15 lat wspiera dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat w walce z nadwagą i otyłościami. A program ten łączy opiekę specjalistów, edukację zdrowotną i aktywność fizyczną, pomagając całym rodzinom w budowaniu trwałych i zdrowych nawyków. Program Uczeń w formie to kompleksowe wsparcie dla dzieci z nadwagą i otyłością oraz ich rodzin, o czym mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Uruchomiliśmy kolejną edycję programu Uczeń w formie, który od 15 już lat wspiera dzieci i młodzież zmagające się z nadwagą i otyłością. Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne. Są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.
0: Badania przeprowadzone w 2025 roku w 38 wrocławskich podstawówkach wskazały, że ponad 12% uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
1: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat i to właśnie nie tylko u dzieci, ale u całych rodzin, bo to jest kluczem do tej kwestii.
0: Udział w programie jest bezpłatny, o co podkreśla Monika Dubec.
1: Należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
0: A na stronie Radia Rodzina znajdziecie więcej szczegółów, a także kontakt do koordynatora tego programu, no i też namiary, jak można się zapisać. Więcej szczegółów, tak jak mówię, na stronie Radia Rodzina.

21 maja 1955 roku piosenka pochodząca z filmu Underwater w interpretacji trębacza Eddiego Colverta dotarła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

W 1980 roku urodził się australijsko-belgijski muzyk i wokalista Walter André de Becker. Posługując się pseudonimem Gautier, zdobył sławę za sprawą tego przeboju z roku 2012.

Singiel roku 2011. Piosenka w wykonaniu Adele dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów.

21 maja 1986 roku urodził się Janek Samołyk, wokalista i gitarzysta. Jego muzyka charakteryzuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i poezji śpiewanej.

0: Zbliża się Dzień Mamy wielkimi krokami. Ono oczywiście, przypomnę, 26 maja, ale z okazji właśnie tego święta wiele miejsc organizuje różnego rodzaju wydarzenia. No i tak też jest w Centrum Kultury Agora. Tam z okazji Dnia Mamy na mamy czeka coś specjalnego, czyli speed coaching, mini konsultacje z ekspertkami. Powiedzmy najpierw, o co chodzi w tym wydarzeniu, czym jest speed coaching i na co pytanie odpowiada nam Sofia Lebediewa właśnie z Centrum Kultury Agora.
1: Najprostsza droga do wytłumaczenia to jest właśnie, że to jest speed dating, tylko że z ekspertkami, tak? Mini konsultacje, mini spotkanie, jeden na jeden, tak? 20 minut dla każdej uczestniczki jest zarezerwowane, kto zdąży się zapisać oczywiście. I można się zapisać do wszystkich, do 6 różnych ekspertek z różnych dziedzin. Te konsultacje trwają przez 2 godziny, więc one się dzieją jednocześnie. Jest 6 stołów, 20 minut z jedną osobą, później jest dźwięk gongu i przesiadamy się do innej ekspertki i mamy z nią randkę, że tak.
0: W tym roku pomyśleliśmy, że chcemy przygotować coś specjalnie dla mam. No i właśnie to się dzieje w Centrum Kultury Agora, a równolegle do tego speed coachingu w sali baletowej organizowane są warsztaty Off Mama, które skierowane są do mam, do dzieci, mam uczestniczących w spotkaniach z ekspertkami i dzięki temu mamy mogą w pełni skupić się na sobie i swoim rozwoju, mając pewność, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznej, twórczej i zaopiekowanej przestrzeni.
1: Pomyśleliśmy, że co byśmy rzeczywiście mogli zrobić dla tych mam. No i przecież pytanie od razu staje, co z dziećmi? Jak ja pójdę sobie na 2 godziny dla siebie, to pięknie brzmi, ale co mam zrobić ze swoim dzieckiem? I wymyśliliśmy, że na ten czas, na te 2 godziny od 17 do 19 oferujemy opiekę nad dziećmi. W sali obok będą tam 2 instruktorki, zajęcie plastyczne, zajęcie ruchowe i można w ogóle mieć ten czas rzeczywiście dla siebie.
0: A ja tylko dodam, że przed rozpoczęciem tych konsultacji o godzinie 16 odbędzie się koncert Ani Brody z zespołem. Wszystkie konsultacje z ekspertkami w ramach Och Mama Speed Coaching są bezpłatne, jednak obowiązują zapisy, a link do zapisów znajdziecie na stronie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy, by tam zajrzeć. I być może właśnie sprawić sobie taki prezent z okazji nadchodzącego Dnia Mamy.

Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że zawsze jest dobra pora, by mówić, myśleć albo i zjeść czekoladę. Czekolada to jest taki może i słodycz, ale taki, który ma pewne zdrowotne właściwości. Tutaj o tym, myślę, będziemy jeszcze mówić na naszej antenie, ale chciałam wam powiedzieć taką ciekawostkę, że czekolada łagodzi uczucie głodu, dlatego też jest składnikiem racji żywnościowych podróżników i żołnierzy. No to na przykład, jeżeli podróżujemy do pracy rano, to znaczy, że taką kostkę czekolady albo dwie również możemy zjeść.

0: Radiu Rodzina już teraz zaglądamy do Centrum Handlowego Borek, bo tam od 15 maja można oglądać szczególną wystawę zdjęć, wystawę, której bohaterami są osoby w kryzysie bezdomności, podopieczni Towarzystwa Koła Wrocławskiego, Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Ta wystawa to próba pokazania mieszkańcom miasta strony bezdomności, której zwykle się nie widzi. Prezes Wrocławskiego Koła Rafał Peroń podkreśla, że ważnym celem wystawy jest pokazanie, że osoby w kryzysie to nie tylko widoczna na ulicy bezdomność, ale też i ci, którzy trafili do placówek i próbują tam odbudować swoje życie.
1: Przybliżamy, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś z tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
0: Na zdjęciach znalazły się portrety mieszkańców placówek oraz kadry pokazujące działalność koła. Autorami fotografii są m.in. kierownik schroniska Dariusz Dobrowolski, pracownicy działu promocji oraz sami mieszkańcy.
1: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie, że nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej, która jest organizowana corocznie na wrocławskim Placu Solnym.
0: Placówki prowadzone przez koło, Wrocławskie Koło Towarzystwa imienia świętego brata Alberta są obecnie pełne, jednak obłożenie jest mniejsze niż zimą, co podkreśla Rafał Peroń.
1: W tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
0: Koło prowadzi 5 placówek oraz mieszkania w projekcie Drogi do Domu.
1: Na każdym zdjęciu będzie numer KRS-u, jeśli chodzi o wpłatę, to na przyszłość 1,5%, ale również takie wpłaty pieniężne też bardzo chętnie, również wszelkiego rodzaju pomoc taka żywnościowa, pomoc rzeczowa. My prowadzimy w tym momencie 5 placówek plus mieszkania w projekcie Drogi do Domu, więc mamy możliwość spożytkowania takich darów. Taka odzież sezonowa w tym momencie, tak? bo wrocławianie mają dobre serca, więc też mamy na tę chwilę pełne magazyny, ale jak najbardziej skorzystamy także ze środków opatrunkowych. Mamy teraz nowe schronisko z usługami opiekuńczymi, więc każda ilość bandaży, maści, opatrunków się przyda, bo my to spożytkujemy.
0: Wystawę, przypomnę, możemy oglądać w Centrum Handlowym Borek, a potrwa ona do 30 maja, więc jeśli chcielibyście jeszcze ją zobaczyć, no to kilka dni jeszcze pozostało.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się na rubieże, północne rubieże Dolnego Śląska, a mianowicie do Doliny Baryczy, bo tam już 30 maja Miliczy ponownie stanie się rowerowym centrum tego rejonu. Stanie się to za sprawą jubileuszowego 15 rowerowego pikniku Drucha Bolka, czyli wydarzenia, które łączy w sobie aktywny wypoczynek, rodzinny piknik i lokalne inicjatywy społeczne. W programie są m.in. trasy rowerowe i piesze, które można przejść, animacje dla dzieci, otwarte muzeum Bombki, a także galeria Drucha Bolka, a także uroczystość nadania chówcowi powiatu mielickiego imienia Bolesława Zaiczka. Od kilku lat to wydarzenie ma bardziej rodzinny niż sportowy charakter, o czym mówi Izabela Brymerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu.
1: On ewoluował na przestrzeni tych kilkunastu lat od takich dosyć ambitnych założeń, że będzie to rajd rowerowy. Później nas po drodze spotkała pandemia. Musieliśmy trochę wyhamować, zrobić krok do tyłu, przyjrzeć się tej imprezie i trochę ją zmodyfikować. I już właśnie od tamtego momentu nazywamy tę imprezę nie rajdem rowerowym, tylko rowerowym piknikiem. A polega to na tym, że oczywiście są przygotowane trasy, niektóre trasy nawet mają swoich kierowników, ale można je pokonać w dowolnym dla siebie czasie. Ważne jest, żeby u nas stawić się na mecie właśnie 30 maja w godzinach między 11 a 13 w tym roku i tam już będziemy piknikowali właśnie w takim rytmie spokojnych imprez rodzinnych.
0: Tegoroczna edycja będzie miała szczególny wymiar, ponieważ podczas wydarzenia odbędzie się uroczysty apel harcerski związany właśnie z nadaniem chówcowi powiatu mielickiego imienia Bolesława Zaiczka, społecznika i honorowego obywatela gminy Milicz.
1: W tym roku właśnie, kiedy przypada 15. rocznica organizowanego rajdu rowerowego, to jest też wielka okazja dla chówca powiatu mielickiego, który starał się od wielu miesięcy o tytuł, o nadanie nazwy dla swojego chówca imienia Bolesława Zaiczka. Wszystkie standardy udało im się spełnić i właśnie podczas tego rajdu o godzinie 12, kiedy będzie uroczysty apel harcerski, będzie ten tytuł już nadawany i to będzie taka też od razu inauguracja uroczystości, która się przeniesie później z terenu naszego obiektu, kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, do domu harcerza, który też będzie miał swoją nazwę właśnie Bolesława Zaiczka.
0: W programie pikniku oprócz rajdów rowerowych i uroczystości związanych z chówcem powiatu mielickiego znalazły się również animacje inspirowane Alicją w Krainie Czarów, przygotowane przez Społeczną Szkołę Podstawową imienia Astrid Lindgren, a organizatorzy zapowiadają m.in. Króliczą Norę, Jezioro Łez i ucztę u kapelusznika. O tym, co jeszcze będzie się działo, mówi Izabela Brymerska.
1: Otwieramy na ten czas nasze muzeum i galerię Drucha Bolka nieodpłatnie, więc każdy będzie mógł w tym czasie zachwycić się naszym dziedzictwem kulturowym, nie tylko Dolnego Śląska, całej Polski, te cudowne szklane ozdoby w tym czasie sobie obejrzeć, zajrzeć
0: do galerii,
1: chodzi o Muzeum Bombki, zajrzeć właśnie do galerii Drucha Bolka, poznać bliżej jego postać i drogi życia. Ale też będą animacje przygotowane, wspaniałe. To naprawdę z olbrzymim rozmachem przygotowana impreza towarzysząca. Na naszym terenie działa Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Astrid Lindgren, która w tym czasie przygotowuje Akademię Astrid. I w tym roku będzie ona poświęcona Alicji z Krainie Czarów. I to naprawdę będzie coś wspaniałego, szczególnie dla naszych najmłodszych uczestników i ich rodzin. Ale myślę, że i dorośli tam znajdą mnóstwo takiej inspiracji i takiej pogody ducha dla siebie.
0: Na miejscu pojawią się także organizacje społeczne i partnerzy promujący aktywność osób z niepełnosprawnościami, a także zdrowy styl życia. Natomiast warto się zapytać, kim jest Druch Bolek? Druch Bolesław Zaiczek to ważna postać dla Milicza i jego mieszkańców. Od 2024 roku jest on honorowym obywatelem gminy Milicz.
1: To był naprawdę wyjątkowy człowiek, który się wpisał w tą tkankę miejską Milicza, ale nie tylko Milicza i okolic i wielu takich wartościowych środowisk, jak środowiska sportowe, przede wszystkim środowiska osób z niepełnosprawnościami, harcerskie. górskie, łowieckie, turystyczne środowiska. Już od 2 lat ma nadany tytuł Bolesław Zajczyk honorowego obywatela miasta, mieszkańca miasta Milicz. No, chętnie Państwu opowiem i przybliżę postać Drucha Bolka.
0: A ja dodam, że Druch Bolek był społecznikiem aktywnie działającym w środowisku m.in. harcerskim, sportowym, a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sam też był osobą niepełnosprawną. W wieku 21 lat stracił obie dłonie i oko, a mimo to nie poddawał się i aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności. Ja tylko dodam, że udział w pikniku jest bezpłatny, jednak jeżeli chcecie skorzystać z atrakcji dla uczestników tras, powinniście wcześniej pobrać darmowe bilety ze strony organizatorów, więc jeszcze głów na stronie Radia Rodzina, a także już jutro na antenie naszej o godzinie 10:10.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Good night.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.